0: Pów już za nami. Panowie są już we Włoszech. Na razie walczyli przede wszystkim sprinterzy, ale już jutro przed nami wielkie górskie wyzwanie. Przepraszam, już dziś przed nami wielkie górskie wyzwanie i podjazd pod legendarną górę Blockhaus. 13 kilometrów podjazdu, średnie nachylenie 8,5%. Tak, eksperci mówią, że to może być najważniejszy podjazd całego tego wyścigu, mimo że to dopiero pierwszy tydzień zmagań. Jeden z faworytów, Duńczyk Jonas Vingegaard, mówił o tej trasie, że to podjazd, na którym nie da się ukryć słabości i nikt, kto i żaden zawodnik, który chociaż na chwilę poczuje, że no może ta forma nie jest optymalna, tak jak w przypadku Iggy Świątek wcześniej, no nie ukryje tego i odpadnie od grupy, co będzie oznaczało wielkie straty w klasyfikacji generalnej, więc no warto zerknąć na te zmagania. Nawet jeśli ktoś może niekoniecznie interesuje się kolarstwem, to na pewno te widoki Apenin właśnie i pięknych Włoch są warte tego, żeby poświęcić temu chwilę czasu.
1: Pięknych nóg kolarzy w nylonowych pończokach.
0: Obcisłych. Pięknych ogolonych, dodajmy, nóg kolarzy.
1: Muszą być aerodynamiczne.
0: Tak, dokładnie tak.
2: Bardzo dziękujemy.
1: A co
2: bardzo
1: dziękujemy? Może jeszcze Kuba coś mówił. Co pan wyprasza Kubę?
0: Nie, ale tak się zsynchronizowaliśmy. Kończymy. Tak.
1: Na pewno?
0: Kończyłem.
1: Nie chciałbym, żeby Kuba się poczuł.
2: Nie, chyba nie poczuł
1: napędzony
2: się.
0: Ja mogę potwierdzić, że się nie poczuł.
2: Nie poczuł. No to właśnie.
1: No to dobrze, to jak się nie poczuł.
2: No to nie poczuł. Dziękujemy, Kuba.
0: Bardzo dziękuję wam, Kuba, i dziękuję państwu.

0: kalendarium?
1: No dobra, no nie, no, dobra.
0: Chyba już pora.
1: Dobra, kalendarium. Były nietypowe święta.
0: Bo to były te pończochy i rower.
1: Pończochy, rower. Nie, tam więcej tego było. Ale to już. Imieniny. Och, ale się dzisiaj narobiło.
0: Zofii.
1: Atanazy, Cecyliusz, Czcibora, Dioniza. Dionizja, żeby ktoś się nie walnął, bo będzie wstyd. Florencjusz, Florenty, Izydor, Jan, Kasjusz, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Rytycjusz, Rytycja, Eretyk, Robert, Stanibor, Strzeżysław, Symplicjusz, Symplicja, Wiktoryn i Zofia.
0: Zofia na końcu, a najważniejsza.
1: No, ale na Z.
0: Tak. No,
1: przekichane.
0: I coś jeszcze?
1: W Meksyku i Korei. Przepraszam, to było trudne. O, przyszedł mail do pana. Meksyk, Korea Południowa, Dzień Nauczyciela.
0: Ale to nie graniczą te państwa ze sobą.
1: Nie, ale mogą mieć ten sam dzień.
0: Aha.
1: W Paragwaju dzisiaj Święto Niepodległości. Rzeczywiście był taki mail również. W Polsce Dzień Polskiej Niezapominajki.
0: Polska, nie zapominaj.
1: Tak. Po niemiecku jak?
0: Po niemiecku? Ferguson mich nicht.
1: Mieście, tak. W 1306 roku rozbicie dzielnicowe. Książę Łokietek zajął Wawel.
0: O, żeż ty.
1: O, jednak sam Kraków pozostał wierny Czechom. Dopiero po śmierci...
0: Czechom?
1: Czechom. Dopiero po śmierci króla Wacława III poddał się Łokietkowi. 4 sierpnia. Czyli od maja do sierpnia Kraków był wierny Czechom.
0: To ja inaczej patrzę teraz na Kraków.
1: No, widzi pan, czyli jednak ciekawostki z kalendarium trafiają w pana. Co jeszcze mamy? 1414 został wydany przez kapitułę włocławską właściciela Łodzi przywilej lokacyjny uznający mieszkańców wsi za mieszczan. Jednocześnie zwrócono się do króla z prośbą o przywilej monarszy i uznanie Łodzi za miasto pod względem prawnoustrojowym.
0: Aha. Jak to się skończyło?
1: Nie mam informacji. Może być skomplikowane. Może będzie wiadomo przy kolejnych kalendariach. 1836. Ostatnie widoczne dotychczas nad Polską obrączkowe zaćmienie słońca.
0: Już nie było potem?
1: Obrączkowego
0: nie było?
1: Zaćmienie słońca w Polsce. Nie, ostatnie było... No, takie stare informacje. W obrączkowy było...
0: No, obrączkowy.
1: 29 marca 2025.
0: To w zeszłym roku, ja pamiętam.
1: A najbliższe będzie w 2075.
0: To już...
1: Więc jak się ktoś zagapił w zeszłym roku, to niestety może to już nie zobaczyć. No dobra, to może jeszcze coś międzynarodowego. 392. Wódz Franków Arbogast skłonił do samobójstwa lub kazał zamordować. O, to jest rozbieżność spora. Cesarza rzymskiego Walentyniana II i uczynił marionetkowym cesarzem Eugeniusa.
0: To marionetka dopiero, no.
1: 756. Abdar Rahman I został emirem Kordoby.
0: To wiem.
1: No to już nic więcej. When love smiles at me, I just can't refuse. Don't care.

0: kalendarium?
1: Jeszcze było kilka rzeczy, które się wydarzyły.
0: A właśnie.
1: W 1928 premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki.
0: Myszka Miki w 28?
1: W 28. Te pierwsze były takie dla dorosłych trochę bardziej.
0: Jak to? Dlaczego?
1: No taka ta myszka była trochę niesforna, o ile dobrze pamiętam.
0: Niesforna?
1: No, ona taka nie była wesołutka kolorowa.
0: Czarno-biała była.
1: Czarno-biała. Radio Zagrzeb rozpoczęło regularne nadawanie programu w 1926.
0: Radio Zagrzeb.
1: A w 1905 założono Las Vegas.
0: A, tylko ciekawe, czy to od razu kasyna, czy tylko miasto?
1: To chyba nie jest tak, że tam od razu się pojawiły.
0: Może jakaś tabliczka znajduje się Las Vegas i to jest założenie.
1: Nie może wiem. Wtedy oficjalnie, bo tutaj tak jak patrzę, 3 maja 1844 do Las Vegas Valley wtedy jeszcze, która była częścią Meksyku w ogóle, dotarł John C. Fremont. I aha. Potem dopiero się zaczęło robić i wojna, i hrabstwo, i Lincoln, i
0: Las Vegas. I plum.

0: Czemu w Ludę spłonął ksiądz na stosie? Oraz dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Maja Kleczewska. Jestem reżyserką teatralną i dyrektorką Teatru Powszechnego w Warszawie. I zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Jak podaje Reuters, podjęta w ostatniej chwili decyzja o tym przez Pita Hegseta zaskoczyła personel Pentagonu i europejskich sojuszników, chociażby ze względu na fakt, że wojska i sprzęt już zaczęły przybywać do naszego kraju. Teraz mają wrócić do Teksasu. Państwa europejskie nie stanęły na wysokości zadania, gdy Ameryka ich potrzebowała, opisuje CNN wewnętrzne instrukcje dla urzędników Pentagonu dotyczące uzasadniania tej decyzji. Wycofanie z Niemiec amerykańskich żołnierzy nie ma nic wspólnego z jednostkami USA, które już stacjonują w Polsce. Nasz rząd zapewnia, że ich liczebność ma pozostać na poziomie około 10 tysięcy. Nie mam wątpliwości w gwarancji USA wobec Polski, mówił w TVN24 Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych.
3: Mówię to na podstawie też swoich kontaktów z odpowiednikami, z szefem CIA, z samą CIA, jakość naszej współpracy, to jak podchodzi armia amerykańska do Europy i do Polski. I też bardzo konsekwentnie prezydent Trump zawsze dobrze mówi o Polsce. Ja jestem spokojny i to nie jest urzędowy optymizm. Siedzę w tych sprawach, interesuję się nimi, wiem jak myślą Amerykanie i wiem, że są żelaznym sojusznikiem Polski.
2: Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby corocznego Democracy Perception Index, Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym przeważająca większość ankietowanych popiera obecność amerykańskiej bazy wojskowej na swoim terytorium. Na świecie oprócz Polski poparcie większości dla baz USA wykazały jedynie Izrael i Korea Południowa. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Nad projektem będzie dziś głosował Sejm. To trzecia próba uchwalenia przepisów regulujących rynek kryptoaktywów. Dwie wcześniejsze ustawy zostały zawetowane przez Nawrockiego. Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie blisko 30 milionów złotych przekazanej przez Fundację Drzewo i Jutro. Stawy podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Karkonoski Park Narodowy oraz Fundacja Drzewo i Jutro wierzą, iż wspólny projekt wykupu gruntów cennych przyrodniczo stanie się przykładem, iż ochronę przyrody i ideę powiększania parków narodowych można realizować w Polsce ze wsparciem środków pochodzących od prywatnych darczyńców i stanie się on inspiracją do podobnych działań. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem dużego, a miejscami całkowitego zachmurzenia. W pasie od Dolnego Śląska po Pomorze prognozowane są słabe i umiarkowane ciągłe opady deszczu. Na południu, w centrum oraz na wschodzie kraju deszcz będzie miał charakter przelotny. Miejscami mogą również pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od około 12-13 stopni na Pomorzu i Kujawach, przez 14-15 na zachodzie do 19, nawet 21 na wschodzie Polski. Wiatr będzie
5: słaby, ale i umiarkowany.
4: Z północnego zachodu. We wschodniej będzie ten bardziej umiarkowany i tam będzie wiał z południa.
6: Poranna manna.
4: Mało dzwonią.
5: 2280 powinni więcej dzwonić.
4: wojciech.manet@nowyswiat.online. Patron Robert pisał wcześniej, zapomniałem to przeczytać, bo to ważna jest wiadomość, a ja taki jestem jak taki...
5: Jak taki proporzec na wietrze.
4: prawie, jak tak, i pan jest tym wiatrem.
5: Ja jestem tym wiatrem.
4: Pan jest tym wiatrem, tym podmuchem, ja się zgadzam, bo sobie myślę, kurczę, taki mądry ten pan Wojtek przecież by mnie nie wprowadził w błąd.
5: Nie.
4: Albo na manowce wyprowadził.
5: Ale w żadnym wypadku.
4: Bo tak zrobił.
5: Mhm. Kalendarium?
4: Nie.
5: Nie.
4: Powiedział mi pan, że ja się zgodziłem. Coś mi nie pasowało, bo tam jest ta różnica. Bilion, milion, biliard. W angielskim coś się przesuwa, gdzieś jest inaczej. Ale jest przecież biliard.
5: Nie ma biliarda.
4: Oczywiście, że jest biliard.
5: Gdzie?
4: No po polsku jest biliard. Biliard to jest w języku polskim 1000 bilionów. 10 do 15. Biliard.
5: 1000 bilionów?
4: Tak.
5: A, to jest dużo.
4: Aha, biliard, no, tak. No, biliard. Jest biliard.
5: Biliard dużo, tak.
4: Nie biliard.
5: Ojej.
4: No, więc
5: no tak.
4: Packa została wykonana.
5: Tak, biliard. Teraz... biliard. Chyba nie ma nikogo, kto ma biliard czegokolwiek. Może
4: atomów.
5: Być może biliard kilometrów.
4: Ile jest atomów
5: w biliardzie?
4: W ciele. Nie, w ciele.
5: W ciele czyim?
4: No na przykład moim.
5: No ile?
4: 7 oktylionów.
5: O, to jest więcej.
4: To jest więcej niż biliard.
5: A to sprawdźcie, to jest oktylion.
4: 10 do 27.
5: Ale biliard, jak się ma do biliarda?
4: No, biliard to był do ile? Biliard to było 10 do 15. Czyli oktylion to jest 10 do 27.
5: To ile to jest?
4: No, 27 zer.
5: 20. A jak jest wyżej?
4: 28.
5: Nie, ale jak się nazywa?
4: Wiem, że jest sekstylion, to jest chyba sekstylion, to jest 30.
5: Nie, ale to sekstylion jest mniejszy od oktyliona.
4: Nie, no sekstylion, no tak, głupie, przecież to po nazwie. Sekstylion ma 3, nie, jak to?
5: To może większy jest
4: nie, tylko... większy sekstylion ma 36 zer.
5: Tak?
4: Sekstylion to jest największe, co ja kiedyś umiałem powiedzieć.
5: Zilion?
4: Potem jest septylion. Zilion. Nie, no nie będę wpisał zilion. Odwiedziliśmy... Co myśmy odwiedzili wczoraj? Pamiętam, jakie kraje odwiedziliśmy? Kubę? I...
5: A, w szczycie?
4: Tak. O matko, dziura w głowie. Kuba i... A, Szwajcaria. Szwajcaria była zaskakująca.
5: Tak?
4: Tam jest dużo eksperymentów bardzo. Na przykład znalazłem zespół, który gra tylko na drumlach.
5: W Szwajcarii?
4: Tak, 4 gości na drumlach i na drumlach robią melodię, bas, jakiś taki szum w tle i wszystko na drumlach. Bardzo jest to niezwykłe, ale nie pasowało do szczytu, więc przyniosłem co innego.
5: Aha, to, a dzisiaj co?
4: Kubę zagramy.
5: Kubę.

0: przyjemna ta Kuba.
1: Prawda? Elektroniczna, a jednak taki duet. Podobno pierwszy damski elektroniczny duet z Kuby, tutaj w towarzystwie jeszcze pani Arymy Aregi, ale proszę się nie dać zwieść moim tutaj propozycjom porannym, bo jest ich dużo więcej w głosowaniu, w aplikacji i na stronie, i Zuza przyniosła super rzeczy, i Mateusz...
0: Czego dużo więcej?
1: Utworów.
0: Ale Kuby? Nie.
1: Trzy Kuby i trzy Szwajcarie.
0: Tak się wyrobiło? Tak, trzy Kuby?
1: Tak. Można sobie wybrać ulubioną. Ale też skoro już jeszcze jesteśmy przed Piotrkiem, to przyszedł mail, w którym twierdzi pan Witold, że reprymendę muszę dostać. Marian chyba dawno w skórę nie dostał, bo jest krnąbrny i się czepia pana Wojtka serca na dłoni mana. Serdeczności.
0: Tak, ja tak. Ale nie mogę cię bić, bo to jest niepedagogiczne.
1: A ja mogę?
0: Nie.
1: Okej.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
0: Piotr Bukartyk.
3: Dzień dobry, ale... Dzień dobry państwu, dzień dobry kolegom, ale nie jestem sam. Słuchajcie, nie jestem sam.
1: Słyszeliśmy, że z orkiestrą.
3: Tak, orkiestra jest w osobie Sergiusza. Sergiusz, dobry, powiedz, Sergiusz. Schyl się, powiedz, czy dasz radę.
4: Dzień dobry, witam wszystkich, orkiestra.
0: Dzień dobry, Sergiusz.
1: Cześć, orkiestra, cześć.
3: Sergiusz zagra za chwilę ze mną. Słuchajcie, zagram na dwóch gitarach i obie zbudował Sergiusz. Tym się zajmuje Sergiusz na co dzień.
1: I to są te, tak. To są takie gitary, co to zachwalałeś je, tak?
3: To są takie, ale no, usłyszycie po prostu, bo Sergiusz zagra, bo zbudował sobie gitarę barytonową, zupełnie inaczej strojona jest i zobaczycie to. I zagramy starą piosenkę. I powiem tak, bo to pomysł, który dojrzewał dłuższy czas, że tych piosenek się nazbierało tyle i państwo czasem pytają o takie, których po prostu nosiłem rzeczy nie gram, bo sobie napisałem nowe, żeby wrócić do niektórych wybranych i dzisiaj taką zagramy. Dzisiaj zagramy Starość w zupełnie nowej oprawie i powtórzymy to, słuchajcie, w Kalinowym Sercu, co jest o tyle zabawne, że państwo na Żoliborzu w Kalinowym Sercu, zapowiadając nasz koncert dzisiaj, nasz duecik o 19:00, napisali, że tym razem zagram w towarzystwie znakomitego lutniarza, a Sergiusz nie gra na lutni, tylko jest lutnikiem. Tak, czyli jest bardzo żywym przedstawicielem umierającego zawodu. No i to co? Słuchajcie, piosenka nosi tytuł, jest długą, smętną balladą, która tak sobie dzisiaj pomyślałem, że pasuje w zasadzie do Drakuli na koniec. Tylko, że ten... No taki trochę jest, nie? Wampiryczny motyw.
4: Z drugiej strony nie potrzebujemy głównego bohatera my już.
3: Tak, dokładnie. Więc teraz, słuchajcie, zagramy piosenkę zatytułowaną, jak na mnie, zabawnie, bo u fryzjera. I ta piosenka jest z ubiegłego stulecia. To dobrze, chyba na horror to będzie pasowało to. To co? Jest w nas gotowość. No to próbujemy. To ja może tak podjadę tą... Słuchajcie, bo to jest eksperyment, ale słuchajcie tych gitar bardzo. Piosenka jak piosenka.

Pan Lutek cenił brzytwy, bo brzytwa to nie nóż i chyba nikt oprócz niego już ostrzyć ich nie umiał. Co wieczór jak modlitwę powtarzał płynny ruch raz po raz o skórzany pas i był w tym gniew i duma. Nad miastem nocy pada deszcz, co cały świat obmywa z win. Wydaje się, że każdy grzech można by

poza tym zawsze chciał, żeby Bóg bez problemu mógł poznać go po czynach.

0: Oj, to było ładne.
1: No, nie jesteśmy w stanie ocenić, na ile nam to wyszło i jak to się miało do naszych pierwotnych założeń. No, ale poszło, no zrobiliśmy to pierwszy raz, tak na żywo, to nie jest prosto. A jak gitary, jak to brzmiało?
0: No, w porządku brzmiało. Nawet brzmiało, chciałem powiedzieć, że moglibyście to nagrać jakoś tak na płytę.
2: A to się chyba nagrało.
1: Będziemy. Mamy takie przeróżne plany, bo tych starych piosenek jest bardzo dużo i dzisiaj na przykład wrócimy do części z nich. Będą takie, o które czasem mnie państwo pytają, a co się stało z tą, z tamtą. No to część z nich, takich, które po prostu nie trafiają do biegowego, takiego zespołowego grania, będziemy grali. Będzie długi, fajny, smutny, nudny koncert. Naprawdę serdecznie zapraszam.
3: Dobre, bo smutne.
1: Dobre, bo smutne, tak. Nie wiem, chociaż nie, no wesoło też będzie.
2: Patentu też czy przypadkiem nie wynalazłeś na redaktora? A teraz jak z gościem przyszedłeś, to jakoś taka łagodność przez niego przemówiła. Gdybyś był sam, to by tak nie było pewnie.
1: Ja prawdopodobnie następnym razem w ogóle, jak nie będzie Sergiusza, to złapię kogoś na ulicy i wyproszę, żeby przyszedł ze mną.
2: Tak, to kogokolwiek
1: zaprosz ze sobą. Pewnie, oczywiście.
0: Możesz się zawieść, ale nie psuj tego, co zrobiłeś, bo dzisiaj dobrze, było dobrze. Ładnie, łagodnie.
2: Zrobiliście wspólnie.
1: No tak.
2: Bardzo okej.
0: To bardzo wam dziękujemy, Sergiuszowi, Piotrowi.
2: Gitarz i lutniarz.
1: Gitarz i lutniarz.
3: Na według... Jaskier.
1: Tak, Jaskier z lutnią, powinien być Jaskier. Bardzo dziękujemy wam.
0: Dziękujemy.
1: Kłaniamy się.

0: I o to chodzi, tak jak w tej piosence. Będzie wam przykro, jak znikniemy. Tak było w piosence.
1: Czyli jednak narracja strachu, taka trochę.
0: Może nie strachu, ale takiej refleksji, że jak jesteśmy, to po prostu jesteśmy, a potem nagle znikamy.
1: Bum, albo jest, nie plum.
0: Jest luka.
1: Luka. No to ja spróbuję trochę teraz odwrócić narrację, żeby było weselej.
0: Dobrze.
1: Wie pan, kto mieszka w Radomiu?
0: Radomczycy?
1: Radomczyca.
0: Aha.
1: Konkretna. Jedna z największych fanek Jima Morrisona i Radia Nowy Świat, jaką znamy. Wszyscy.
0: A.
1: Powiedziała kiedyś, że jak włącza wasze radio, to gra ono do późna i nie miała tak nigdy z żadną inną stacją. Wczoraj spotkałyśmy się z nią, aby żegnać czwórki z przodu. Dziś wskoczyła piątka. Jesteśmy przekonane, że dzień będzie dla niej jeszcze piękniejszy, gdy usłyszy dobre słowo z anteny swojego.
0: No to my dobre słowo.
1: Ulubionego. Oczywiście. Dla Eweliny.
0: Dobre słowo dla Eweliny.
1: Dla Eweliny. Joanna i Ewa piszą wspólnie.
0: Dla Joanny i Ewy też dobre
1: też
0: słowo.
1: Też dobre słowo, bo wysyłają dobre słowo dalej, więc się należy.
0: Tak.
1: Jesteście fajne.
0: I to już? Czy jeszcze ktoś prosi
1: o coś? To było najważniejsze.
0: No wiem, ale tak.
1: Zbyszek też pisze, że był na SBB w Stodole i że cudze chwalicie, swojego nie znacie. To a propos Claptona również, że się zachwycaliśmy nim bardzo. I że był na zwolnieniu, nie powiem jaki Zbyszek, bo napisał, że był na zwolnieniu lekarskim po operacji,
0: a
1: poszedł na koncert, no, ale to nie wiem, czy tak można.
0: Jakby, nie wiem.
1: Właśnie. Ale może szef Zbyszka nie słucha, Zbyszka i nas. 52 lata i 20 dni po wydaniu ich debiutu, płyty z koncertu właśnie w Stodole. Jak policzyłem teraz w sumie, Lucky Suzek i Keta mają 216 lat. A grają tak, że klękajcie narody. Stodoła wyprzedana.
0: Dobrze.
1: No. No to i to tak.
0: Już nic nie ma więcej, telefonów nie ma.
1: No były żarty o sekstylionie, ale myślę, że
0: no może tak.
1: Telefony, no chyba nie.
0: Nie, już nie chyba. No. Jak nas zabraknie, to...
1: Dramat.
0: Dramat.
1: Nie, dramat teraz, a zabraknie teraz, to...
0: No dobra.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Klaudiusz Ślezak, dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Dobry. Cieszę się, że pan usłyszy. No.
1: Tak, my również.
2: Tak myślałem.
1: Mamy propozycję, żebyś powiedział, czy masz dużo.
2: Mam dużo.
1: Dobrze.
2: I co teraz? Teraz już mogę zaprezentować to dużo?
1: Tak, ale w jakiejś kolejności ułóż, wiesz.
2: No, to już nawet zrobiłem, ale panowie dobrze. Muszą mi pomóc.
1: Dobrze.
2: Bo ja sądzę, że panowie są wyjątkowymi znawcami jazdy figurowej na lodzie.
1: Jesteśmy, tak.
2: No tak właśnie czułem. I panowie znają te wszystkie tulupy, aksle i te wszystkie tam, które się pojawiają, bo ja to tak nie do końca. I panowie będą mogli wystawiać noty.
3: O, to tak. Znajomości.
2: No, bo to trzeba. No, ale tutaj na pewno docenicie kunszt, bo będzie kilka tego typu. No właśnie, ewolucji właściwie na lodzie figurowych, które się odbyły. No bo dziś chociażby będzie występował nawet dwukrotnie Jacek Ozdoba, czyli europoseł Prawa i Sprawiedliwości, za pierwszym razem, kiedy poszedł do Telewizji Republika, tłumaczyć, jak to świat stanął na głowie. Ale wiecie, dlaczego świat stanął na głowie?
1: Nie.
2: No dlatego, że Ziobro jest ścigany, a nie Ziobro ściga. I to wszystko powoduje, że tak nie powinno być. No to bardzo proszę.
3: Pierwsza apokalipsa, albo już któraś z kolei.
4: Tam może czuć się osoba, która, na którą można powiedzieć odwrócono rolę, bo w normalnym świecie jest tak, że to szeryf poluje na przestępców, a nie przestępcy na szeryfa. Widać, że w tym wypadku w Polsce trochę inaczej to wyglądało.
1: No wszystko jest poprzestawione. W panu Ozdobie też się przestawiło.
2: Znaczy, uważam, że to jest genialne i całkiem ten piruet naprawdę z lądowaniem jeszcze tam było wszystko.
1: Tak, wspaniale. Tak.
2: Ale to w ogóle faktycznie jest skandal, że na tym dzikim zachodzie tego dobrego szeryfa oni ścigają, ci źli teraz ścigają.
1: No przestępcy.
2: Tak nie może być.
1: Przestępcy, tak.
2: Ta banda tego Tuska, Jezus Maryjo Bosku, co się dzieje. No a ten, co miał być szeryfem, to teraz jest dziennikarzem i tu znowu mamy kolejną ewolucję, bo ten, który był dziennikarzem, teraz jest politykiem. No i ten, co teraz jest politykiem, ocenia tego, co jest dziennikarzem. Ach, to się wszystko ze sobą miesza.
5: To jest wasz kolega teraz, tak? Dołączył do braci dziennikarskiej.
6: Jeszcze cały czas ma mandat posła.
5: Rywalizował będzie z wami o Grand Pressy, ostre pióra i o tym podobne nagrody. Może z kolegą jakoś porozmawiacie. A mówiąc zupełnie poważnie, ucieka dalej. Ma taki pomysł na siebie. Pewnie z tych Stanów szybko nie wróci. Zobaczymy, czy będzie odważy się robić kampanię zdalną ze Stanów Zjednoczonych. Może tak będzie.
2: No i faktycznie tu się wszystko, panowie, po prostu ze sobą miesza. Kto jest
1: kim? Tak.
2: A jeszcze w tym PiSie to się miesza. No bo jak kolega z partii wyjeżdża za ocean i tam robi karierę, no to powinno się mu raczej kibicować, prawda?
3: Czyżby zazdrość?
1: Chyba tak.
2: To nie tylko zazdrość. To tutaj wiele więcej uczuć i emocji wchodzi w grę, moim zdaniem.
3: Czyli wachlarz jest.
2: Wachlarz emocji, oj duży. Tutaj także musicie docenić pewien kunszt tego wyskoku na lodzie, bo oto były premier Mateusz Morawiecki poszedł do Radia Z.
7: Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Grzegorz, czy pan premier będzie oglądał reportaże ze Stanów Zjednoczonych nowego korespondenta TV Republika, pana Zbigniewa Ziobry?
8: Nie, nie będę oglądał.
7: A dlaczego?
8: Nie będę oglądał, dlatego że uważam, że to jest pułapka zastawiona przez obecnego premiera, naszego następcę, mojego następcę na mnie, w tym sensie, że on musi wywołać sztucznie jakiś temat, który będzie przykrywał ważne tematy.
2: I teraz musicie docenić ten koszt, tak?
1: Ale teraz, no zawinęło.
3: Czyli on go tam wysłał? Nie.
1: Nie, co ty mówisz? Nie. Nie, ale on jest biedny teraz, bo to jest podstęp oczywiście tego z oczami, który chce podłożyć świnię byłemu premierowi,
2: Tak.
1: Ale słuchaj, jak to wymyślone.
2: Dobre, prawda?
3: To jest za głupi trochę jestem na to wszystko.
1: Nie jesteś za głupi, ale ten był ten strateg. Strateg na miarę tego, co napisał Sztukę Wojny. Czyli,
3: ale wiecie, co ten pirwet...
2: Rozumiem, że uznanie. Wysokie noty to lądowanie.
1: Ale bardzo, absolutnie.
3: Ale czy można dawać noty, jak pirwet się wciąż kręci?
2: Można. Znaczy, to jest...
1: One mobilizują, żeby jeszcze dokręcić.
3: No właśnie, bo to jest tak...
1: Tak, och, ty życie.
2: Tutaj ale... Morawiecki, ja przyznaję, że to nie dość, że piruet, to jeszcze nóżkę wystawił i jeszcze miał chyba taką tą taką wstążkę, co tam ją machają różnie na tej gimnastyce. Tak, uważam, że on... To było wszystko, absolutnie. Wspaniały. Tusk wysyła Ziobrę, żeby przykryć Morawieckiego. No tak, to jest wszystko. No to jeszcze jeden piruet, tym razem zbiorowy piruet. Wykonuje go Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie pół Prawa i Sprawiedliwości, które najpierw chciało liberalizować rynek kryptowalut, a teraz chce go zakazywać. No i dostrzega go ten piruet

0: kropkę nad i postawił rzeczywiście.
1: No, jeżeli jest mistrzem piruetów i dostrzega piruet u innych, co prawda z tej samej formacji, z jego drużyny, no ale pół tej drużyny robi też piruet, no to należy docenić to wirowanie.
0: Tak, tak.
1: To jeszcze jeden piruet, bardzo ciekawy, no, bo tydzień temu przedstawiałem stanowisko pana profesora Piotrowskiego, który dołączył do Rady Nowej Konstytucji powołanej przez pana prezydenta i mówi, że ta nowa konstytucja nie jest potrzebna. Dołączył do tej Rady Nowej Konstytucji także Józef Zych. Polityk PSL-u, no, wielu stanowisk dzisiaj w Trybunale Stanu chociażby. Więc tenże Józef Zych był w TVP Info i jest w tej też Radzie do Spraw Nowej Konstytucji. I pan prezydent Nawrocki mówił wyraźnie, że powołuje tę Radę do Spraw Nowej Konstytucji, bo potrzebna jest nowa konstytucja i tę konstytucję trzeba do roku 30 napisać. No więc po co poszedł tam pan marszałek były Zych? Tłumaczył to w TVP Info.
2: Nigdy nie uznałbym na tym etapie, że Polsce potrzebna jest nowa konstytucja. To pan prezydent Nawrocki, powołując tą radę, przecież pisze wyraźnie, że chodzi o stworzenie debaty, a nie tworzenie konstytucji, pisanie konstytucji. Do pisania bym się nigdy nie nadał. Ale jakie my wartości jako ludowcy wnieśliśmy do tej konstytucji? I teraz ja się pytam, jeżeli ma się odbyć rzeczowa, porządna dyskusja, to kto ma bronić tej obecnej konstytucji? Jak to się odbywa, że można tą konstytucją kupczyć na wszystkie strony? Ja ją tworzyłem i uważam, że to jest najlepszy akt prawny odpowiadający przez wiele lat naszej polskiej rzeczywistości i moim podstawowym świętym obowiązkiem jako tego, którego podpis jest pod oryginałem, bronić tej konstytucji i ją będę bronił, gdzie by to nie było.
1: To jest dopiero wejść w skład Rady do Spraw Nowej Konstytucji, żeby bronić starej konstytucji.
0: Ale to właściwie, jeśli celem nadrzędnym jest dyskusja, to po co pan marszałek w ogóle gdzieś chodzi? Ja sobie w domu dyskutuję.
1: No właściwie takie. Przyznaję, że jest tutaj też pewna jazda figurowa. Tak.
0: No tak, jest.
1: Co to się dzieje, panowie, na tym świecie? No teraz będą te chłopy z tymi chłopami i te baby z babami. O Jezus Maria. No.
3: Już co, pewnie mięsa nie jedzą.
1: No to najgorzej. Na rowerach jeżdżą pewnie jeszcze.
3: Mleka nie piją. Tak, tak.
1: No, nie, straszne rzeczy się będą działy. No i ten, że wspomniany już Ozdoba. On wrócił z tej Brukseli i z tego Strasburga i on tu przyjeżdża co jakiś czas i on widzi, co się tam dzieje w tej tęczowej Europie i tutaj nie ma zgody na to. A to, co chce zrobić ten Tusk z tym Trzaskowskim i z tymi wszystkimi innymi, biada nam, oj biada, bo jak już zezwolili tym chłopom z chłopami i tym babom z babami, o Jezu, panie, co to się będzie działo? Jacek Ozdoba był w Polsat News i takie oto pytania egzystencjalne stawiał.
4: Warszawa ma dzisiaj zapowiedzieć, czy ogłosić, w jaki sposób zająć się sprawą tak zwanych małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte poza granicami naszego kraju. Prezydent na razie zapowiedział, że jego urząd wyda polski akt małżeństwa jednej parze, gdy otrzyma akt tej sprawy, no ale wygląda na to, że systemowo też to będzie się trzeba tym zająć. Pan się uśmiecha, ale może to jest jednak problem dla tych kilku tysięcy
5: ale
4: osób.
5: Ale to nie, które... no ja wie pan się śmieje, bo dlaczego uśmiecham, bo to jest tak absurdalne, że to nie chodzi o żadna...
4: No jest para jednopłciowa, która wzięła ślub w Niemczech, powiedzmy. Przyjeżdża do Polski.
5: No dobrze, no ale dobrze, no,
4: ale, ją, czy nie?
5: Ale też może być obywatel na przykład Bahrajnu, który ma 3 żony i przyjedzie i co, 3 żony mamy zarejestrować?
1: No i bardzo proszę o ocenę, o noty dla tego zawodnika.
0: Tutaj zapędził mnie trochę pan Jacek w kozi róg. No bo tak, z Bahrajnu 3 żony i co?
3: No trochę, pewna część mnie chciałaby mu przyznać rację.
0: No, w sumie tak.
3: Ale w kontekście oczywiście, w jakim jesteśmy...
0: A jak z Bahrajnu przyjedzie i będzie miał 3 mężów?
3: Oj.
0: To też będzie kłopot.
3: No tak. Ale...
1: No to ja tylko pytanie z geografii panom zadam. Gdzie jest Bahrajn?
3: Czyli
0: Bahrajn
3: tak
0: jest w Zatoce Perskiej chyba.
3: Bo myśmy się skupili na...
0: A czy pan Jacek był w Bahrajnie? Tam są...
1: Czy Bahrajn jest w Unii Europejskiej?
3: Aha, bo to... Aha.

0: Nie, ale to ale on przyjedzie, zapisze się do Unii, indywidualnie obywatel, zmieni obywatelstwo swoje i trzech żon i teraz będzie kłopot dla pana Ozdoby.
1: Nie, to tak się nie da, bo w Polsce nie akurat, znaczy, jeżeli chodzi o prawo, jest to zakazane wprost.
2: Czyli nie można mieć trzech mężów.
1: Czyli nie można.
2: Szkoda.
0: Pomylił się pan Jacek Ozdoba, tak?
1: Odrobinkę, no. Teraz ale próbował użyć pewnego.
0: Ale on dobrze, dobrze, ma intencje dobre i to trzeba podkreślić. Bo on jest bardzo za tym, żeby Polska była Polską.
2: Ale czy w swój dyskurs nie wprowadzili jeszcze takiej na przykład informacji, próby połączenia tych małżeństw na przykład z ujemnym przerostem naturalnym? Czy tak mi przyszło do głowy?
1: Jeszcze nie, ale
0: to już chyba podpowiedziały
2: mi.
1: Tak, no nie podpowiadaj.
0: Przyszło mi to do głowy.
1: Oj, ale pan prezydent Komorowski też się objawił, były pan prezydent. Rzadko głos zabiera, ale jak już zabierze, no to opowiada o tym, co było. No dobra, to ja nie będę zdradzał. Panowie posłuchają, dobrze, jaki dobrze to pomysł miał pan były prezydent na związki partnerskie.
3: Dzisiaj to trochę może głupio zabrzmi, ale powiem, ja planowałem na drugą kadencję, gdybym ją miał, ale nie miałem, wprowadzenie związku, ustawy o związkach partnerskich kompletnie odseksualizowanych.
4: Złożył pan taki projekt?
3: Nie, miałem przygotowany.
4: Tak?
3: Może być kompletnie odseksualizowana sprawa, to znaczy nie musi dotyczyć tylko osób odmiennej orientacji seksualnej, ale każdej osobie, każdym osobom, które chcą, mogą być dwie siostry, dwóch braci, sąsiad, sąsiad, czy sąsiadka z sąsiadką, mogą być w rodzinie różne, które by chciały sobie pomagać, biorąc za siebie nawzajem odpowiedzialność. I taki odseksualizowane rozwiązanie wydawało mi się, że może być przez Polaków zaakceptowane, nawet przez tych, którzy generalnie mają, są nieufny, mają stosunek do wszelkich form homoseksualności.
1: Czyli to jednak o ten, uwaga, brzydkie słowo, strasznie, seks chodzi.
0: Ale przecież...
1: Nawet widzę, ale... że pan redaktora przytka.
2: Ale poczekajcie, czy to znaczy, że mógłbym być...
0: Nie, bo teraz, skoro pan prezydent były mówi sąsiadka z sąsiadką, no w porządku. I one zawarły ten związek i nagle im się zachce.
1: To nie można, bo to jest odseksualizowany związek.
0: Ale musi być kontrola jakaś.
1: No, teraz to na pewno by była. No.
2: Po tym, co pan powiedział, moje niestety trochę gorzej wybrzmi, ale chciałem się zapytać, czy to oznacza, że na przykład mógłbym w taki związek wejść z ojcem moim partnerski, skoro...
0: Nie, chyba nie.
2: Bo już jesteśmy w innym związku.
1: To tak? Faktycznie źle wybrzmiało po tym wszystkim.
2: Nie, dlatego tak zaznaczyłem, że to maliny się wpuściłem. Ale, no,
1: absolutnie.
0: Ale sam.
2: Musisz. Trochę pan to zrobił. Ale rozumiem, czyli taka opcja nie, ale sąsiadki tak.
0: Ja tam brat siostrą padł.
2: Ale też to nie zostało, przecież to było tylko napisane. A brat siostrą padł. No właśnie, czyli rodzina może być. Czyli moje pytanie jest zasadne.
0: No nie, ale to odseksualizowane.
2: No tak.
0: Ale brat z bratem na przykład też może.
1: No też odseksualizowane.
2: No powinien. No jeśli się mają sobą opiekować.
0: Ale chwileczkę, a jak to jest, jak dwie osoby płci przeciwnej dokonają aktu seksualnego w ogóle, bez związku?
2: Niech nie podpowiadajmy, jeśli to nie jest
1: to jest zbrodnia.
0: Aha, no to jest zbrodnia, no tak. To Jacek Ozdoba mógłby tu się wypowiedzieć.
1: Proszę takich rzeczy nie podpowiadać nawet, jednak, panie redaktorze, no...
0: Dobrze, tak.
1: Młodzież może nas słuchać, jeszcze im takie dziwne pomysły przyjdą do głowy. No naprawdę, nie, panie redaktorze. Nie.
0: Przepraszam bardzo. Nie.
1: Czasem w Sejmie, na sali plenarnej, kiedy jest posiedzenie, bywają też takie momenty, kiedy wszyscy myślą, że marszałek Czarzasty się zapomniał. A on tutaj, trzeba powiedzieć, szwany lis, stary, wie doskonale, co robi. I zewsząd, nie, on już tam nie jest, to słychać w tle. Ale on wiedział doskonale, co jest i kto jest i gdzie, zapraszając Janusza Kowalskiego na sejmową mównicę.
5: Bardzo proszę, teraz głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
6: Nie?
5: A co się stało? Bardzo proszę, panie pośle.
4: Nie wiem, czy panie marszałku będzie panu tak do śmiechu, kiedy 20 maja za tydzień w środę dziesiątki tysięcy Polaków przyjdą tutaj do pana, a może i po pana w wielkiej manifestacji przeciwko koalicji 13 grudnia. Ale korzystając z okazji, oczywiście zapraszam również o godzinie 8.45, właśnie 20 maja, przed nielegalną prokuraturę pana Żurka w obronie Telewizji Republika, pana Tomasza Sakiewicza, Kluby Gazety Polskiej i Ruch Obrony Granic. Nie wiem, z czego wy się śmiejecie. Zegar tyka, kilkanaście miesięcy wam zostało, a potem was rozliczymy. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. To nie był, proszę państwa, głos w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
1: No i tak sobie to dworował pan marszałek z Januszem.
0: No tak, ale pan Kowalski jest jak taki kwiat, który nigdy nie więdnie.
1: To jest jego niewątpliwa zaleta. Tak.
0: Tak.
1: Wyjątkowo piękny kwiat. A propos pana Sakiewicza, bo było wymienione, że w jego obronie też będzie ta manifestacja. Pan Adam Szłapka, czyli rzecznik rządu, wchodzi bardzo często w spór z Telewizją Republika na konferencjach po posiedzeniu rządu. Tym razem wszedł w taki oto sposób.
6: Transmituję konferencję na żywo, więc chcę dla wszystkich widzów TV Republika, chcę ich wszystkich poinformować, że ten QR kod, który na ekranie pewnie widzicie, który służy do zbiórki na TV Republika, pamiętajcie państwo, każda złotówka wpłacona przez ten QR kod jest przeznaczona na luksusowe życie pana Tomasza Sakiewicza. To myślę, że warto to podnieść.
1: No i tak to wygląda. W związku także z doniesieniami, że TV Republika nie płaci swoim pracownikom.
0: Nie płaci? Takie pogłoski są?
1: No i to bardzo silne. I to zresztą to nie jest tak, że po raz pierwszy, tylko taki model biznesowy pan Sakiewicz miał przyjąć.
0: Ale pracownicy są na miejscu i stawiają się do pracy. Wszystko jest okej.
1: Służba, nie drużba, panie redaktorze.
0: No tak.
2: Ale to my źle zbieramy. My tutaj w radiu źle komunikujemy te nasze zbiórki.
0: Że powinno być tylko na jedną osobę?
2: No może być na kilka, ale jakby, no, przynajmniej mówmy, na co te pieniądze naprawdę idą, a nie tam
1: na luksusowe życie redaktora. Tak,
0: rozumiem. No tak, no.
1: Dodajmy, że to znaczy, jeżeli chodzi o zbiórki, oni naprawdę robią to całkiem nieźle, bo za każdym razem mają jakiś cel, typu na transmisję z uroczystości tam jakiś 10 kwietnia czy innych, i za każdym razem te pieniądze udaje im się zebrać. Ostatnio na wóz transmisyjny zebrali bardzo duże pieniądze. No, internauci się trochę śmieją, bo kupili zwykłego blaszaka.
2: Ale właśnie moje pytanie jest teraz, Klaudiusz, czy jakby, no bo, czy my możemy ich jakoś rozliczyć? Pytanie brzmi, czy my chcemy ich rozliczać?
1: A ja drugie, nie chcę.
2: No właśnie, wiem, więc sam się wycofałem. Nie. Ale drugie moje pytanie jest takie, czy oni naprawdę uzbierali, czy tam uzbierali jakąś kupkę, a potem uznali, że wizerunkowo głupio by było, jakby powiedzieli, że nie zebrali, więc ten licznik po prostu popędzili trochę i powiedzieli, że zebrali.
0: Znajdę ci rozwiązanie. Podjedź do nich i popytaj.
2: Pan mi źle życzy. No, ja rzucam hasło, ja też po prostu. Proponuję. Tak się zastanawiam.
1: Nie mam pojęcia, czy uzbierali, czy podkręcili. Nie wiem. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć.
2: No, masz rację, niepotrzebnie zadaję pytanie.
0: Ci, którzy wpłacają, mogliby się zainteresować. No,
1: właśnie. To jest jakby sprawa pomiędzy wpłacającymi, a panem Sakiewiczem i jego kompanią. A propos różnych spraw pomiędzy, to padła także zapowiedź całkiem niedawno z ust Karola Nawrockiego, prezydenta, że opublikuje aneks do raportu z likwidacji WSI. No ale prawo zobowiązuje kancelarię prezydenta do tego, żeby wysłać to też do marszałka Sejmu i marszałka Senatu. No i paczki poszły. No tyle, że marszałek Sejmu mówi, no coś przyszło. Przyszła jakaś paczka, ale my właściwie nie wiemy, co to jest. Nie jest opisana. Nie wiemy, od kogo to jest. W związku z tym, znaczy wiemy od kogo, że z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale nie wiemy, co się tam znajduje. W związku z tym odpisaliśmy do kancelarii prezydenta i pan marszałek cytował list, jaki z Sejmu wychodzi do Pałacu Prezydenckiego.
7: Szanowny panie prezydencie, w dniu 23 kwietnia 2026 roku do kancelarii tajnej Kancelarii Sejmu wpłynęła z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przesyłka, w nawiasie paczka, adresowana do marszałka Sejmu. Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu nie jest znany charakter przesyłki, jej zawartość, ani też cel skierowania jej na ręce marszałka. Brak tych informacji uniemożliwia marszałkowi Sejmu podjęcia decyzji co do dalszego trybu postępowania z przesyłką. W związku z powyższym w imieniu marszałka Sejmu zwracam się o przekazanie przez pana prezydenta powyższych informacji, co pozwoli marszałkowi Sejmu na podjęcie dalszych kroków w tej sprawie. W przypadku podjęcia przez pana prezydenta decyzji nieuwzględniającej wskazanego powyżej postulatu, proszę o spowodowanie odebrania przesyłki przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z Kancelarii Tajnej Kancelarii Sejmu.
1: Czyli jak nie powiecie, co tam jest, to wam to odeślemy, mówi marszałek.
0: To sami sobie weźcie.
1: Nawet tak, sami sobie zabierzcie. Ale przyznaję, że jeszcze większym tutaj szybkim działaniem, bo może tak to nazwę, wykazała się marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która nie bawi się w korespondencję, tylko po prostu kazała to spakować i odesłać, bo ona nie wie, co to jest. I nie, nawet nie chcą tego otwierać.
0: No i bardzo ładnie.
1: No i tak się bawią. Na koniec będzie zagadka, bo wystąpienie miał poseł Konfederacji Tan Foltyn. Prowadziła wtedy obrady wicemarszałkini Niedziela. I taka oto scenka była. Pytanie do was, co się wtedy wydarzyło na sali plenarnej, że Dorota Niedziela tak właśnie mówiła.
8: Panie pośle, będzie pan odpowiedzialny, żeby to ściągnąć. Nie wiem, jak pan tam wyjdzie. Ale rozumiem, że chce pan, żeby poszło w świat, ale nie musi pan z Sejmu robić cyrku, naprawdę. Zaraz zgłoszę do Straży Marszałkowskiej, bo to jest niebezpieczne, co pan zrobił. I będzie pan za to odpowiadał. Ja rozumiem, że trzeba zaszokować, pokazać coś innego, ale naprawdę, proszę zobaczyć. I teraz proszę zobaczyć na górę. Proszę mi powiedzieć, co to ściągnie. Nie. Kto to ściągnie? Znaczy, jeżeli pan myśli, że Kancelaria Sejmu i pracownicy będą teraz się zastanawiać, jak to złożyć, to zrzuca pan ten obowiązek, ale niech pan nie posłucha. Pan może sobie happeningi robić na własny koszt, ale zmusza pan teraz pracowników Kancelarii Sejmu, żeby się tym zajęli. Będą narażać swoje bezpieczeństwo dla pana happeningów. Tak się kończą happeningi. Mógł pan mieć pudełko, zabrałby sposób pan pudełko, a teraz będziemy się zastanawiać, jak to stamtąd ściągnąć. A pan pójdzie sobie spać i będzie się pan cieszył, że pan viral zrobił. Na tym polega polityka.
1: No i proszę bardzo, co to było? Co się
0: to
1: wydarzyło?
0: Jest ciekawa sprawa rzeczywiście. Niech pan to ściągnie. W pierwszej chwili myślałem, że ktoś zdjął spodnie, ale wtedy pani by nie mówiła, niech pan to ściągnie, bo już by było ściągnięte.
2: Prawie 4 minut zabrakło do 10. I się nie udało. Ale dobrze, okej.
1: No a proszę bardzo, Marian, jaka jest twoja wersja wydarzeń?
2: Nie, właściwie...
0: Albo kto? Bo takich happeningowców tam jest trochę. W Sejmie.
2: I co, jednego wytypować?
0: Nie.
1: Nie, no, odpowiedź, kto padła, to był poseł Konfederacji, ale co się wydarzyło? Co on takiego zrobił?
0: Pudełko. Tam padło słowo pudełko.
1: Było.
2: Wiecie co? Nie wiem.
1: To ja powiem, bo mam już słyszę od Kajtka, że muszę kończyć. Więc zdradzę tę tajemnicę. Nie będę was już trzymał w niepewności. Pan poseł w wielkim pudełku, przypominającym wielkie pudełko, to takie miało symbolizować pudełko prezerwatyw, miał w niej balon. Balon wypełniony helem i w sali plenarnej Sejmu ten balon wypuścił. No więc on
0: poszedł
1: pod sufit. Foltyn tak się nazywa.
2: Mało znany poseł.
0: Mało znany, balon, tak.
1: Okay. No, więc trzeba poczekać, aż ten hel pewnie z tego balona zejdzie.
0: Dziękujemy. W związku z tym, że tak pięknie wystąpiłeś, dostaniesz talon na balon.
1: No, bardzo dziękuję. Odbiorę wkrótce.
2: Klaudiusz Ślezak, bardzo dziękujemy.
0: Kajtek Strzelczyk.
2: Maria Zamachowska.
0: Paweł Likowski.
2: Kuba Ferlin, dzisiaj sport.
0: Wiktoria Wichrowska.
2: Profesor Ryszard Koziołek.
0: Ryszard Koziołek.
2: Brad Bukartyk.
0: Tomek Giemza.
2: Adriana Bąkowska,
0: Marian
2: Wojciech Mann.
0: Tak. Bye bye. Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty dotyczą 10 województw. Kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Na tym obszarze prognozowane są burze, podczas których może spaść nawet do 35 mm deszczu. Wyładowaniom towarzyszyć ma ulewny deszcz, grad i bardzo silny wiatr, osiągający nawet 85 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać o 13:00, a wygasną o 22:00. Synoptycy zapowiadają, że burze mogą tworzyć rozległe układy wielokomórkowe, a lokalnie pojawią się także superkomórki burzowe, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
1: Największym zagrożeniem pod koniec weekendu mogą być nie tylko same burze, ale przede wszystkim wielogodzinne opady, lokalne podtopienia, gwałtowne wezbrania na mniejszych rzekach oraz zalania dróg i miast tam, gdzie intensywne opady będą utrzymywać się przez wiele godzin lub gdzie burze będą przechodziły wielokrotnie nad tym samym obszarem.
0: Według prognoz najbardziej intensywne opady mogą pojawić się w niedzielę. Meteorolodzy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Przez całą noc ponad 40 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem zakładu przetwórstwa mięsnego w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień objął halę magazynową. W trakcie działań doszło do zawalenia części konstrukcyjnej dachu. Ewakuowano wszystkich pracowników, ale 4 osoby podtruły się dymem. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Polskie służby zatrzymały rosyjskiego gangstera, 79-letniego Władimira D., który posiadał status wora w zakonie, najwyższego rangą mafioza. Mógł mieć związek z działalnością przestępczości zorganizowanej na terenie Polski. Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu. Rosjanin został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, zostanie deportowany z Polski. Nie będzie dziś w Sejmie głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Zostało wycofane z obrad. Wcześniej 170 historyków i byłych pracowników IPN zaapelowało w liście do posłów, żeby nie przyjmowali jego kandydatury, zarzucając mu upolitycznienie instytucji. W poniedziałek 18 maja rozpocznie się w Łodzi Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Będą wtedy spotkania z gwiazdami sceny ekranów, wykłady i pokazy filmowe. A o tym, jak będzie wyglądać wtorek, czyli drugi dzień festiwalu, mówi Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
2: Z bytomskiej filii AST w Krakowie Czarodziejska Góra, wykasływanie Macieja Podstawnego na podstawie powieści Tomasza Manna. Anna Opszańska to reżyseruje. Jest Ruzia w reżyserii Jacka Braciaka z AT w Warszawie. I jest Nasza, czyli zrealizowana przez studentów naszego wydziału, Ifigenia w reżyserii Ewy Galicy na podstawie dramatów Eurypidesa, zapisana przez Michała Pabiana.
0: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi potrwa do niedzieli 24 maja, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
4: Soulówka.

0: Las Vegas Connection to zespół z Nowego Orleanu, którego kariera trwała krótko. W latach 70. i na początku 80. ten zespół wydał dwa single w wytwórni Senator Jones. Skład tej formacji tworzyli na instrumentach klawiszowych Raymond Fletcher, na perkusji Humphrey Davis Jr. Stanley Steven również grał na perkusji, wokalistą był Jackie Pettis, na gitarze Larry Santiago, na trąbce Frank Parker, a na basie Paul Boudreau. Za nami ich pierwszy singiel Down to My Love Bones, który ukazał się w 1979 roku. Groove w ich wykonaniu mocno nawiązuje do twórczości Jamesa Browna, ale w tym wszystkim jest też sporo dętej harmonii jak u Casey and the Sunshine Band, ale też pulsującego basu jak u Roya Ayersa w jego disco-funkowym okresie. Skoro mamy piątek i kilka minut po godzinie 10, to jest i soulówka. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie. Realizuje ją Kajtek Strzelczyk. Mówi do Państwa Mikołaj Tyczyński. No i my zostaniemy z Państwem do godziny 11 i będziemy wspólnie, mam nadzieję, bujać wszystkich słuchaczy ku weekendowi, wyczekując go, wypatrując w jego stronę.
1: Instead of sensuality, sexuality excites.
2: Yeah.
1: Mind.
2: One.
1: Wait a minute.

Grała nam formacja Foxy, która powstała w 1976 roku. Największym hitem Foxy był utwór Get Off z 1978 roku, który osiągnął 9 miejsce na liście Billboard Hot 100 i przez 2 tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu listy przebojów soulowych. Piosenka była wielkim hitem w Holandii, gdzie zajęła pierwsze miejsce na tamtejszej liście przebojów. No i był to jedyny singiel z albumu Get Off, który ukazał się w 1978 roku. I to był tak na dobrą sprawę przełomowy i najważniejszy moment w historii tego zespołu. A potem na początku 1979 roku przebywali w Miami i tam nagrali podkład do piosenki Wulewu grupy ABBA. I był to jedyny przypadek, kiedy ABBA wówczas nagrywała poza Szwecją i skorzystała z usług amerykańskich muzyków. Hot Numbers to ich 3. album i to akurat jego wysłuchaliśmy, a mianowicie bardzo dyskotekowego, bujającego Chicap Bone. A teraz płynnym krokiem zmierzamy ku soulówkowej płycie tygodnia. Przypominam jeszcze, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie Patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, a także mój Instagram mikytyczker spisany przez CK. Tym razem będzie to wydawnictwo pod tytułem Slippin' Out grupy The Tramps z 1980 roku. Historia tego zespołu sięga lat 60. i wywodzi się z tradycji grupy The Volcanoes, która później przekształciła się w The Moods. Po szeregu zmian personalnych na początku lat 70. wreszcie struktura tego zespołu się ukształtowała. No i członkowie filadelfijskiego zespołu nagraniowego MFSB grali z tą grupą na ich płytach i podczas tras koncertowych w latach 70. A później do zespołu The Tramps dołączył wokalista Robert Upchurch. Producentami tego zespołu byli filadelfijscy muzycy Ronnie Baker, Norman Harris i Young. Wszystkie filary MFSB, którzy grali podczas sesji nagraniowych i tworzyli razem z nimi utwory. Przełomem był singiel Disco Inferno, który znalazł się na nagrodzonej Grammy ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy, a Slippin' Out to bardziej mieszanka disco i funku, o czym się teraz Państwo przekonają. Przed nami 2 utwory, Train Die, a także Is There Any Room For Me?

Za nami segment soulówkową płytą tygodnia. Tym razem taki tytuł przypadł albumowi Slippin' Out grupy The Tramps z 1980 roku. Zagraliśmy dwa utwory, Trained Eye oraz Is There Any Room For Me. Duża w tym zasługa muzyków filadelfijskiej grupy MFSB, którzy odpowiadali za produkcję. O, teraz jakoś łatwiej, kiedy człowiek nie ma ochoty kichnąć. Pozdrawiam wszystkich alergików, którzy zmagają się z pyleniem traw. Jestem z Państwem. A teraz czeka nas spotkanie z grupą The Four Tops. To zespół wokalny założony w Detroit w stanie Michigan w 1953 roku pod nazwą The Four M's. Była to jedna z cieszących się dużą popularnością amerykańskich grup popowych w latach 60. No i przede wszystkim przyczyniła się do zdobycia przez wytwórnię Motown międzynarodowej sławy. At The Top to ich 18. studyjny album, który ukazał się nakładem wytwórni ABC Records. Była to też ostatnia płyta, jaką nagrali dla ABC, po czym nastąpiła krótka przerwa w ich działalności. W latach 70. grupa Four Tops odnotowała dosyć spory spadek sprzedaży swoich albumów. Miała duże problemy z organizacją tras koncertowych, więc początkowo planowała nawiązać współpracę z byłymi współpracownikami z wytwórni Motown, którzy byli takim świadectwem ich sukcesu, m.in. z tercetem produkcyjnym Holland Dozier Holland, ale ostatecznie nagrała ten album z Normanem Harrisem, o którym Państwu mówiłem przy okazji grupy The Tramps. A my sobie gramy teraz At The Top kompozycję Help.

A za nami grupa Four Tops i ich album At The Top z roku 1978, z którego zagraliśmy taką bardzo taneczną, funkową propozycję Help, ale w dużej mierze z taką soulową wrażliwością. Przed nami teraz Bobby Thurston. Bobby Thurston to artysta wywodzący się z Waszyngtonu w dystrykcie Columbia. Swoją karierę zaczynał od chórków, a także od gry na kongosach w grupie Spectrum LTD. W późniejszych latach związał się z Prelude Label, a jego producentami byli Willie Lester, a także Ronnie Brown. I między innymi za ich sprawą powstała płyta You Got What It Takes z roku 1980. Jest to mieszanka disco, soulu, funku, bardzo taneczna, ale też w dużej mierze nawiązująca momentami do bardziej awangardowych brzmień muzyki dyskotekowej. No i już ze wspomnianego wcześniej albumu You Got What It Takes posłuchamy sobie utworu tytułowego, który jest bardzo długi, bardzo taneczny, bujający, no i wydaje mi się, że idealnie wprowadzi nas w weekend. W dodatku jeszcze jak jest tak pięknie na zewnątrz, ciepło, słonecznie, to już w ogóle Bobby Thurston będzie idealny.

To był Bobby Thurston, artysta wywodzący się z Waszyngtonu w dystrykcie Columbia. Płyta You Got What It Takes z roku 1980 i utwór tytułowy, jakże bujający, jakże rozbudowany, jeżeli chodzi szczególnie o sekcję dętą. Znakomita rzecz. A przed nami teraz niszowa grupa dyskotekowa wywodząca się z Miami. Grupa, która nazywa się Wild Honey. Posłuchamy sobie ich nagrania At the Top of the Stairs, a oni związani byli z Henrym Stone'em, który przez lata działał w Casey and the Sunshine Band, więc tę energię, która towarzyszyła Casey and the Sunshine Band, w jakiejś tam mierze słychać u Wild Honey. At the Top of the Stairs, teraz na naszej antenie.

Tak brzmi niszowe disco prosto z Miami w stanie Floryda. Grupa Wild Honey at the Top of the Stairs. Grupa związana z Henrym Stone'em, który przez lata działał w Casey and the Sunshine Band. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Dziękuję Kajtek Strzelczyk, który je zrealizował. Dziękuję ja. A ja nazywam się Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się we wtorek w Bezkresie, a naszymi gośćmi będą Tomasz Hatylak, a także Aleksandra Florek i będziemy rozmawiali o 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. A na zakończenie grupa JALN Band i nagranie zatytułowane Do You Feel It? Mam nadzieję, że Państwo czują weekend i poczują ten piątkowy groove. Do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Już jutro po godzinie 10 w Koncercie Życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
2: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
3: Od nas dla Was. Dzień dobry.
1: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm po raz trzeci uchwalił rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie propozycje w tej sprawie zawetował prezydent. Tak mówił przed głosowaniem minister finansów Andrzej Domański.
5: W tej Izbie musimy zawsze stać po stronie Polaków, a nie po stronie oszustów, bandytów i naciągaczy. Musimy stać po stronie oszczędzających, a nie tych, którzy chcą ich brutalnie okraść. Wiele projektów, wiele pomysłów zostało tutaj do tej pory zgłoszonych. Lepszych, gorszych. Pan prezydent, krytykując naszą ustawę, mówił, że jest ona przeregulowana, za długa. Po czym po 5 miesiącach złożył projekt zwyczajnie dłuższy. Prawdziwą skalę hipokryzji pokazał PiS.
4: Za przyjęciem rządowej ustawy głosowało 241 posłów, przeciw 200. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Policjanci zatrzymali 5 osób w związku z brutalnym pobiciem 3 nastolatków obywateli Ukrainy w Warszawie, poinformował minister spraw wewnętrznych. Do napaści doszło 7 maja. Zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 15 do 18 lat. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności procesowe, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia i roli poszczególnych osób w napaści. Zero tolerancji dla agresji, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołała ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Pawła Jaskanisa. Chodzi o imprezę, którą zorganizowano na terenie ogrodu. Jak czytamy w komunikacie, muzeum w Wilanowie jest zobowiązane do sprawowania opieki nad zbiorami i zabytkami oraz ochrony nad zasobami przyrodniczymi, w tym oddziaływania na poprawę warunków środowiskowych oraz do zarządzania zbiorami i zabytkami, żywymi kolekcjami przyrodniczymi, rezerwatem przyrody i jego otuliną oraz zasobami wiedzy.
6: W mojej opinii ta impreza godziła w dobre imię tej instytucji, w wizerunek tej instytucji, o który pan dyrektor powinien bezwzględnie dbać. To jest jedno z jego najważniejszych zadań. Mam nadzieję, że będzie to również taka lekcja na przyszłość dla dyrektorów naszych instytucji kultury, żeby wybierać imprezy, w które wchodzą mądrze, żeby dbać o tą tkankę miejską także, bo wokół Pałacu w Wilanowie żyje 80 tysięcy mieszkańców Warszawy. Trzeba pamiętać również o środowisku.
4: Mówiła minister kultury Marta Cieńkowska, a to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Cały nasz świat.

0: My też jesteśmy, a nawet będziemy cali Państwa do południa. Arctic Monkeys, czyli wyspy brytyjskie. Tak jest, wyspy brytyjskie też dziś będą. Będą Chiny, będzie Kenia, Francja. A to nawet nie jest wszystko, co dla Państwa tutaj przygotowaliśmy. Dzień dobry, zapraszamy na najbliższą godzinę. Jan Janczy.
1: I Tomasz Ławnicki. I możliwe, że Państwo się już przyzwyczaili, że nasz zwyczaj jest taki, że ta pierwsza piosenka zdradza, gdzie się udamy w przeglądzie prasy. No i tak, to Kuba Ferlin przygotował przegląd prasy o tym, co pisze się na Wyspach Brytyjskich, a tam sytuacja po ubiegłotygodniowych wyborach jest mocno skomplikowana.
0: Najdelikatniej mówiąc.
1: Dużo emocji, zatem zabierzemy Państwa do Londynu w związku z tymi emocjami. Dużo emocji także no i politycznych i w świecie finansów wzbudziła wizyta prezydenta USA w Pekinie. Donald Trump w tej chwili jest w drodze już do Waszyngtonu, a my z doktorem Adrianem Broną z Uniwersytetu Jagiellońskiego porozmawiamy o efektach tej podróży. Wspomniałeś, że będziemy w Kenii. Bo porozmawiamy sobie o szczycie Africa for World. Samo to, że ten szczyt odbył się w Kenii, jest dość wyjątkowe, ale no też trzeba przyznać, że nie sposób chyba będzie pominąć różnych chińskich wątków, jakie się wokół tego szczytu pojawiają. Będzie naszym gościem dr Anna Masłoń-Oracz, Head of UNESCO Chair. A w kartce z kalendarza będzie, no, ważna rocznica, aczkolwiek chyba rzadko pamiętana. Tak, wysoko powędrujemy. To co, sprowadzamy najpierw nas na ziemię. Sprawdźmy, co też działo się w ostatnich dniach w naszym subiektywnym przeglądzie wydarzeń.
0: A zaczynamy go od Pekinu. Bardzo udana i niezapomniana. Tak swoją podróż do Chin podsumował Donald Trump. Xi Jinping z kolei nazwał ją historyczną i przełomową. Trzydniowa wizyta dobiegła właśnie końca. Chiński przywódca przekonywał prezydenta USA, że oba kraje mają więcej wspólnych interesów niż różnic. Według oficjalnego komunikatu strony chińskiej Xi ostrzegał Trumpa, że napięcia wokół Tajwanu mogą popchnąć wzajemne relacje w bardzo niebezpiecznym kierunku. Strona amerykańska natomiast w ogóle nie wspominała w swoim oświadczeniu o Tajwanie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił jednak, iż nie oznacza to zmiany polityki Waszyngtonu wobec Tajpej. Amerykanie więcej mówią o ustaleniach handlowych. Chińczycy mają kupić 200 samolotów Boeing. Umowy dotyczą też amerykańskiej ropy i produktów rolnych. O efektach tej wizyty już za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Kijów. Dziś dzień żałoby w ukraińskiej stolicy. To w związku z tragicznymi skutkami wczorajszego rosyjskiego ataku. Rakieta uderzyła m.in. w wieżowiec na osiedlu mieszkalnym. Blok częściowo zawalił się. Według najnowszych danych zginęły 24 osoby, w tym troje dzieci. Przeszukiwanie gruzowiska trwa. 17 osób uznaje się za zaginione. Ostatni rosyjski ostrzał trwał w sumie 2 doby. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że wydał wojsku rozkaz przygotowania możliwych wariantów odpowiedzi na działania Moskwy. Dziś rano Ukraina zaatakowała m.in. rosyjski Ryazań. Według lokalnych władz ostrzelane zostały budynki mieszkalne. Zginęły 3 osoby.
0: Moskwa. Pomyłka załogi rosyjskiego myśliwca. Półtonowa bomba, która miała spaść na Ukrainę, została zrzucona na terytorium Rosji. Do zdarzenia doszło w obwodzie białogrodzkim 40 km od granicy z Ukrainą. Bomba nie wybuchła, ale poważnie uszkodziła tory kolejowe. W rezultacie wykoleił się lokalny pociąg. Ranna została 1 osoba. Gubernator obwodu najpierw informował, że do zdarzenia doszło w wyniku awarii, a potem swój wpis usunął.
1: Ryga. Polityczny kryzys na Łotwie. Do dymisji podała się szefowa rządu Evika Silinia z centroprawicowej partii Nowa Jedność. Kilka dni wcześniej rezygnację złożył minister obrony z socjaldemokratycznej partii Postępowi, a wszystko to po tym, jak w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały ukraińskie drony, które uszkodziły zbiorniki na ropę. Premier Silinia domagała się dymisji ministra, wskazując, że systemy antydronowe nie zostały w porę uruchomione. W efekcie Postępowi oświadczyli, że opuszczają koalicję. Zamieszanie stało się jeszcze większe, bo tuż po dymisji pani premier policyjne Biuro do Spraw Zwalczania Korupcji zatrzymało ministra rolnictwa z kolejnej partii koalicyjnej. Łotewscy politycy przyznają, że rząd faktycznie upadł, a efektem najpewniej będą przyspieszone wybory.
0: Tel Awiw. Przedterminowe wybory najpewniej czekają też mieszkańców Izraela. Partie koalicji tworzącej rząd Benjamina Netanyahu złożyły wniosek o rozwiązanie parlamentu. Wcześniej podobny wniosek zgłosiła opozycyjna religijna partia Sztandar Tory. Ugrupowanie to wcześniej wspierało rząd, teraz go krytykuje, bo nie udało się uchwalić ustawy zwalniającej ultraortodoksyjnych Żydów ze służby wojskowej. Koalicja ma 60 miejsc w 120-osobowym parlamencie. Do tej pory udawało się jej zapewnić sobie większość, właśnie głównie dzięki poparciu partii Sztandar Tory. Wnioski o rozwiązanie Knesetu mają być głosowane w przyszłym tygodniu. Zgodnie z planem wybory powinny się odbyć w październiku.
1: Hawana. Kubańskie MSW informuje o wizycie amerykańskiej delegacji pod przewodnictwem szefa CIA. W komunikacie podkreślono, że do spotkania doszło na prośbę Waszyngtonu i że Kuba nie stanowi zagrożenia dla USA. Wcześniej natomiast Biały Dom przekazał, iż to Kuba prosi o pomoc. W środę w kubańskiej stolicy doszło do protestów z udziałem setek demonstrantów. Powodem niezadowolenia są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Kryzys energetyczny to skutek braku paliwa w związku z amerykańską blokadą dostaw ropy z Wenezueli.
0: Honiara. Zmiana rządu na Wyspach Salomona. Najpierw parlament przegłosował wotum nieufności dla prochińskiego gabinetu. Teraz nowym premierem został Matthew Whale, polityk, który przez długie lata w opozycji ostro krytykował związki swojego kraju z Pekinem. 7 lat temu Wyspy Salomona zerwały stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, a 3 lata później podpisały z Pekinem umowę o bezpieczeństwie. Pozwala ona Chinom na rozmieszczenie na wyspach swojego personelu policyjnego i wojskowego. Zmiana rządu została z radością przyjęta przede wszystkim w Australii, która obawiała się, iż kraj na Oceanie Spokojnym stanie się bazą wojskową dla Chin. BBC zauważa, że w ostatnim czasie Wales złagodził swoje stanowisko i raczej nie zerwie umowy z Pekinem. I tak oto wróciliśmy do tematu ścierających się interesów chińskich i amerykańskich.
2: Cały nasz świat.
1: Właśnie, bardziej ścieranie się interesów, bardziej rywalizacja, czy może zaczyna się jakiś czas bliższej wzajemnej współpracy? Jest z nami dr Adrian Brona, Zakład Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, co nieco już wiemy o efektach wizyty Donalda Trumpa w Pekinie, ale na początek chciałbym się odrobinę cofnąć w czasie i zapytać o to, co działo się jeszcze przed tą wizytą. Wiadomo, że Trump miał przylecieć do Chin na przełomie marca, kwietnia, ale tę wizytę przełożono na prośbę USA, a to w związku z wojną z Iranem. Wtedy mówiło się, że Trumpowi w tamtym momencie ta podróż byłaby no nie na rękę, no bo wojna się nie potoczyła po jego myśli. Jesteśmy teraz półtora miesiąca później i co? I sytuacja USA w Iranie wcale nie jest lepsza. To powiedzmy, jak to ustawiło tę wizytę już na wstępie?
3: Myślę, że to pogorszyło pozycję amerykańską z dwóch powodów. No, przede wszystkim dlatego, że Donald Trump musi prosić Chiny o wsparcie, a przynajmniej robi to publicznie. Co prawda z jednej strony mówi, że nie potrzebuje tego wsparcia, ale z drugiej strony ewidentnie chciałby, aby Pekin wywierał większe naciski na reżim w Teheranie. Z drugiej strony, prowadząc tą wojnę, tak na dobrą sprawę Trump osłabia zdolności militarne Stanów Zjednoczonych. Słyszymy o tym, że całkiem spora ilość amunicji amerykańskiej została, tej najnowocześniejszej amunicji została zużyta w Iranie, plus rekordowy budżet obronny ma być uchwalony w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, głównie po to, żeby te braki, że tak powiem, uzupełnić. No i to ze strony chińskiej jest pozytywna wiadomość, no bo jeżeli Amerykanie przeznaczają środki na uzupełnianie uzbrojenia, to nie mają go na przykład, żeby prowadzić politykę przemysłową, która mogłaby w jakiś sposób zagrozić chińskim interesom gospodarczym. Więc dla Chińczyków ta sytuacja to jest zdecydowana wygrana.
1: Mhm. Teraz w ostatnich godzinach, tuż przed wylotem z Pekinu, Trump mówił, że jest pod ogromnym wrażeniem Chin. Pod ogromnym wrażeniem był też, jak wyglądało jego powitanie i ta no, niby spontaniczna radość dzieci na jego widok. Amerykański przywódca, no to jest sfera domysłów, ale tak myślę, że przyjął to jako jego wyjątkowe uczczenie, potraktowanie. Ale czy czasem nie jest to tak, że przede wszystkim tym blichtrem, tym wielkim, doniosłym powitaniem Chiny pokazały i Trumpowi, i całemu światu, że to jest potęga, pokazały swoją siłę.
3: No, Chińczycy są znani z tego, że ich protokół dyplomatyczny jest bardzo rozbudowany i taki bardzo ceremonialny. Oni potrafią nawet przywódców o wiele mniejszych państw, żeby nie powiedzieć mikropaństwek, witać z dużą pompą w Pekinie, no może nie tak dużą jak oczywiście prezydenta Trumpa, ale nadal z gwardią honorową, z salwami z armat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to powitanie Trumpa było o wiele bardziej ceremonialne niż na przykład ja się spodziewałem, dlatego że w 2017 roku, gdy Trump po raz pierwszy wizytował Chiny, też go przywitano w podobny sposób, wtedy go zaproszono na takie prywatne oglądanie zakazanego miasta, tam się odbyła kolacja prywatna z przywódcą Chin i oglądanie opery pekińskiej. Natomiast wtedy Wydawało się, że Chińczycy tak postępują, żeby w jakiś sposób zadowolić ego Donalda Trumpa i przedłużyć, że tak powiem, okres pokoju gospodarczego. Natomiast już kilka miesięcy po tej wizycie Donald Trump rozpoczął wojnę gospodarczą z Chinami i teraz tak na dobrą sprawę, jak sobie patrzymy na 2026 rok, to wydaje się, że będziemy mieli powtórkę. To znaczy mamy dużo ceremonii, jest dopieszczony Donald Trump jako przywódca, na pewno mu się to spodobało, natomiast nie sądzę, żeby to miało wpływ na jego działania w najbliższych miesiącach, latach.
1: To oczywiście wątek poboczny mocno, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych dzieciach wiwatujących na cześć Donalda Trumpa. Donald Trump uwierzył, że to taka spontaniczna reakcja była?
3: No nie sądzę, żeby uwierzył.
1: Bo to na pewno nie było, prawda?
3: Dyplomacji, na pewno nie, bo w dyplomacji nie ma takich spontanicznych gestów. No, zresztą skąd, bo mieliśmy i dzieci przed Wielką Halą Ludową, gdzie wczoraj był przywitany Donald Trump, ale też na lotnisku w środę wieczorem. No i skąd w środę wieczorem dzieci na lotnisku się znalazły? I to jeszcze ułożone razem z hieroglifkami. Także wszyscy wiedzą, że to jest choreografia, no ale trzeba coś dobrego o gospodarzach przecież powiedzieć.
1: Te wszystkie elementy wizyt, w ogóle polityki Chin są niesamowicie wyreżyserowane. Natomiast jasne jest dla całego świata, że Trump jest politykiem nieprzewidywalnym. Jest takie określenie, że to jest tak, że to jest dyplomacja twitterowa. Chiny takich polityków no, trochę się boją, nie lubią. Czy przy tej okazji Pekinowi, przy okazji tej wizyty, nie chodzi też o to, żeby pokazać światu, że okej, proszę zobaczyć, macie tutaj prezydenta Trumpa, który jest absolutnie nieprzewidywalny i macie Xi Jinpinga, który jest przywódcą, po którym możecie mieć różne zastrzeżenia, ale wiadomo czego się spodziewać.
3: Tak, zdecydowanie. Zresztą to nie jest, że tak powiem, modus operandi od teraz Chin. Już od wielu, wielu lat pokazują siebie jako to mocarstwo, które jest przewidywalne, które ma stabilną politykę, z którym, jeżeli się rozmawia, to ono zostaje przy tych ustaleniach na dłuższy czas. Podczas gdy, no, jaki Donald Trump jest, to widzimy, jednego dnia jest w stanie pochwalić przywódcę któregoś państwa, drugiego dnia skrytykować go w bardzo, bardzo ostrych słowach. Więc tak na dobrą sprawę jest to element takiej gry budowania swojego wizerunku przez Chiny i przez przywództwo chińskie, zwłaszcza przez samego Xi Jinpinga. Natomiast to nie jest nic nowego i myślę, że większość partnerów międzynarodowych zdaje sobie sprawę z tego, że no, mamy tutaj pewnego rodzaju grę pozorów.
1: Dla kogo ta wizyta była istotniejsza? Kto tutaj miał więcej do załatwienia? Czy w związku z tym, że ten konflikt USA z Iranem jest wciąż niezakończony, to Amerykanie mają do Chińczyków więcej próśb, czy też w drugą stronę? Wiadomo, że Chiny gospodarczo nie przeżywają w tym momencie najlepszego okresu. Ten wzrost gospodarczy jest nierównomierny, są poważne problemy na rynku pracy, na rynku nieruchomości. Kto tutaj miałby więcej interesów do kogo?
3: To jest tego typu pytania, które jest trudno odpowiedzieć, bo trudno jest ważyć kwestie bezpieczeństwa związane na przykład z wojną w Iranie, a kwestie gospodarki, co jest niesamowicie ważne dla Chin. Musimy natomiast pamiętać o tym, że ten szczyt był zaplanowany jako kontynuacja rozmów handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Rozmów, które dla Chin były ważne dlatego, że potrzebują dostępu do rynku amerykańskiego i gospodarka w dużej mierze, wzrost gospodarczy w dużej mierze się obecnie opiera o eksport. I rzeczywiście, jeżeli sobie spojrzymy na stan chińskiej gospodarki, to poza wzrostem produktu krajowego brutto widzimy całą masę różnego rodzaju problemów. Z drugiej strony no, Amerykanie liczyli albo na otwarcie rynku chińskiego, zwłaszcza na likwidację różnych barier pozataryfowych, bo cła chińskie są relatywnie niskie, no, ale bariery pozataryfowe powodują, że te produkty po prostu nie przekraczają granicy. Z drugiej strony plan B, i to bardzo, bardzo Trump lubi w ostatnich latach, to jest po prostu jakieś umowy, jeżeli chodzi o sprzedaż amerykańskich produktów do Chin. I w obu przypadkach ze strony amerykańskiej tak na dobrą sprawę nie mamy żadnego postępu, natomiast albo mamy ten postęp deklaratywny bez podawania kwot jakiś na poziomie dużych ogólników, natomiast no, prawda jest taka, że te kwestie gospodarcze zeszły na drugi plan. Panowie rozmawiali z tego, co się wydaje, dużo o Tajwanie, dużo o Iranie, Natomiast gospodarka, która miała być takim kluczem do tego spotkania, i
1: no bo przecież tam przyleciało mnóstwo przedstawicieli tych największych firm amerykańskich.
3: Tak jest, dokładnie. Wydawało się, że gospodarka będzie kluczem tego szczytu, natomiast mam wrażenie, że te tematy zeszły gdzieś tam na drugi plan, ale nie oszukujmy się, to właśnie te relacje gospodarcze, polityka przemysłowa chińska, to jest, że tak powiem, najważniejszy problem strukturalny pomiędzy Ameryką i Chinami. Mm-hmm.
1: Ale i tak wydaje mi się, że jesteśmy świeżo po wylocie Donalda Trumpa z Pekinu. Ale i tak wydaje mi się, że na razie to tylko Stany Zjednoczone cokolwiek mówią o tym, co w kwestii umów gospodarczych zostało ustalone, że kontrakt dla Boeinga, że soja z Ameryki ma zostać przysłana do Chin, że są w tej mierze jakieś zobowiązania ze strony chińskiej. Chiny chyba, możliwe, że jeszcze nie znalazłem informacji w źródłach chińskich, przynajmniej tych po angielsku, że Chiny jeszcze nie informują o tym, co uzyskały w tej dziedzinie.
3: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj rano się wypowiadał rzecznik MSZ-u chińskiego, miałem okazję czytać notatkę, i z jego wypowiedzi wynika, że po prostu unikał tego tematu. Gdy dziennikarze się pytali go o ustalenia szczytu, to gdzieś tam starał się wybrnąć i nie odpowiedzieć po prostu na to pytanie. Natomiast strona amerykańska rzeczywiście chwali się tak na dobrą sprawę trzema rzeczami. Po pierwsze, rzekomy kontrakt na sprzedaż 200 samolotów Boeinga. Po drugie, możliwość przez Chiny kupowania węglowodorów ze Stanów Zjednoczonych. I po trzecie, eksport produktów rolnych na poziomie biliardów liczonych w kwotach dwucyfrowych. Tak to zostało ujęte. Natomiast jak sobie te trzy deklaracje rozbijemy i porównamy z sytuacją, która była jeszcze kilka lat temu, i z wizytą w 2017 roku Donalda Trumpa, to możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy zostanie coś z tego zrealizowane. Bo w 2017 roku, gdy Trump był w Chinach, Chińczycy, chińskie firmy zobowiązały się na inwestycje bądź zakup towarów z USA o wartości 250 miliardów dolarów. Z tego mniej więcej połowa to miała być inwestycja bądź zakupy w sektor naftowy i gazowy w Stanach Zjednoczonych, plus Chińczycy chcieli zaimportować, przynajmniej deklarowali 300 samolotów Boeinga, a nie 200. Z tamtych umów nic właściwie nie zostało zrealizowane do dzisiaj. Więc jeżeli teraz Donald Trump mówi, że Chińczycy będą kupowali amerykańską ropę, należy być sceptycznym. Jeżeli mówi, że Chińczycy będą kupowali 200 samolotów Boeinga, należy być sceptycznym, zwłaszcza, że w międzyczasie przez te 8 lat opracowali czy dopuścili do lotów swój własny, rodzimy samolot, który jest dla części produktów Boeinga po prostu konkurencją, więc zdziwiłbym się, gdyby chińskie firmy lotnicze wybierały samolot amerykański ponad chiński. Natomiast jeżeli chodzi o produkty rolne, to pamiętajmy, że w latach rządów Bidena ten eksport produktów rolnych do Chin oscylował w okolicach 30 miliardów dolarów rocznie, z jednym rokiem, gdy to było 40 miliardów dolarów, w 2022, kiedy po prostu ceny żywności podskoczyły. Natomiast w momencie, kiedy Trump doszedł do władzy, to ewidentnie poszedł komunikat z władz w Pekinie, aby obniżyć ten import, i rzeczywiście on spadł do 8 miliardów w 2025. Więc to, co Chińczycy ewentualnie obiecali, to tak na dobrą sprawę powrót do sytuacji z 2024 roku. Więc trudno mi tutaj powiedzieć, że te trzy deklaracje ze strony amerykańskiej odnośnie tego, co Chińczycy chcą kupować, jest sukcesem.
1: A Amerykanie sukces już odtrąbili. Odtrąbili w kwestii tego, co sprzedadzą Chinom, ale też odtrąbili sukces w związku z tym, czego Chiny nie sprzedadzą Iranowi. Jak powiedział Donald Trump, Chiny zobowiązały się do wstrzymania dostaw sprzętu wojskowego do Iranu. W tej kwestii też powinniśmy być sceptyczni, czy to jest realna deklaracja, która zostanie zrealizowana?
3: No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Chińczycy nie sprzedawali, przynajmniej mi jest niewiadomo o tym, żeby sprzedawali, dostarczali jakieś bardziej zaawansowane uzbrojenie do Iranu. Co najwyżej jakieś komponenty używano chociażby do produkcji dronów. To być może tak się zdarzało. Zresztą Chińczycy sprzedają takie komponenty też Rosjanom, sprzedają je Ukraińcom, sprzedają je gdzie po prostu popadnie. Więc jeżeli w to wstrzymają, to już byłby jakiś mały sukces. Natomiast wsparcie Chin dla Teheranu obecnie nie jest duże. Teheran był bardzo trudnym partnerem dla Pekinu i tak na dobrą sprawę to, czego Chiny same by chciały, to żeby ta wojna, ten konflikt jak najszybciej się zakończył, bo boją się reperkusji dla globalnej gospodarki, co się może z kolei przyłożyć na eksport chiński, o którym, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, jest teraz niesamowicie ważny dla rządu w Pekinie. Więc tutaj rzeczywiście obie strony mają interes w tym, żeby ten konflikt się zakończył, najlepiej jak najszybciej, tylko wydaje się, że zarówno Amerykanie siłą nie są w stanie na Iranie tego wymusić, jak i Chińczycy nie są w stanie zachęcić w żaden sposób Iranu do tego, żeby on z kolei wyszedł z jakąś inicjatywą akceptowalną dla strony amerykańskiej.
1: To trochę rozłożyliśmy na czynniki pierwsze to, czym Amerykanie się pochwalili i wymienili jako swoje sukcesy tej wizyty. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co w zasadzie przemilczeli, przynajmniej w tym oficjalnym komunikacie. Bo z jednej strony te słowa Xi Jinpinga dotyczące Tajwanu zostały uwypuklone w chińskich komunikatach. Amerykanie o Tajwanie oficjalnie w tym komunikacie nie powiedzieli nic. Marco Rubio trochę tam potem wyjaśnił, że polityka amerykańska wobec Tajwanu się nie zmienia. Możemy wierzyć, że rzeczywiście Amerykanie wobec Tajwanu będą stałym wsparciem, czy też to się może coś zmienić?
3: Tutaj musimy pamiętać, że Tajwan jest strategicznie ważny dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to wsparcie dla wyspy by osłabło w najbliższych latach, to możemy się spodziewać, że takie państwa jak Korea Południowa, jak Filipiny, być może nawet jak Japonia, zaczną się zastanawiać, na ile te traktaty sojusznicze, które mają podpisane z Amerykanami, rzeczywiście mają wiarygodność. Więc tutaj tak na dobrą sprawę na szali stoi nie sam Tajwan, ale całe wpływy Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej, w Azji Południowo-Wschodniej. Więc tutaj raczej bym się spodziewał tego, że polityka amerykańska się nie zmieni. Pewnego rodzaju wyznacznikiem tego będą najbliższe miesiące i to, czy uda się doprowadzić do końca eksport dużego pakietu uzbrojenia, który był wstępnie uzgodniony z Tajwanem. Pakiet uzbrojenia o wartości mniej więcej 11 miliardów dolarów, w tym takich systemów, które pozwalają na rażenie baz wojskowych chińskich na terenie Chin po prostu. Więc jeżeli się uda doprowadzić ten pakiet w ciągu najbliższych kilku miesięcy do sprzedaży, do sfinalizowania, to można stwierdzić, że polityka amerykańska się nie zmieni. Jeżeli będą jakieś problemy, jeżeli ten pakiet zostanie anulowany, to tutaj bym się spodziewał, że Donald Trump ma inne nastawienie i traktuje Tajwan bardziej transakcjonalnie, jest w stanie trudno powiedzieć za co, ale być może za jakieś wsparcie chińskie, czy to w kwestii Iranu, czy w jakimś innym przypadku, jest w stanie zmniejszyć to zaangażowanie amerykańskie w bezpieczeństwo Tajwanu.
1: W relacji korespondentki BBC w Chinach czytam kilka takich istotnych kwestii, na które zwróciła uwagę, że Donald Trump do tej pory, że swoją w sumie pozycję na świecie zbudował na takim twardym stanowisku wobec Chin. Teraz raczej podczas tej wizyty wydawał się pełen szacunku wobec gospodarzy, niezwykle cichy, zwłaszcza kiedy padały pytania o Tajwan. Z drugiej strony ta korespondentka zwraca uwagę, że od 5 lat w Chinach funkcjonuje takie powiedzenie, że wschód się rozwija, że zachód upada, że kiedyś Chiny pragnęły dogonić zachód. Teraz to już się odwraca, że to raczej zachód powinien się zastanawiać, czy nie powinien gonić Chin. Czy ta wizyta pokazała, że faktycznie to Zachód jest już w tyle wobec Chin?
3: Nie powiedziałbym, że Zachód jest w tyle, ale rzeczywiście taka narracja w Chinach funkcjonuje i nawet trochę dłużej, od około 2017 roku, kiedy pierwszy raz publicznie Xi Jinping te słowa powiedział o tym, że różnie jest to tłumaczone na polski czy na angielski, ale że Zachód upada, a Wschód się podnosi, w domyśle, że Chiny są się coraz ważniejsze, a Stany Zjednoczone coraz mniej ważne. Natomiast co jest dla mnie dosyć takie znamienne, to jest to, że te słowa Xi Jinping wypowiedział wprost w rozmowie z Donaldem Trumpem i to się znalazło w chińskich materiałach prasowych, czyli był w stanie wprost prezydentom USA mu powiedzieć, że sorry panowie, ale przegrywacie i wy na pewno przegracie. Nie wiem, na ile sam Donald Trump to zrozumiał od razu. Prawdopodobnie ktoś mu to wytłumaczy już, czy to w drodze powrotnej do Waszyngtonu, czy w najbliższych dniach. Natomiast był to, jak ja obserwuję chińskie władze, był to pewnego rodzaju pokaz takiej pewności siebie i przekonania, że najbliższe miesiące, najbliższe lata należą do nas. Jest to element takiej ogólnej pewności siebie chińskiej, budowanej może już od 2008 roku i od wielkiego kryzysu gospodarczego poprzez SARS-CoV-2, które teraz wydarzenia z Zatoki Perskiej wzmocniły, pokazując, że Amerykanie nie są tak silni militarnie, jakby się wcześniej wydawało, więc no tutaj myślę, że Xi Jinping po tej wizycie i całe kierownictwo chińskie może być w naprawdę dobrych nastrojach.
1: Bardzo dziękuję za podsumowanie tej wizyty Donalda Trumpa w Pekinie. Wkrótce pewnie poznamy dalsze szczegóły, kiedy Donald Trump udzieli wywiadów na pokładzie Air Force One. Dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: programie Teraz pora na Afrykę jest z nami dr Anna Masłoni-Oracz, Head of UNESCO Chair. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam.
0: Na początku tego tygodnia odbył się w Nairobi, w Kenii, szczyt Africa Forward. Szczyt, który pewnie równie dużo mówi nam o Afryce, jak i o relacjach kontynentu z Europą, z Francją w szczególności, bo oprócz tego, że do Kenii przyjechało ponad 30 liderów państw afrykańskich, to pojawił się tam także prezydent Francji Emmanuel Macron. To zacznijmy od tego, czego dotyczył ten szczyt Afryka Naprzód, Africa Forward. Jakie tematy były na nim omawiane?
1: Przede wszystkim główne tematy, którymi Afryka obecnie żyje, to inwestycje i handel, AI i technologie, zielona transformacja, ale też bezpieczeństwo i finansowanie rozwoju, które wydaje mi się, że z perspektywy właśnie rozwoju samego kontynentu jest bardzo, bardzo istotne. Ale też ważna tutaj jest, oprócz tematyki, to zwrócenie uwagi na to, że ten szczyt organizowany przez Francję w kraju anglojęzycznym ma symbolizować pewnego rodzaju zmianę strategii Francji wobec kontynentu. Natomiast oczywiście pojawia się bardzo dużo dyskusji politycznej wokół tego wydarzenia, że jest to trochę w odpowiedzi na słabnącą rolę Francji w Afryce Zachodniej przede wszystkim, ale też zwrócenie uwagi na obecność i konkurencję firm i państw takich jak Chiny i Rosja. Natomiast też ważnym taką polem do dyskusji stało się w ogóle temat reform globalnego systemu finansowego i też większej reprezentacji Afryki w ONZ-cie.
0: Prezydent Francji zapowiedział w trakcie tego spotkania, tego szczytu, inwestycje na całym kontynencie. Ich łączna kwota to jest blisko 30 miliardów dolarów. Różne dziedziny. To oczywiście pobudzi zmiany na kontynencie. Ale co z tego będzie miała Francja, można zapytać, bo jakiś interes też w tym pewnie jest.
1: Media francuskie zanalizowały ten szczyt, że generalnie Francja próbuje zrobić trochę reset po kryzysie wpływów w Sahelu i Afryce Zachodniej. Le Monde napisał, że Macron wybrał Kenię jako nowe centrum narracji. Dalej od Dakaru czy Abidżanu, bliżej Afryki Wschodniej i przede wszystkim biznesu. To odejście trochę od takiej właśnie tych wpływów politycznych na rzecz właśnie bardziej o biznesie, technologii, energii, przedsiębiorczości, niż realnie, tak jak to było w Afryce Zachodniej, o wojsku czy klasycznej dyplomacji. To pokazuje, że Francja próbuje zmienić swój obraz. Z trochę z dawnego mocarstwa, takiego patronackiego, na partnera inwestycyjnego. Niemniej jednak nie uszło uwadze mediów, jak prezydent Macron upomniał podczas szczytu dziennikarzy, którzy zadawali pytania, i to zostało potraktowane jako taki element, że jednak ta próba zrobienia, czyli Francja robi coś w rodzaju francuska dyplomacja plus europejski model finansowania plus afrykańskie potrzeby infrastrukturalne, ale ta wpadka wizerunkowa Macron, który właśnie przerwał ten jeden z paneli, część komentatorów odebrała jako jednak wciąż paternalistyczny gest, co uderza dokładnie w narrację, którą Francja próbowała budować, czyli partnerstwo równych stron.
0: Niejednokrotnie przecież padały takie zapewnienia, że Afryka ma swoją podmiotowość, nie powinna być i nie chce być na obrzeżach światowej gospodarki, a z drugiej strony ta kolonialna przeszłość wydaje się, że właśnie przez takie zachowania, wpadki jednak pokazuje ten prawdziwy sposób myślenia.
1: Trochę tak, ale też oprócz samej inicjatywy Francji w tym szczycie też Unia Europejska trochę patrzy szerzej na ten szczyt z pytaniem właśnie, czy Francja wzmacnia swoją europejską strategię wobec Afryki, czy raczej odbudowuje swój kapitał polityczny. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że ten szczyt jest pewnego rodzaju testem dla modelu Global Gateway, który jest finansowany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc, naszej europejskiej, odpowiedzi na chińską Belt and Road Initiative. I właśnie w ramach Global Gateway też zakładana jest mobilizacja ponad 300 miliardów euro globalnych inwestycji, a pakiet Afryka Europa ma wspierać zieloną i cyfrową transformację, wzrost gospodarczy, zdrowie, edukację i miejsca pracy. Więc powstaje pytanie, czemu Francja to robi?

0: Z drugiej strony potrzebujemy partnerstw z krajami afrykańskimi, chociażby w obszarze surowców krytycznych, też wsparcia zielonej transformacji, no ale też partnerskich rozmów na temat migracji i bezpieczeństwa.
1: W dziedzinie militarnej także, bo te wszystkie państwa, o których pani mówiła, to znaczy Burkina Faso, Mali, Niger, to są byłe kolonie. I tam stacjonowały wojska francuskie, które je opuściły. Właściwie jedynym miejscem, zdaje się, gdzie teraz Francja ma rozmieszczone jakieś siły wojskowe, to jest tylko jedno miejsce, Djibouti. A to też pewnie ma znaczenie w kontekście tych rosnących wpływów, no, biznesowych, ale może też i militarnych, właśnie Chin i Rosji.
0: Zdecydowanie tak. Wojska francuskie opuściły wspomniane tereny nie z własnej woli, tylko zostały wyproszone z tych państw. A pamiętajmy, że akurat siły reagowania francuskie to są najlepiej zorganizowane siły szybkiego reagowania. I brak, moim zdaniem, obecności właśnie naszego partnera na kontynencie, no, powoduje wolną przestrzeń dla rosnących wpływów też armii Federacji Rosyjskiej. Była grupa Wagnera, która dosyć dobrze się sprawuje na kontynencie, już w tym momencie oficjalnie włączona jako siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, no to powoduje dosyć spore zagrożenie też planowanych inwestycji, ekspansji w ramach różnego rodzaju partnerstw. Więc to, można powiedzieć, pieśń przyszłości bardzo krótkiej, co może się jeszcze wydarzyć.
1: To na sam koniec zapytam jeszcze o taki ogólny odbiór tego szczytu, bo czasami jest tak, że to, co się dzieje w państwach afrykańskich na kontynencie, umyka naszej uwadze tu w Europie, a są to rzeczy, tak jak pani mówi, niezwykle ważne. Jak oceniać, jak patrzeć na ten szczyt jako na wydarzenie punktowe, które nie wiadomo, czy coś przyniesie, czy raczej jako na coś, co jest kontynuacją pewnej myśli i zmiany w ogóle myślenia o Afryce?
0: Przede wszystkim liderzy afrykańscy, o których też pan wspomniał, że bardzo licznie w tym szczycie uczestniczyli, podkreślali, że no przede wszystkim reforma systemu finansowania, ratingów kredytowych, bo problemem w Afryce też nie jest tylko brak pieniędzy, ale to, że Afryka płaci bardzo wysoką cenę za kapitał przez postrzeganie jej właśnie jako bardzo ryzykownej. Stąd próba też trochę takiej zmiany narracji, że okej, no mamy regiony, które są niestabilne w ratingach. W zasadzie można powiedzieć, że 3/4 kontynentu jest, świeci się na czerwono, jeśli chodzi o poziom ryzyka. Natomiast bez, no właśnie, tej reformy systemu finansowania, rozwój nie będzie równomierny, a wręcz postawię tezę, że będzie jeszcze bardziej się rozwarstwiał, jeszcze więcej osób na kontynencie afrykańskim, bo przypomnijmy, że średnia wieku populacji na kontynencie to jest około 20 lat, w niektórych państwach nawet poniżej tego. Średnia wieku w Europie powyżej 40 lat. Więc bez takiego wsparcia właśnie tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia transformacji szeroko pojętej, która musi być zaczęta od reformy systemu finansowania i ratingów kredytowych. Inaczej te państwa nie są w stanie tak naprawdę skumulować na tyle kapitału, żeby móc finansować właśnie te bieżące potrzeby, o których powiedziałam, czyli edukacja, zdrowie, dzięki którym państwa mogą się stabilnie rozwijać.
1: To na koniec przypomnę, 11-12 maja wtedy w Nairobi, w Kenii, odbył się szczyt Africa Forward, o którym rozmawialiśmy z dr Anną Masłoń-Oracz, Head of UNESCO Chair. Bardzo pani dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: I to jest moment, kiedy z Kenii przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Mówiliśmy o tym, że sporo emocji politycznych jest w związku z ubiegłotygodniowymi wyborami w Walii, Szkocji, w Anglii. Ale jeśli myślą Państwo, że w przeglądzie prasy będzie sama polityka, to co możemy zdradzić? Że będą zwierzątka?
1: Drzewnice będą.
0: A, już wszystko wiedziałeś. No i będzie przy tym troszkę magii. Kuba Ferlin, zapraszam.
2: Top of the morning. Wracamy do prasy z Wysp Brytyjskich, a ta żyje przede wszystkim niedawnymi wyborami uzupełniającymi władz w Walii, Szkocji i w radach samorządowych. Wybory te, oprócz zmian dla mieszkańców, przyniosły również największy od 2024 roku sprawdzian poparcia dla rządu Partii Pracy kierowanego przez Keira Starmera. Do obsadzenia 5000 miejsc w lokalnych radach. A na tydzień od wyborów wyniki mówią nam jasno. Partia Pracy ma egzamin z władzy do poprawki. Lejburzyści walczyli o prawie 2200 miejsc, spośród których zdobyli tylko połowę, tracąc przy tym 38 kontrolowanych samorządów. Dodatkowo Partia Pracy po ponad 15 latach straciła władzę w Walii na rzecz nacjonalistycznego Plaid Cymru i zmniejszyła także reprezentację w szkockim parlamencie. Największymi zwycięzcami wyborów skrajnie prawicowa partia Reform UK Nigela Farage'a i niedoszacowane we wcześniejszych sondażach lewicowe ugrupowanie Zielonych z gwałtownie zyskującym popularność Zakiem Polańskim na czele. Reform UK nie tylko zdobyło 14 nowych okręgów, ale też przekonało do siebie elektorat w miejscach uznawanych wcześniej za bastion poparcia lejburzystów. Dwa regiony, w których porażka lejburzystów była szczególnie bolesna, to północ Anglii i obrzeża Londynu. Centrum dużych miast, które również dotychczas należały do wyborców Partii Pracy, największe zyski zanotowali wspomniani Zieloni i Partia Liberalnych Demokratów, która przez wiele lat uznawana była za ostatni bastion walki z duopolem. Dziś, po kilku latach, wiemy już na pewno. Duopol w Wielkiej Brytanii właśnie się kończy. Naprzemienne rządy dwóch partii, lejburzystów i konserwatywnych torysów, to już historia, a nadchodzące lata w Wielkiej Brytanii mogą przynieść największą polityczną rewolucję od dekad. Sprawdzian z władzy w samorządach nie poszedł po myśli lejburzystów, co naturalnie podważyło pozycję premiera, Keira Starmera. Najgorszy od ponad czterech dekad wynik Partii Pracy lider ugrupowania opisał jako rezultat bolesny i wziął odpowiedzialność na swoje barki. Jednocześnie Starmer zaznacza, że nie ma zamiaru rezygnować z urzędu premiera i chce kontynuować walkę o odbudowanie poparcia przed wyborami powszechnymi, które już za dwa lata. Zdania w rządzącym ugrupowaniu są jednak bardzo podzielone. Już ponad 90 deputowanych do Izby Gmin wezwało Starmera do ustąpienia, a rezygnację z pełnienia funkcji w rządzie złożyło kilku ministrów. Wszyscy uzasadniali decyzję utratą zaufania do premiera. Wśród nich znalazł się największy rywal do objęcia urzędu. Już były sekretarz stanu w Departamencie Zdrowia Wes Streeting, który w liście rezygnacyjnym wskazał na potrzebę silnego przywództwa i obranie pewnego kierunku na przyszłość. Streeting otwarcie zwrócił się również do Starmera, stwierdzając, że to nie on powinien przewodzić lejburzystów do kolejnych wyborów. Sam premier wydaje się być zamieszaniem nieprzejęty, ale coraz głośniejsze apele nie tylko nieprzychylnych mu polityków, ale i tych, którzy dotychczas byli z nim najbliżej, sprawiają, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna i jak to zwykle bywa, będziemy się jej w nadchodzących tygodniach przyglądać i to ze szczególną uwagą. Na koniec z rzeczy ważnych ta najważniejsza. Rozrywka. W długi majowy weekend w hrabstwie Devon już po raz 40 odbyło się wydarzenie o niezwykłej globalnej renomie. Wydarzenie, którego nie mogło zabraknąć w przeglądzie brytyjskiej prasy i które, jak wskazują sami organizatorzy, za jedyne 5 funtów zapewnia zdecydowanie największy ubaw, który można zafundować sobie, klęcząc na kolanach na środku łąki. Koniec cytatu. Pewnie już się Państwo domyślają, że chodzi o 40. coroczny międzynarodowy festiwal zaklinania czczownic w miejscowości Blackaton. Od 40 lat zawody odbywają się w kategorii Open i od kilku lat również w kategorii dla dzieci poniżej lat 11. Wygrywa drużyna, która w 20 minut tańcem, śpiewem lub przy użyciu płynów, które regulaminowo muszą być zdatne do picia, przywoła na powierzchnię najwięcej dżdżownic. Rekord wszechczasów to 149 przedstawicieli tego sympatycznego gatunku. W tym roku na starcie stanęło 120 drużyn, ale jak zwykle najważniejsza była zabawa i zdrowie pierścieniowatych zwierząt. Te, po zwabieniu na powierzchnię i policzeniu, natychmiast miały zostać wypuszczone do ziemi i utrzymywane w bezpiecznych warunkach. W zeszłych latach 3 razy wygrywała drużyna żab, ale w tym roku wyników jeszcze nie ogłoszono. Wiadomościami ze świata politycznej i nie tylko politycznej rywalizacji przybliżyliśmy się na moment do brytyjskiej codzienności, a ja, z zaciekawieniem obserwując wydarzenia z wysp, szykuję się już na kolejny przegląd. Za kilka tygodni. Until the next time, czyli tymczasem, do usłyszenia.
0: Podejrzałem sobie wyniki z ubiegłych lat i parę lat temu na przykład 260 dżdżownic udało się podczas takiego festiwalu wydobyć na powierzchnię. Rekord jest z 2009 roku, kiedy 562 dżdżownice wyszły tak...
1: Pół tysiąca. Proszę ja ciebie. To trzeba mieć niezły talent i grać na tym flecie, czy na tym, na czym tam się gra, żeby te dżdżownice powychodziły.
0: I tańczyć nieźle.
1: I tańczyć nieźle.
0: Ale też wyobraź sobie 500 dżdżownic. Jak to policzyć?
1: Jak to policzyć? No tak, bo one się jeszcze pewnie plączą ze sobą.
0: Bo możliwe, że wyjrzą, zobaczą, a to ten taniec mi się nie podoba. Zawracamy.
1: No tak, tak, tak. Ja nawet bym rozważył udział w takim konkursie, ale biorąc pod uwagę moje zdolności muzyczne, to te dżdżownice by raczej się chowały i wchodziły w drugą stronę chyba.
3: Cały nasz świat.
1: Byliśmy na ziemi, nawet pod ziemią, to teraz na koniec szybujemy wysoko. Dziś nikt nie wyobraża sobie latania bez nich, bez stewardess. To one dbają o komfort pasażerów i niosą pomoc, gdy jest ona potrzebna. 96 lat temu nikomu się to nawet nie śniło, że na pokładzie samolotu może przebywać ktoś jeszcze poza pilotami podróżującymi, ale pojawiła się Ellen Church i wszystko się zmieniło. Tę historię przygotował dla Państwa Patryk Rabiega.
4: Before our departure, may we have your attention while cabin crew point out the safety features aboard this Airbus A320.
5: Lot na trasie Chicago-San Francisco obecnie trwa około 5 godzin. W latach 30. XX wieku taka podróż potrafiła zająć nawet dobę. Wszystko przez liczne międzylądowania, by uzupełnić lotnicze paliwo. Wtedy na pokładzie poza pasażerami byli tylko piloci. Jeden z nich czasami był także stewardem dbającym o komfort podróżujących. Zawsze byli to tylko mężczyźni. Aż do 15 maja 1930 roku, gdy na pokładzie samolotu lecącego z Chicago do San Francisco właśnie pojawiła się Ellen Church, pielęgniarka, która została pierwszą w historii stewardessą.
6: Przekonała Boeinga, że przyda im się na pokładzie ktoś taki, że pielęgniarki, wykwalifikowane pielęgniarki, zajmą się pasażerami jak nikt inny. I upór doprowadził do tego, że tak się stało.
5: Wspomina w rozmowie z ABC News Norma Shaw, przyjaciółka i współpracowniczka Ellen Church. Pielęgniarka na pokładzie miała dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne pasażerów. Pierwszy lot z kobietą stewardessą okazał się strzałem w dziesiątkę, a Boeing szybko poprosił Church, by znalazła wśród koleżanek pielęgniarek kolejne chętne na pracę w przestworzach. Tak narodziły się Sky Girls, podniebne dziewczyny, jak je wtedy nazywano. Choć ta historia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Bo jej główna bohaterka, Ellen, od dziecka ma inną pasję. Jeździectwo. Konie to cały jej świat i to im chce się poświęcić. Pielęgniarką zostaje przez przypadek to przyjaciółka. Namawia ją, by razem skończyły medyczną szkołę. To wtedy Ellen po raz pierwszy poznaje świat zdominowany przez mężczyzn, w którym kobiecie bardzo trudno się przebić. Postanawia udowodnić, że płeć nie ma znaczenia. Gdy wpada na pomysł zgłoszenia się do linii Boeing Air Transport do pracy, ma 26 lat i mnóstwo determinacji.
6: Ona zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę i to niesamowite, co udało jej się osiągnąć w męskim świecie, bo to był świat mężczyzn. Lotnictwo, armia czy nawet ochrona zdrowia, to wszystko były obszary zdominowane przez mężczyzn.
5: Mówi w rozmowie z ABC News Norma Shaw. Ellen Church stewardessą była zaledwie 18 miesięcy. Jej karierę przekreślił wypadek samochodowy, w którym uszkodziła stopę. Do latania wróciła w czasie II wojny światowej. Za swoją służbę została nawet odznaczona amerykańskim medalem lotniczym. Zmarła w połowie lat 60. po wypadku w trakcie jazdy konnej.
1: W Polsce stewardesy pojawiły się wiele lat później, bo dopiero w roku 1945. Pierwszą polską stewardesą i organizatorką personelu pokładowego w polskich liniach lotniczych LOT była Zofia Glińska, sanitariuszka Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Po wojnie stworzyła pierwszy polski korpus stewardes, który zadebiutował 27 sierpnia 1945 roku podczas lotu na trasie Warszawa-Paryż.
0: I to tyle, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w audycji Cały Nasz Świat. Dziękujemy za obecność, dziękujemy za komentarze. Kajtek Strzelczyk, Patryk Rabiega, Kuba Ferlin, Jan Janczy i Tomasz Ławnicki. Dobrego weekendu życzymy.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaczynamy od głosowań w Sejmie. Posłowie wybrali nowy skład KRS. Na liście kandydatów przygotowanej przez Komisję Sprawiedliwości znalazły się osoby wskazane przez środowisko sędziowskie, a także przedstawiciele opozycji.
1: Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Bochajczuk, Monika Sonia Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz, Jarosław Adam Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Łukasz Piebiak, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Łukasz Zawadzki, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Anna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec.
0: Członkowie Rady wybierani są na czteroletnią kadencję większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Nowe przepisy zakładają m.in. nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów oraz ostrzejsze kary za oszustwa. Za ustawą głosowało 241 posłów, przeciw było 200. Teraz projekt trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który dwie poprzednie ustawy zawetował. Przed głosowaniem minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że nowe przepisy mają chronić inwestorów przed oszustwami.
2: W tej Izbie musimy zawsze stać po stronie Polaków, a nie po stronie oszustów, bandytów i naciągaczy. Że w tej Izbie musimy stać po stronie oszczędzających, a nie tych, którzy chcą ich brutalnie okraść. Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Ustawa ma uszczelnić rynek m.in. po głośnej aferze wokół giełdy Zonda Krypto i dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji dotyczących kryptowalut. W Kijowie dzisiaj dzień żałoby. Co najmniej 24 osoby straciły życie w wyniku zmasowanego ataku sił rosyjskich na Kijów, przekazały lokalne służby. Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Zatrzymanie rosyjskich praktyk unikania sankcji musi być prawdziwym priorytetem dla wszystkich naszych partnerów. Przygotowujemy kroki, które mogą zintensyfikować nasze wspólne przeciwdziałanie, mówi prezydent Ukrainy w najnowszym nagraniu.
3: Ja wyznaczyłem całkiem konkretne zadania.
0: Powierzyłem bardzo konkretne zadania dotyczące radarów i innego sprzętu. Ważne jest, aby rozwój naszego systemu zwalczania szachedów i innych dronów trwał nieprzerwanie. Jeśli chodzi o pociski, zadanie jest trudniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę przeciwrakietową. Ochrona przed pociskami balistycznymi jest priorytetem każdego dnia, a ukraińscy dyplomaci muszą codziennie udowadniać rezultaty. Inicjatywa PURL wymaga nowych kroków już teraz, na przełomie wiosny i lata. Zdaniem prezydenta Ukrainy w kwestii obrony przeciwrakietowej w Europie potrzeba znacznie większej współpracy i innego tempa wdrażania porozumień. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na koniec dnia miejscami mogą pojawić się także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze wystąpią w ciągu dnia lokalnie z gradem. Na Pomorzu i Kujawach miejscami opady ciągłe będą miały umiarkowane natężenie. W czasie burz oraz w umiarkowanych ciągłych opadach prognozowane wysokość opadów od 10 do 20 mm. Temperatury maksymalne dziś od 12-14 stopni na zachodzie, 16 w centrum około do 20-22 nawet na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Chłodniej miejscami jak zwykle nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr na zachodzie słaby z kierunków północnych, a na pozostałym obszarze umiarkowany, chwilami porywisty i oczywiście silniej powieje w trakcie burz. Wysoko w górach dzisiaj do 80 km na godzinę, a w trakcie burz wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę również.

0: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, dzień dobry.
0: Tam zajęci jesteśmy.
1: Bardzo zajęci jesteśmy.
0: Nagle nam się światełko zapaliło,
1: proszę państwa, i nie wiemy...
0: A my tu sprawdzamy prognozowaną liczbę utworów w tej godzinie.
1: No i czy będą o umiarkowanym, czy silnym natężeniu. Ja uważam, że powinno być takie zróżnicowane i że różna też powinna być ich temperatura.
0: Muzyka powinna być dynamiczna, tak jak pogoda.
1: Sprawdźmy teraz, proszę państwa, temperaturę przy gruncie, grupa Pavement.
0: Ale to moment, bo najpierw jeszcze dżingiel.
1: Aha.
2: W środku dnia.
0: A teraz się jeszcze może byśmy przywitali jakoś tak?
1: No, Agnieszka Ipka Barnett.
0: Jan Niebudek.
1: Rafał.
0: Lewandowski. Smacznego. To my sprawdzimy tak, temperaturę przy gruncie. Miejmy nadzieję, że będzie bez przymrozków przygruntowych.
1: Grupa Pavement, mam nadzieję, że ideał nie sięgnie bruku tutaj w tym utworze. Ale jeszcze a propos, ja wiatru państwu nie przeczytałem. Nie, przeczytałem, że będzie wiał silnie
0: Będzie wiatr,
1: do 80
0: tak,
1: w górach też, w porywach. A tu jest Passat Dream.

0: Utwór z roku 1997, proszę Państwa, a to znaczy, że Passat Dream, to myślę, że w tym kontekście, jakbyśmy tak przełożyli na tamte czasy, to można różnie przeczytać.
1: Tak, można marzyć.
0: O czterech kółkach. Te cztery kółka były od 73 roku produkowane, więc różne wersje, ale wtedy już była
1: ta wersja z drugiej połowy lat 90.
0: 14 minut po godzinie 12, proszę Państwa, ja obiecuję trochę się uspokoić. Nie wiem, jak koleżanka
1: niczego nie obiecuję, nie składam żadnych obietnic.
0: Obiecujemy, właściwie możemy złożyć jedną obietnicę, że za chwilę pojawi się tutaj Olga Szygenda.
1: A to mogę
0: i obiecać. Będzie poznańsko bardzo. Right. Yeah, all right.

0: Audycja na poważnie jak najbardziej, proszę Państwa, dzisiaj, więc poważnie traktujemy artystów i tłumaczymy, przekładamy właściwie na język polski People Under the Stairs, czyli ludność spod schodów.
1: No i Apartament dla Bobra, część druga.
0: Sweet for Bieber.
1: Bieber.
0: To nie to samo. 19 minut po godzinie. Szeroko uśmiechnięta.
1: Tak jest, ale zanim ją dopuścimy do słowa, to jak widzę ciebie, to myślę Poznań.
2: Miasto
1: Poznań. No właśnie, jak myślę Poznań, to myślę Estrada Poznańska, a jak Estrada Poznańska, to muszę Państwu powiedzieć, że scena, na której zazwyczaj swoje projekty prezentuje Estrada Poznańska, czyli scena na piętrze, przechodzi właśnie remont, ale Estrada Poznańska się nie poddała i wymyśliła coś, co się nazywa Stage Pop-up, czyli będą grać w różnych miejscach Poznania przeróżną muzykę, naprawdę przeróżną muzykę. I tak wczoraj w Łazędze Poznańskiej, to przy ulicy Święty Marcin, zaprezentowała się formacja Stara Rzeka. Kolejne koncerty będą ujawnione, w sensie ci z Państwa, którzy byli na koncercie tej formacji, no to już wiedzą, jaki to będzie zespół, gdzie i kiedy. No a być może dowiedzą się tego w poniedziałek Państwo z naszej anteny.
2: A to fajne w ogóle, ten pop-up. Fajne, fajne,
0: czy,
2: że
0: nawiedzisz...
2: remontujemy, ale nie mówimy, że teraz nic
1: pojawia
2: nie robimy,
1: się i znikam.
2: Fajne, fajne, podoba
1: tak.
2: mi się. No.
0: Można zwiedzić Poznań przy okazji.
2: Nawet trzeba. Nawet należy. Ja zapraszam i polecam, jest co oglądać. Chociaż widziałam chyba wczoraj
1: Holgi, jak
2: jakąś taką,
1: mówi.
2: Bo ja lubię Poznań, ale widziałam jakąś taką, jakiś artykuł, nie pamiętam gdzie, przepraszam, ale rzucił mi się w oczy, z pytaniem w tytule, czy główną atrakcją Poznania jest gastronomia? I uważam, że to jest taka dość interesująca teza, dlatego że bardzo chciałabym powiedzieć, że nie, bo oczywiście jest masa ciekawych rzeczy, które w Poznaniu można zobaczyć,
1: no,
2: ale trzeba oddać, no, przede wszystkim,
1: i
2: oczywiście.
1: Wyremontowany rynek.
2: Uważam, że trzeba oddać cesarzowi co cesarski i akurat jeżeli chodzi o rynek gastronomiczny, to Poznań jest szalenie ciekawym miejscem pod tym kątem.
0: To jest taki nowoczesny rynek gastronomiczny, to jest taka kuchnia wielkopolska z takim twistem. Takie
2: wszystko tam znajdziesz. Wszystko tam znajdziesz.
0: I ten twist
2: jest bardzo dobry. I wiadomo, że zwiedzając jakieś miasto, fajnie jest mieć jakieś inne propozycje niż tylko jedzenie, ale dla wszystkich gastroturystów, tak się mówi, nie wiem.
1: I samym zwiedzaniem żyje człowiek.
2: No, ale czasem fajnie, nie? W każdym razie tak, ja serdecznie polecam i zapraszam, jest co oglądać. Miasto.
0: A my do Poznania wpadamy. Ja będę w Poznaniu, będę na pewno
2: Malta.
0: Jadł też.
2: Malta. To ja tak tylko powiem pod nosem, lekko, po cichu, że trochę zazdroszczę, bo mi się w tym roku nie uda.
0: A nie uda
2: się. Chyba nie, ale bardzo bym chciała. Chyba, że jakimś cudem. Dobra, wracając, a właściwie zaczynając, bo nawet jeszcze nie zaczęliśmy, dobre informacje. Tak, no szukałam czegoś. Słuchajcie, bo też pomyślałam sobie, że tak łatwo jest znaleźć dobre informacje, które się wiążą ze zwierzętami, bo jest tego, to jest super. Na każdym kroku po prostu... Czego byśmy nie potrzebowali, tam zwierzęta zawsze odegrają jakąś fajną rolę i jest tego sporo. Jest dużo dobrych informacji ze świata nauki, przemysłu. Czasami brakuje, przynajmniej w moim odczuciu, nam takich ludzkich, dobrych informacji i historii. I trafiłam na taką, więc podzielę się teraz z wami, podzielę się z państwem z ogromną przyjemnością. Będzie to historia małego bohatera. Jakiś czas temu w samolocie z Turcji do Wielkiej Brytanii doszło do takiego niepokojącego incydentu, jakich niestety wiele. Jedna z pasażerek podczas lotu zaczęła... nie wiemy dlaczego. Z przyczyn jakichś. Po prostu zachowywać się nie najlepiej. Krzyczała, obrażała personel, zachowywała się agresywnie. No generalnie sytuacja nieciekawa. I tutaj, słuchajcie, do akcji wkroczył 8-letni Phoenix, chłopiec z Anglii.
0: Zaczął się zachowywać jeszcze gorzej i ona się uspokoiła, tak?
2: Przepraszam, to by było ciekawe. Ale nie, on się okazał być super gościem. Pomógł uspokoić agresywną pasażerkę. Wiecie, jak pomógł ją uspokoić?
1: Przytulił ją?
2: Mm-mm, ale to by było super.
1: No.
2: Nie, zaczął po prostu tak bardzo po ludzku. Zaczął z nią rozmawiać, pokazywał jej swoje piłkarskie karty.
1: No.
2: Śpiewał jej. Odwracał jej całą uwagę od jakiegoś konfliktu, który się wydarzył wcześniej. No po prostu chłopak dał z siebie wszystko, zrobił to, co mógł i to zadziałało. Później nawet załoga przyznawała, że chłopiec prawdopodobnie zapobiegł awaryjnemu lądowaniu całej maszyny, bo ta sytuacja była naprawdę ciekawa.
1: Nie, on był.
2: No to tak jest, że jak pilot się zdenerwuje, to karty z piłkarzami zawsze pomogą, prawda?
0: No pewnie.
2: No, a wy zbieraliście jakieś karty z piłkarzami za dzieciaka?
1: Nie, ja zbierałam karteczki takie do segregatorów.
2: No to ja też. Aga, mogłybyśmy się wymienić.
0: Jak
1: no, wiesz co, ja gdzieś jeszcze mam.
2: Ja też gdzieś jeszcze mam. Ja też gdzieś jeszcze mam. Jak będę pamiętała, to przywiozę. W każdym razie chłopak no, zrobił super robotę. Pilot, nie pani agresywna, ale pilot podziękował później i jemu, jego tacie. Nawet dostali jakiś voucher w nagrodę. No i w ogóle...
0: I jeszcze postaci chłopak... taty przyjrzał, bo ta historia jest taka wcale niejednoznaczna.
2: A to, co z tatą miałoby być?
0: Nie wiem, skąd wiemy, co to była za historia u podstaw tam.
2: A, że dlaczego pani była zdenerwowana?
0: Na przykład może to był jej syn. No, ja coś
2: nie, to nie mój syn, to była obca kobieta. W każdym razie, no, historia poruszyła internautów na całym świecie. Wiem, że do chłopca przychodzą prezenty z różnych krajów świata, a on ma naprawdę chyba dobre serce, bo postanowił podzielić się tymi prezentami z potrzebującymi dziećmi. Więc no to, jakby, no po prostu
0: czyli, że to
2: pełen
0: inne
2: komplet.
0: Osoby, które też mają jakiś atak, są przysyłane do niego i on...
2: Ja myślę, że on teraz będzie takim naczelnym światowym jakimś terapeutą, maskotką, takim, nie wiem.
1: Nie, no nie maskotką.
2: Nie maskotką, mam na myśli, nie chodzi mi o maskotkę, chodzi mi o, jak to się tak mówi, że jest
1: będzie
2: czasami taka rzecz, która nas uspokaja, prawda. Taki jakiś no, przedmiot.
0: Gniotek taki.
2: Przepraszam, no chodziło mi o taki, niektórzy mają na przykład misia, który w stresowych sytuacjach po prostu
1: to się po angielsku
2: pozwala.
1: Nazywa security blanket.
2: No właśnie szukam słowa
1: czyli
2: po polsku.
1: Takim kocykiem bezpieczeństwa.
2: Albo taką
1: kołdrą obciążeniową.
2: To o tym myślałam właśnie, że chłopiec może być takim symbolem. No nie wiem, w każdym razie super. Jeżeli 8-latek jest w stanie zrobić coś takiego, to...
1: Tak, ja bym chciała powiedzieć, że przede wszystkim gratuluję temu chłopcu, ale gratuluję też jego rodzicom,
2: no.
1: Bo przykład idzie z góry, drodzy
2: dokładnie.
1: Państwo. Więc jak my
2: a poza
1: modelujemy
2: tym,
1: takie zachowania,
2: musiał wziąć te karty z piłkarzami.
1: To jest inna sprawa. Tak, tak. No ale ktoś musiał mu pozwolić je zabrać na pokład ze sobą.
2: No,
0: a pani też oczywiście gratulujemy, że
2: wiecie,
0: się uspokoiła.
2: Jest, nie? No, sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Teraz nie, wszyscy są nagle. Chłopak zrobił dobrą robotę.
1: Nie, ja mówię do chłopca i do jego rodziców, a w szczególności no, do jego taty, który z nim był, prawda? Bo mógłby być to tata, który by nie pozwolił chłopcu w ogóle mieszać się w taką sytuację.
2: To prawda.
1: Także też trzeba
2: i też potencjalnie mógłby mieć jak w jakimś stopniu rację, bo nie wiadomo, co by to mogło być.
1: Oczywiście,
2: a tu po prostu wszystko zadziałało.
1: A on zaufał swojemu synowi i pozwolił mu działać i brawo. Naprawdę brawo.
2: Brawo. Fajne to było.
1: Wzruszyło.
0: Chusteczki. To co, robimy sobie sekundę przerwy?
1: Tak,
0: słuchajcie.
1: Tak. Proponuję, że tak osuszymy łzy.

0: Sei shishi i bandit.
1: Czyli niegrzeczna pasażerka.
2: Sei shishi.
0: Tak, ona, czyli Olga.
2: Słuchajcie, wracamy do dobrych informacji. Zaraz ja bym chciała troszeczkę zmienić temat albo odbiec.
1: Ten samolot wylądował w końcu?
2: Tak, wylądował, wszystko było okej. Nie panikuj.
0: Tak już spokój generalnie.
2: Ale jak już mówimy o samolotach, słuchajcie, ja powiem hasło, a wy powiedzcie, co myślicie na ten temat.
0: Okej.
2: Chciałam mówić o samochodach, ale może w tym kontekście samoloty, samochody, pojazdy poruszające się na powietrze. Co myślicie o tym? Powietrze jako paliwo.
0: To jest dobry pomysł, bo to jest dostępne paliwo, aczkolwiek pytanie brzmi, jak ono będzie przetwarzane.
2: No więc właśnie, słuchajcie, bo teraz trochę muszę doprecyzować, bo tutaj rzuciłam hasłem, że tutaj coś będzie jeździło na powietrze, więc wydawać by się mogło, że na nic. Ale paliwo produkowane z dwutlenku węgla staje się faktem. Naukowcy z Korei Południowej właśnie pokazali, że jest to w jakimś stopniu możliwe, a właściwie nie w jakimś stopniu, tylko że całkowicie jest to możliwe, tylko na razie jeszcze pracują nad tym, jest to średnio wydajne. Ale właśnie Korea stworzyła reaktor, który potrafi zmieniać dwutlenek węgla bezpośrednio w benzynę i w naftę. W ogóle, jeżeli zapytacie mnie o to, jak to dokładnie...
1: Perpetuum mobile po prostu.
2: Jak zapytacie mnie, jak to dokładnie działa, to ja wam powiem, że nie wiem. W moim przekonaniu to już jest taki poziom abstrakcji, że ja po prostu akceptuję, że tak jest.
1: Ale mamy silną frakcję inżynierską wśród naszych słuchaczy, proszę państwa.
0: Tylko prosimy w takich prostych słowach nam to
1: wyjaśnić,
0: jeżeli ktoś z państwa zamierza.
2: Ja w teorii też jestem inżynierem, ale nadal tutaj to mnie pokonuje.
0: Ale ja sobie wyobraziłam tankowanie, wiesz? Że stajesz na poboczu i robisz do baku. I znowu do baku.
2: A potem kręcić się w głowie.
0: Bardzo dobre, ale wiesz, bo to długi wydech, to przy okazji się uspokajasz, możesz ćwiczyć uważność. To jest naprawdę bardzo dobra koncepcja.
2: All in one.
0: Bardzo dobra koncepcja.
2: Tak. No. Nie, brzmi to w ogóle super. Ja tak jak mówię, powiem szczerze, no nie do końca rozumiem, jak to działa, ale nigdy
0: ja
2: nie byłam, wiecie, bardzo zorientowana w mechanice jako takiej, więc po prostu pomyślałam sobie, że skoro koreańscy naukowcy twierdzą, że działa, to dlaczego ja mam im nie wierzyć?
0: Tym bardziej, że to koreańscy, a nie amerykańscy, którzy... No,
2: dokładnie.
0: Ja
2: tak,
0: wiem,
2: tam nie cieszą
0: artykuł,
2: się dobrą sławą.
0: Nie, jak się widzi
2: w każdym
0: artykuł, razie, że amerykańscy naukowcy coś tam, to człowiek taki...
2: Tak. A to nie, Korea. I to południowa. W każdym razie technologia podobno działa. Działa szybciej i taniej niż wszystkie wcześniejsze
1: metody.
2: Tylko
1: nie bierzmy jej na razie na kredyt do Koreańczyków.
2: Tak, no podobno to wszystko w ogóle się ma odbywać w jednym urządzeniu, więc to nie będzie jakieś takie super bardzo skomplikowane. No i na razie ta instalacja produkuje około 50 kg paliwa dziennie. To są mniej więcej 3 pełne kanistry, czyli 3 samochody w ciągu dnia mogą pojechać na powietrze. Ale słuchajcie, jeszcze 2 lata temu to było 10 razy mniej, więc widzimy tutaj pewną tendencję wzrostową. Idziemy w dobrą stronę. Podobno ma to być taka technologia w przyszłości, która faktycznie pozwoli ograniczyć albo w ogóle jakoś zminimalizować emisję i zwiększyć to nasze bezpieczeństwo energetyczne, o którym ostatnio tyle się mówi, no bo wiemy, co się dzieje nawet na naszym polskim rynku. Wiemy, jak wyglądają teraz sytuacje na stacjach paliw, które nas tak wszystkich chciałam powiedzieć ekscytują, ale to nie jest to słowo. No, wiadomo, z obawą patrzymy na pylony. Także kto wie, być może mamy w perspektywie zupełnie nowe paliwo. Tak na moją prostą głowę w tym obszarze powiedziałabym, że takie całkiem fajnie ekologiczne.
0: Brzmi dobrze.
2: Chociaż może coś tutaj, może czegoś nie wiem.
0: Koszta produkcji i tak dalej, to też trzeba
2: zawsze
0: uwzględnić
2: będzie,
0: oczywiście.
2: Tak.
0: No. Ale mimo wszystko
2: Ale jeśli na przykład cały ten proces będzie zasilany energią ze słońca albo z wiatru, no to powstanie praktycznie neutralne klimatycznie paliwo. I to już jest fajna perspektywa. Tak, wiem, że Koreańczycy planują budowę jakiejś takiej dużej instalacji produkcyjnej. Tam już ma być 100 tysięcy ton paliwa rocznie, więc już możemy mówić o dużych rzeczach. Nie wiem, jak to pójdzie. Nie wiem, kiedy to trafi, jeżeli trafi do Europy. Ale...
0: Ile za patent?
2: Ale jest to taka, wydaje mi się, optymistyczna myśl w tym wszystkim.
0: Bardzo.
2: Nie?
0: Bardzo.
2: Tak. To prawda.
0: Cieszę
2: się bardzo. No i słuchajcie, na koniec mam jeszcze informację już tutaj z naszego podwórka, z Polski, i to jest informacja, którą podesłał mi pan Krzysztof, nasz patron, i bardzo za nią dziękuję, bardzo się cieszę, że...
0: Dobra informacja z Polski.
2: Tak. No? Mhm. No, można. Słuchajcie, a to wszystko dotyczy Karkonoskiego Parku Narodowego, który wykupił stawy podgórzyńskie. a to jest, bo być może nie wszyscy wiedzą, jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów w Sudetach. Jesteśmy teraz w Sudetach. Ten zakup w ogóle był możliwy dlatego, że Fundacja Drzewo i Jutro podarowała jakąś tam kwotę, to było, moment, już sprawdzam, 30 milionów złotych. 30 milionów złotych od fundacji, dzięki temu można było wykupić stawy podgórzańskie, a to jest ponad 100 hektarów właśnie stawów, mokradeł, łąk. Żyje tam około 180 gatunków ptaków. Do tego rzadkie płazy, bezkręgowce. One powstały, te stawy, powstały jeszcze w XV wieku, teraz są bardzo ważnym korytarzem ekologicznym w regionie. No i tak jak fundacja mówi i park Karkonoski też podkreśla, że właśnie wykup tego i jednocześnie też zapobieganie temu, żeby kupił to ktoś inny i coś tam się wydarzyło, co nie do końca jest zgodne z naszą...
1: Taki hotel na te 100 hektarów.
2: No właśnie, tak. Świetny widok na mokradła, prawda?
1: W Karkonoszach.
2: No, więc to, że są fundacje, które się tym zajmują i które są w stanie poświęcić naprawdę spore sumy, żeby zaopiekować się tymi naturalnymi, no jakby nie patrzeć, od XV wieku utrzymanymi terenami.
0: To jest
2: super. Tak? To jest chyba też jeden z takich najskuteczniejszych w tym momencie sposobów ochrony przyrody, bo mimo wszystko możemy mówić, że to jest jakaś, że to jest o czymś innym, ale no, to wszystko często sprowadza się do pieniędzy, które ktoś musi zdecydować, że chce właśnie poświęcić na to, żeby utrzymać te nasze zielone.
1: To nie są pieniądze utopione w tych stawach, prawda? To jest inwestycja.
0: One będą rosły.
2: Oby nie były. Oby nie były.
0: Będą się mnożyć.
2: Ale myślę, że ulżyło tym wszystkim płazom, bezkręgowcom i ptakom.
0: Tak jest. Zostają w domu.
2: Tak.
0: Bardzo nas to cieszy. Ty też zostajesz w domu.
2: Nie, ja sobie jadę akurat, ale... Aha, tak.
0: No dobrze. To
1: jest. Dom jest tam, gdzie jesteśmy.
2: No.
1: Proszę Państwa. Olga Szygieda, bardzo dziękujemy.
2: Tak jest, dziękuję bardzo.

0: Soul Wax to już za nami, niecałe 20 minut do godziny 13 zostało. My nie kończymy dobrych wiadomości. Mamy dla Państwa kolejną dobrą wiadomość, a mianowicie ruszają 40 dni sztuki współczesnej. Jest z nami pani Katarzyna Kruszewska, kuratorka tego festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu i dzień dobry też słuchaczom.
0: Pani Katarzyno, wierzy Pani w to, że empatia, taka powszechna empatia jest możliwa?
1: Tak, wierzę w to, że jest możliwa. Co więcej, wierzę w to, że empatia może być takim realnym narzędziem komunikowania się, który służy ważnym zmianom społecznym.
0: Ale czy radykalna empatia, bo o takiej tutaj mówimy, nie doprowadzi przypadkiem do jakiegoś, jakby to powiedzieć, właśnie zastanawiam się, jak to najlepiej określić. Wydaje mi się, że taka radykalna empatia może doprowadzić do swoistego zastoju, bo jak wszyscy będziemy tak współodczuwać, to tak naprawdę nic się nie da zrobić.
1: Dobrze, to ja może tylko zacznę od tego, w jaki sposób my rozumiemy i zachęcamy też do takiego rozumienia tego słowa, określenia radykalna. Samo słowo radykalne pochodzi od łacińskiego radix, co oznacza korzeń czy też podkorzenia. I rozumiemy to jako coś bardzo głębokiego i stąd też ta radykalna empatia, czyli taka empatia, która jest głęboka, która nie jest powierzchowna, która nie jest swego rodzaju taką emocjonalną wydmuszką. Czyli czymś, co na przykład jest używane przy takich zjawiskach, które określam, nie wiem, pinkwashingiem, greenwashingiem. Tam też pojawia się ten element empatii, ale przecież wszyscy wiemy, że jest to swego rodzaju jednak wydmuszka. Więc my zachęcamy do tego, do takiej prawdziwej, głębokiej empatii.
2: No tak, świat jest dzisiaj spolaryzowany, podzielony. Wydaje się, że politycy zwłaszcza robią wiele, żeby taki stan rzeczy się pogłębiał. No i tą odpowiedzią radykalna empatia może być. Zastanawiam się, jak przedstawienia, performansy i inne formy sztuki obecne podczas festiwalu, podczas tegorocznej edycji Dni Sztuki Współczesnej jakoś z tym dialogują.
1: Dialogują w ten sposób, że zachęcamy do tego, żeby używać tej radykalnej empatii właśnie jako tego sposobu komunikowania się, ale po to, żeby budować społeczności czy jakąś taką solidarność wokół tego, co często nazywane jest sprawą osobistą bądź też prywatną. Bo to właśnie te sprawy osobiste czy prywatne jest bardzo łatwo zmarginalizować. A w pokazach festiwalowych podejmiemy takie tematy jak samodzielne macierzyństwo, czy też w ogóle rodzicielstwo, nadużycia na rynku pracy, kryzysy suicydalne, bądź też w ogóle ogółem kryzysy zdrowia psychicznego, bezdomność, samotność, uzależnienia, odrzucenie, ostracyzm, problemy okresu dojrzewania.
2: Też problemy, prekaryzacja też młodego pokolenia, prawda, na przykład Pieśni Piekarzy Polskich, tak, to taki przykład. Dokładnie, sytuacja tak. Graniczna z Michała Zadary, no to też zajmowanie się bardzo ważnym tematem wciąż, prawda, więc to był spektakl, ja teraz go dobrze nie pamiętam, ale dotyczący kryzysu na granicy, tak. Prawda, po prostu.
1: Tak, to jest spektakl, który odbywa się w takiej formie procesu sądowego i pod sąd postawione jest państwo polskie.
2: No właśnie. I to było przedstawienie, które można było w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na pewno oglądać. Ale dobrze, ja bym chciał jeszcze o jeden spektakl zapytać. Właściwie nie wiem, czy spektakl to jest dobre słowo, no bo zelektryzować publiczność na pewno może nazwisko Roberta Więckiewicza.

0: Na pewno tak, i to jest jedno z tych wydarzeń, które łączy w sobie takie różne języki sztuki, między innymi muzykę, poezję, performance, może też Planet Len w wykonaniu wspaniałego trio jazzowego RGG, któremu towarzyszy właśnie Robert Więckiewicz, performujący Solaris Sensua Belema. I to w ogóle jest jeden z takich przykładów właśnie tych wydarzeń takich eksperymentalnych, które są dosyć takim naturalnym, dla których my jako festiwal tworzymy taką naturalną przestrzeń, a które te wydarzenia nie zawsze potrafią czy znajdują swoje miejsce w takich typowo muzycznych bądź też typowo teatralnych festiwalach. Nasz festiwal jakby odróżnia się też tym, że jest multidyscyplinarny i że my jednak zawsze zachęcamy do tego, żeby i zapraszamy takie prezentacje, takich twórców i twórczynie, które lubią eksperymentować w sztuce i korzystać z takich nowych języków artystycznych.
1: Tak jest. Będzie na festiwalu również pokazana kobieta samotna. To jest taki dialog właściwie, czy no chyba dialog tak naprawdę z filmem Agnieszki Holland z roku 1981. W tej sztuce Anna Smolarz zastanawia się, kim byłaby Irena, która no jest samotną matką i walczy o utrzymanie siebie i swojego syna. No i Anna Smolarz zastanawia się, kim byłaby Irena dzisiaj, w roku 2025-2026. No i właśnie tutaj objawia się ta, no właśnie nie wiem, czy empatia, czy po prostu współczucie i no te wszystkie zbiórki i tak dalej. To jest poniekąd granie na uczuciach, nie mówię, że to jest coś złego.
2: Dodajmy jeszcze tylko, ja tylko dopowiem, że spektakl nagradzany zarówno dla Anny Smolar, nagroda Swinarskiego za reżyserię, a dla Ani Ilczuk nagroda Zelwerowicza, aktorska nagroda, więc już bardzo dostrzeżony spektakl, jedno z wydarzeń sezonu zdecydowanie, prawda? No, ale
0: No i też
2: właśnie
0: Ania
2: wracając.
0: Ilczuk i Refari zostały laureatkami Olsztyn Onetu, co też jest taką ważnym takim docenieniem tych obu artystek.
2: No tak, ale zdecydowanie to pytanie Agnieszki o to, kim byłaby Irena dzisiaj, prawda? To też jest pewnie taki spektakl, który dobrze gdzieś oddaje hasło tegorocznego festiwalu, czy właśnie z nim dyskutuje. Spektakle od
0: Tak,
2: wydarzenia, od
0: zdecydowanie.
2: 16 maja, prawda, do 24 maja, więc ponad tydzień.
1: Właściwie no, prawie 10 dni.
2: Tak jest, spotkań z ponad
0: Jest.
2: tydzień, tak, prawie 10 dni, czyli 8 dni po prostu mówiąc po polsku.
0: A
2: Podczas,
0: dokładnie
2: a to
0: 9
2: bardzo
0: po
2: dokładnie,
0: francusku.
2: a nawet 9, mówię, podczas 40 edycji Dni Sztuki Współczesnej. No i my bardzo się cieszymy, że możemy o tym festiwalu porozmawiać i na niego zaprosić, bo bliski naszym wartościom jest po prostu, prawda, Agnieszko?
1: Tak, najbardziej. Empatia, zdecydowanie tak. Nawet ta w radykalnej formie, chociaż no radykalna rozumiana jako taka głęboka i prawdziwa, to
0: Tak jest.
1: jak
2: To
1: najbardziej
2: my
1: jest nam to
2: teraz w takim
1: bliskie.
2: razie, w takim rozumieniu radykalnie, nie wiem, czy można radykalnie dziękować za rozmowę?
1: Głęboko dziękować za rozmowę?
2: A ja
1: Pierwotnie
2: podziękuję
1: dziękować za
2: radykalnie
1: rozmowę? A
2: sobie,
1: dobrze,
2: dobrze?
1: podziękuj
2: To my
1: radykalnie.
2: radykalnie dziękujemy, życzymy takiego radykalnie
1: Radykalnego
2: dobrego
1: odbioru tego wszystkiego.
2: dnia i radykalnie dobrej publiczności. I właśnie tylko dyskusji bez takiego wpadania w radykalizm, o może w ten sposób, po spektaklach i po
0: Dziękuję
2: wydarzeniach.
0: bardzo. Dziękuję bardzo i również radykalnie, a jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że rzeczywiście te dyskusje w Białymstoku są bardzo intensywne. Może nawet nie nazwałabym, a może właśnie radykalne w znaczeniu głębokie, co odbija się tak bardzo szerokim echem. Artyści i artystki, które do nas przyjeżdżają i uczestniczą w tych wielu spotkaniach z widzami po kolejnych i kolejnych pokazach, bardzo często podkreślają to, że nasza publiczność jest niezwykle ważna i bardzo zaangażowana. I rzeczywiście te dyskusje po spektaklach trwają naprawdę czasami godzinami. Chociażby kilka lat temu graliśmy Odpowiedzialność Michała Zadary, czyli taką pierwszą, może nawet nie część, ale pierwsze podejście do tego tematu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, który jest nam w Białymstoku bardzo bliskim kryzysem, bo dotyczy też nas tak regionalnie, geograficznie. Ta dyskusja trwa grubo ponad 2 godziny.
1: Katarzyna Kruszewska, kuratorka 40. Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, była gościnią Radia Nowy Świat. To radykalnie dziękujemy.
2: Dziękujemy
0: bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do Białegostoku na festiwal.

0: The streets, has it come to this? Jak to do tego doszło?
1: Tak do tego doszło, że proszę Państwa, byliśmy w Białymstoku, byliśmy w Poznaniu, trochę porozmawialiśmy, lecieliśmy w przestworzach z pewną pasażerką i z pewnym pasażerem i z pasażerami różnymi. No i tak sobie jakoś tak przeleciało po prostu. Tak do tego doszło.
0: To gramy w takim razie.
1: The Prodigy.

0: męski głos teraz, bo Girls było The Prodigy. 2004 rok, wiesz jak się nazywa formacja wokalna, która wzięła udział w nagraniu tego numeru?
1: Nie wiem.
0: The Magnificent Ping Pong
1: Ja chciałam powiedzieć, że końcówka to jest takie, powiedz mi, że to zespół The Prodigy, nie mówiąc mi, że to zespół The Prodigy.
0: Nie mówicie, że to było Prodigy.
1: No nie, no już, znaczy, utwór mi to powiedział i bardzo mnie się to podoba.
0: Proszę Państwa, ktoś tutaj czeka w blokach startowych. Porównywanie serwisu informacyjnego do bloków startowych, do czekania na serwis.
1: Dobrze, nie, no wiemy o co chodzi. Ada Celińska-Czerniecka za chwilę przedstawi Państwu najnowsze Państwa wiadomości na antenie Piątek. Radia Nowy Świat.
2: Czemu w Ludę spłonął ksiądz na stosie? Oraz dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
3: Maja Kleczewska. Jestem reżyserką teatralną i dyrektorką Teatru Powszechnego w Warszawie. I zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
2: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
4: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Celińska-Czaniecka. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Na liście kandydatów znalazł się m.in. wskazany przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry. Maciej Tomczykiewicz z KO mówił dzisiaj tak.
5: Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu.
4: Przed głosowaniem głos zabrał Michał Wójcik z PiSu.
6: Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, wiele lat. Jeździliście do Brukseli, donosiliście, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów.
4: Procedurę wybrania nowej sędziowskiej części KRS określają przepisy ustawy o Radzie wprowadzonej w czasach rządów PiSu. Sejm głosuje nad listą 15 kandydatów z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski. Od soboty do poniedziałku ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, benzyny 98 6,93, a oleju napędowego 6,82, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Piotr Górajec, nowym dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przypomnę, minister kultury w związku z organizacją imprezy na terenie ogrodu odwołała ze stanowiska Pawła Jaskanisa. Powodem było złamanie przez niego umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. A w rozmowie z TVN24 tak mówił nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Górajec.
7: Spotkaliśmy się z dość dużym niezadowoleniem społecznym, szczególnie mieszkańców miasteczka Wilanów, za co serdecznie w tym momencie przepraszam i mam nadzieję, że dadzą nam Państwo szansę na to, żebyśmy odbudowali wizerunek i nadal się przyjaźnili, żeby Państwo często do nas przychodzili. Rekultywacja potrwa jeszcze kilka dni, prawdopodobnie dzisiaj zostanie zasiana pierwsza partia trawy, potem będziemy musieli solidnie nawadniać, żeby urosła, ale zapowiada się kilka deszczowych dni, więc to też nam na pewno pomoże.
4: Muzeum przekazało, że środki finansowe uzyskane z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
8: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia miejscami także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, właściwie na całym obszarze naszego kraju. Temperatura maksymalna od 12 stopni, 14 nawet na zachodzie, 16 w centrum do 20-22 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni. Wiatr na zachodzie kraju słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i chwilami porywisty.

rano i otwieram moje okno. Słońce znowuż w oczy mi zagląda. Wygląda, że będzie ładny dzień. Wreszcie na ulicy będę widział swój cień. Mam już dosyć zachmurzonych, zimnych dni. Teraz musi być ciepło, ciepło być w mojej krwi. Aż do końca całego mnie rozpali. Nawet jakbym był z kamienia i gdybym był ze stali.

0: po szarości. Niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa. Zimna my nie chcemy, ciepła nam potrzeba.
1: Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce.

0: woda, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco. Mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw złemu klimatowi, w którym źle się trochę czuję.
1: Za to czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce.

0: Jak jest ładna pogoda, lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy beztroska woda odbija złociste promienie gorące. Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda, lepiej się...
1: W środku dnia.
2: Dobry wieczór Państwu. O Boże, pomyliły mi się pory zupełnie. Proszę nie regulować odbiornika. Przy mikrofonie obecnie znajduje się Marek Napierkowski, który samozwańczo, przechodząc nieopodal z tragarzami, po prostu do studia. A dobra, niebudek też jest. Panie redaktorze, bardzo przepraszam.
3: Zakneblował. Ale redaktorze.
2: Tak.
3: No dzień dobry. Z tej okazji. Dzień dobry przede wszystkim. Nie żadne dobry
4: bardzo
3: wieczór, tylko
4: miło.
2: Dzień dobry. Ja po prostu na antenie naszego wspaniałego radia zazwyczaj mówię dobry wieczór.
4: Ale już teraz po 19 jest jasno, więc można mówić dzień dobry.
2: Można mówić, no właśnie, no tak. No i tak właśnie przechodziłem i poczułem się niezwykle samotny i pomyślałem, że jeżeli się spotkam z wami, a jeszcze do tego ze słuchaczami, choćby na te 30 sekund, to zrobi mi się bardzo miło.
4: No i dlatego właśnie wpuściliśmy kolegę redaktora.
3: Oczywiście.
4: Bo kolega redaktor z ogłoszeniami przyszedł.
3: I zaproszeniami, prawda?
4: Oczywiście.
3: To znaczy takimi, że
2: no
3: tam
2: tak, tak, no właśnie, zobaczyć. się wydało. Drodzy Państwo, tak, niejako tak, ci z Państwa, którzy są w okolicach Sopotu jutro, to mogą się jeszcze zapisać na takie warsztaty, które będę prowadził. Ale nie, broń Boże, bo nie godziny ja ram całować. Nie z dziennikarstwa, nie z dziennikarstwa. Z grania na gitarze w Krzywym Domku jutro od rana będę opowiadał o tym. Ale powodem mojej tutaj, no takiej... Wizyty. Nagłej wizyty, można by powiedzieć. To jest to, że bardzo rzadko, ale z dużą przyjemnością grywam z moimi przyjaciółmi taki, w takim projekcie, który nazywa się Dire Straits Symfonicznie. Ten projekt współtworzą ze mną eks-redaktor, ale mi się wydaje, że to jest niezbywalne.
4: Nie, jest... w jego wypadku nie.
2: Tak, Kuba
3: Once
2: Badach.
3: A redaktor, always a redaktor. Tak
2: always, always, nie wiadomo kiedy wróci. Kuba Badach i Krzysztof Herdzin, ponadto wspaniały zespół taki big beatowo-jazzowy i orkiestra Lautuno, orkiestra symfoniczna. I my gramy, proszę Państwa, muzykę, wspaniałe piosenki napisane przez Knopflera dla grupy Dire Straits, ale gramy je inaczej.
3: Też i... Marka.
2: Marka, dokładnie.
4: Przypadek.
2: Co Marka, to Marka. Nie, no nie. Bardzo lubimy to robić i jeżeli Państwo by chcieli się przekonać, czy to nam jakoś wychodzi, od razu uprzedzę też jeszcze najpierw, że nie jesteśmy cover bandem. Gramy to troszeczkę inaczej, śpiewamy to w inny sposób, ale mamy z tego zawsze wielką frajdę. To już 25 maja w Teatrze Roma w Warszawie to odbędzie się takie wydarzenie i 15 czerwca w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Zapraszam.
3: Znowu ten Poznań i znowu ta Warszawa.
4: Znowu ten Poznań,
3: ale proszę Państwa, no, jak są takie okazje, żeby usłyszeć redaktora, no to ja myślę, że nie ma
4: tak
3: co...
4: Tak wczesną porą jeszcze
3: jak Państwo
4: tego...
3: nawet w innym mieście są, to trzeba rzucić wszystko i albo tu, albo tu.
2: Wszystko, to... dokładnie. Tak bardzo przepraszam za najście i życzę wszystkim miłego dnia.
3: Antena jest przejęta twoją wizytą, to znaczy przejęta przez ciebie, przejęta twoją wizytą. Ale teraz sobie zagramy już, otulimy się jedwabnym szalem i będziemy trochę tańczyć, bo to będzie Taiga, więc Kanadyjczyk i FC Jukers, chociaż można sobie inaczej wymawiać, jak się chce.
4: Ale my wymawiamy w
3: ale
4: ten
3: my
4: sposób.
3: Ale my wymawiamy FC Jukers, bo jesteśmy albo grzeczni, porządni.
4: Jeszcze, wiesz,
3: tak, no. Zwłaszcza Agnieszka jest osobą porządną.
4: Tak, bardzo. Mhm.
3: Więc to jest duet nowojorski, a Nowy Jork i Kanada to są fajne miejsca, prawda?
4: To są prawie sąsiedzi.
2: Ale mnie już nie ma, ja już,
3: już nie
2: ja
3: nie
2: już
3: ma.
4: A dobrze, to jego już nie ma. Dziękujemy.

0: Thai Guy, FC Jukers albo F Cookers. To jest problem, jak tak się nazwie zespół, bo nie wiadomo, jak go wymawiać. W sensie dla ludzi pracujących w radiu to jest problem.
1: Dla ludzi pracujących w ogóle.
0: Nie wiedzą, jak to wymawiać. No, bo nie wypada. FC Jukers, tak jest napisane, to ja tak będę
1: czytać. Ale na przykład redaktor Badach, once a redaktor, always a redaktor, więc redaktor Badach, mają zespół Poluzjanci i co?
0: No, to ja nie wiem.
1: Ja takiego słowa nie znałem wcześniej, zanim oni go nie stworzyli. Tak samo ja FC Jukers nie znałem, a inne znam, ale nie stosuję go na antenie.
0: Okej, okay, dobrze, w każdym razie.
1: Kategoria materiały świata, proszę państwa. Jedwab.
0: Już był.
1: Był, a teraz przed nami
0: polski,
1: będzie...
0: Polski. Oczywiście.
1: Len. I to jest utwór Darii ze Śląska z płyty Halo, co jest grane. Utwór z Fiszem. No i za chwilę już Daria w naszym studiu, bo już w korytarzu, w holu była widziana.

0: Cześć. Len, Daria ze Śląska i Fisz, a to w ramach, proszę Państwa, wizyty artystki pod krawatem.
1: Tak, ja jestem bardzo kulturalny człowiek.
0: Pod krawatem. Darii ze Śląska, która jest z nami, będzie opowiadała nam o swojej płycie zatytułowanej, trzeciej płycie zatytułowanej Halo.
2: Co jest grane?
0: Co jest grane?
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Właśnie ja się zastanawiam, czy to jest takie halo, co jest grane?
0: Takie WTF, że tak powiem.
1: To jest WTF, to jest JPRDL i WTF, absolutnie tak.
0: Bo trochę nawiązujące do tego, co się stało przez te wszystkie lata. Te wszystkie lata to właściwie od 22, 23 roku.
1: Tak. No.
0: Cię tak poznajemy coraz lepiej i ty też jakoś w tej sytuacji, kiedy jakoś te hale się tak poszerzają, te miejsca koncertowe,
1: tej publiczności. Coraz lepiej budują te hale, wiesz, one się tak po prostu poszerzają.
2: Coraz lepiej jest grane w takim
1: razie.
2: Coraz
1: więcej jest grane, tak? I no, w tym moim tytułem Halo, co jest grane, no to jest po prostu jakiś taki komentarz wobec czasami moich zastanowień się a propos mojego życia, zwątpień, czasami absurdów, czasem zaskoczeń, czasem tego, co mnie wkurza też wśród ludzi, którzy gdzieś tam mnie otaczają, bądź są na mojej drodze.
0: Facet ze stolicy na przykład.
1: Na przykład pan ze stolicy, tak.
0: Znaczy pan, a facet.
1: Z pana. Ostatnio ktoś powiedział pan ze stolicy, to już to jeszcze lepiej by brzmiało, to absolutnie właściwie jest o
2: To był
1: o takim
2: pan ze
1: gości.
2: Stolicy,
1: tak, to był
2: powiedział.
1: Taki gość ze stolicy, no. Także tak.
2: Ale też wracasz do jakiejś, nie chcę powiedzieć traumy, ale w sumie chcę powiedzieć traumy z szóstej klasy.
1: Tak, z szóstej B, tak. No to jest taka historia, która gdzieś tam rzeczywiście się wydarzyła.
2: Ale to jest historia, wiesz, bardzo uniwersalna.
1: Tak, tak się spodziewam, no bo
2: niestety.
1: Bo każdy rzeczywiście, myślę, że sporo ludzi posiada taką historię, gdzie w szkole ktoś kogoś przezywał. Tak, tak. No akurat ten kolega, który mnie przezywał, był równie szczupły, jak a bądź nawet szczuplejszy.
0: Czy on mieszka w stolicy teraz?
1: Bo to jest do numeru ciężki plecak. Ale może się przeprowadził, kto wie. I rzeczywiście jakoś tak to mi się działo i ta historia, to, że ja też miałam długo problem z tym, że jestem tak szczupła i jakoś tak sobie z tym walczyłam i też czasami opowiadam o tym ze sceny. Ale teraz już tak trochę zaakceptowałam te moje nóżki i to, że jestem taka, jaka jestem. I mi się wydaje, że ta akceptacja też są plusy i minusy tego. Wyniknęła z moich jakichś rozmów z moimi bliskimi, którzy mnie po prostu akceptują taka, jaka jestem. No, a ten numer ciężki plecak nie jest tylko o tej traumie. To przyczynek jest do tego, żeby powiedzieć historię ludzi, którzy mimo, że mają swoje ciężkie plecaki, są naprawdę słoneczkami i pomagają i są w stanie naprawdę pomagać nieść nam nasze plecaki, mimo że ich naprawdę sporo ważą.
0: A te plecaki nie stają się lżejsze dzięki temu?
1: No pewnie, że. No my sobie te ciężary przerzucamy. Jak do mnie przyjaciółka dzwoni i się chce wyżalić, to ja słucham. I odwrotnie, nie? I to chyba na tym polega, żeby rzeczywiście mieć jakiś taki punkt zaczepienia wśród tych ludzi.
2: Tylko wiesz co, chodzi też o to, żeby ten taki ciężki plecak czasem rozpakować, a nie nieść go ciągle.
1: Absolutnie, absolutnie. To jest właśnie, to jest to, nie? I to jest właściwie też ta druga część płyty, w której ja czasami nie trzymam już tej złości w sobie, nie? Pozwalam sobie czasami coś powiedzieć, skomentować tu i teraz. I wytuptać, wytańczyć, trochę dać więcej energii, wykrzyczeć czasami. I to nie znaczy, że ja już wiem, nie? To nie jest album o tym, że ja teraz już po prostu jestem ekspertem w tej dziedzinie i myślę, że to się nigdy nie wydarzy w 100%. Raczej będzie to taki proces zwany po prostu życiem.
0: To jest bardzo ciekawe, że możemy o twojej ewolucji rozmawiać właśnie jako o ewolucji emocji, właściwie taki wykres zrobić, w jakim kierunku to podąża teraz. Natomiast no, było też tak, może jest też tak, że trochę, ale ty na szczęście jesteś taką artystką, która z tego świetnie potrafi też żartować, że zaczęło się trochę mówić, że Daria ze Śląska równa się, i teraz cudzysłów, smutne piosenki.
1: Smutne piosenki, smutna typiara. Ja też zresztą to podnosiłam, bo ja jestem
0: smutną
1: typiarą, ale jestem też taką, która po prostu totalnie wchodzi i od razu jestem jajcarą. Jeżeli z kimś czuję flow, to po prostu łapię się słówek. Raczej jestem bardzo otwartą osobą. Natomiast na początku kariery, umówmy się, jakby ktoś był w moich butach, to nie jest też takie łatwe. Wchodzisz zupełnie, jesteś w zupełnie obcym mieście, z obcymi ludźmi, w obcej branży. Próbujesz być jakaś i nie wiesz, jaka to de facto
0: chcesz
1: powinnaś być.
0: Cool,
1: chcesz
0: tak?
1: być grzeczna, bo zawsze byłaś grzeczna, tak? Nie? A co to w ogóle znaczy cool, nie?
0: No
1: czy gadanie to jest cool, czy właśnie milczenie, czy bycie tajemniczym to jest cool? Jakie to jest cool, nie? No i o tym jest ten numer, trudno jest być sobą.
0: Ale też przecież nie wyrzucasz ze swojego plecaka dwóch pierwszych płyt znakomitych.
1: No absolutnie, że tak. To jestem ja. To jest w ogóle to co mnie jakby zbudowało i nadal buduje. I to jest to, co pozwala mi mimo wszystko właściwie być wrażliwa. Tak mi się wydaje. Że, że łapać się jakichś takich rzeczy, które mnie wzruszają, które jakoś emocjonalnie dotykają. I wiem, że zawsze będę w jakiś sposób o tym pisać. To, że ta druga część płyty jest dużo bardziej energetyczna, to nadal w lirycznej części jest bardzo gorzka momentami. I ja bardzo celowo tego sarkazmu używam.
0: Czyli nie? To są po prostu smutne piosenki teraz pod energetycznym płaszczykiem. Specjalnie tak to zrobię.
1: Tak samo wygląda teledysk do miłości i tak dalej. Nie?
0: Zgadniesz, który utwór teraz zagramy? Ja jego tytuł wspomniałem tam, jak gadaliśmy przed chwilą.
1: Albo Pan ze stolicy, albo Wariatka?
0: No, wariatka.
1: Wariatka.

0: Daria Zaśląska, utwór Wariatka. Tak można krzyknąć, czasami usłyszeć, jak ktoś tak na kogoś. Tu była na południu bez zmian i Halo, co jest grane, no a na Halo, co jest grane właśnie Wariatka. Tak. W naszym studiu Daria Zaśląska i teraz...
1: Na razie jeszcze całkiem poczytalna.
0: Siedzi pod krawatem niezmiennie, proszę państwa.
2: Tak. Rzecznie siedzi jeszcze, do tego dodajmy.
1: Spokojnie, to znaczy. Się skręcam.
0: Hasło Wariatka też ma swoją energię, prawda?
1: I oj, to jest też fajne.
2: Szczególnie z wykrzyknikiem na końcu Wariatka.
1: No, to się też zdarzyła taka moja osobista historia. Po prostu wróciłam odwiedzić mamę, jakoś przyjechałam. No i zawsze jak z Warszawy się przyjeżdża na chwilę do domu, to tam sąsiedzi pytam, co tam w wielkim mieście słychać, co tam w stolicy. No i żeby to pytanie jeszcze zostało tym pytaniem, to spoko, ale czasami są pytania, które są bardzo niewygodne i bardzo wścibskie i nie na miejscu totalnie. I jedną z nich mnie naprawdę bardzo ubodło, bo było bardzo osobistym gdzieś tam pytaniem i trudnym, w moim trudnym momencie życia. I przyszłam do domu i mówię, no nie mogę sobie z tym jakby poradzić. A jak sobie nie mogę z tym poradzić, to ja zazwyczaj po prostu to piszę, nie?
0: Metoda Taylor tak. Swift.
1: Możliwe. Tak, to w podręcznikach
0: ona siada
1: zawsze.
0: Jak, o, zobaczymy, tak jest, jak to zaraz tak. Napiszę o tym,
1: no,
0: piosenkę,
1: właśnie,
0: to zobaczysz.
1: To właśnie tak, dokładnie tak. I tak w Panu ze Stolicy zrobiłam i tak samo z tą Wariatką, że... I ja w sumie jestem wdzięczna bo takim historiom, bo tak samo napisałam pierwszą płytę, czyli kiedy ja już naprawdę, ale to były lata, kiedy ja sobie nie mogłam z czymś radzić w związku z tą moją historią i rozterką miłosną, to powstał w ogóle cały album praktycznie o tym. A teraz tu na tej płycie jest dużo bardziej jednak nie o tych moich introspektywnych jakichś rzeczach irelacyjnych, ale też jest bardziej o ludziach, którzy mi towarzyszyli.
0: Czy kogo spotkałaś na klatce schodowej?
1: Których spotkałam na klatce.
2: Kto ci pomógł nieść ciężki plecak?
1: Kto mi pomógł, dokładnie, tak. No to jest o nich.
2: Coś miałam zapytać, ale oczywiście mi
0: nouvelle chanson française.
2: Tak, właśnie, bo to jest coś, o czym rozmawiałyśmy. Słuchając twojej płyty, ty mówiłaś o tym, że się zastanawiałaś, czy będzie słychać tekst. Te teksty słychać.
1: No to dobrze.
2: I te teksty są takie, że faktycznie zwraca się na nie uwagę. I jako osoba, która no jest jakby nie było zanurzona w chanson française.
0: Sekwanie i loarze.
2: Tak, sekwanie, tak, w loarze. Nie, w sekwanie lepiej nie, bo no, w każdym razie.
1: Może być nieprzyjemnie.
2: No. Tak. W każdym razie. Powiem ci, że no, na spokojnie po francusku by się obroniła ta płyta.
1: Spróbuję. Może ja, wiesz, ja zdawałam maturę z francuskiego i to był mój pierwszy obcy język w szkole. I chciałam iść na filologię francuską i nawet się dostałam, ale poszłam na historię. Dlaczego, nie? Po prostu poszłam na historię. Zamiast być po prostu ogarnąć
2: bardzo
1: dobrze
2: historię, francuski. Więc wszystko się zgadza.
1: A widzisz, no gdybym ja to wtedy wiedziała, to inaczej bym na to poszła.
0: Uświadomienie sobie, że piszemy swoją historię z ważnym punktem w życiu człowieka i na pewno w życiu artystki też, więc dzisiaj masz takie poczucie, że jesteś, stoisz już na pewnie... Na tej ziemi, niezależnie czy ta ziemia to jest ziemia na Śląsku czy na Mazowszu, powiedzmy.
1: Przepraszam, bo weszłam ci w słowo, a myślałam, że mam obok siebie płytę i że zapytasz, czy masz poczucie, że teraz stoisz równo na swoich nóżkach. I chciałam ci pokazać, no słuchaj, na tych takich moich maluteńkich, chudziutkach
0: No dobra, to powiedzmy o okładce trochę w takim razie.
1: Mm-hmm. No.
2: Poglądowo powiemy.
1: Co byś chciał wiedzieć? Opowiem wszystko.
2: Ja bym chciała wiedzieć, co to jest za wzór koronki.
1: A no to koronkarstwo, to ja dopiero się zaczynam uczyć. Generalnie ta historia była taka, że moja Juleczka Różycka, która zajmowała się też stylizacjami do sesji zdjęciowej, przyniosła w oparciu o jakąś taką moją historię, czym jest Halo, co jest grane, o tych absurdach, wysłała mi tę płytę, jak ona by to widziała. Jakby przyniosła kilka różnych stylizacji i w tym właśnie ją, tę dokładnie, która była oliwkowa, a później ja już miałam jakieś tam klimaty kolorystyczne ustalone i pokolorowaliśmy ją sobie i ona mi się najbardziej czytała jako rzeczywiście coś, co jest Halo, co jest grane, bo zakrywam się tam w sumie i pokazuję tylko swój nos.
0: Bo to jest taka, dziewczyny, pomóżcie, sukienka, tak?
1: To jest taka sukienka, taka...
2: Spódnica?
0: Ale taki schronienie
1: trochę,
0: też.
1: Taki schron, to jest taki domek, to jest taka baza, to jest coś takiego, co się robiło za dzieciaka, nie? Bo to w tej, na tej płycie jest trochę odwołań do rzeczywiście do tego mojego dojrzewania. Trudno jest być sobą, jakiejś akceptacji siebie w ogóle. O tym ciężkim plecaku i wspomnienia z 6B. Więc tego motywu szkolnego rzeczywiście trochę jest. Ja czasami też miewałam i miewam takie momenty, w których po prostu chcę się schować, uciec, mieć jakąś swoją bazę, wejść do szafy, cokolwiek, nie? I wydaje mi się, że tak ten obrazek najbardziej nomen omen zobrazował mi to, co miałam w głowie. Oczywiście były tam dyskusje, żeby była twarz oczywiście na okładce, bo twarz się najlepiej czyta, ale jakoś tak czułam bardzo, że na tym mi nie zależy, że bardziej mi zależy, żeby coś jeszcze więcej powiedzieć oprócz tych historii, które opisuję i żeby to było kompatybilne po prostu z tym moim wyobrażeniem.
0: Wspomnieliśmy o Fiszu już przy okazji Lnu. Mhm. Ale też na przykład Patryk Depan tutaj, tak, prawda?
1: Tak, super to było, bo ja po prostu napisałam do człowieka na Instagramie. Mówię, słuchaj, no, podoba mi się, jak piszesz, bo generalnie zazwyczaj jak mi się coś podoba, jak ktoś pisze, jak mówi do mnie, to mnie to zatrzymuje i Patryk też świetnie pisze, ale wiedziałam, że przede wszystkim dobrze produkuje i na tym mi zależało i miałam tę kompozycję w domu i odezwałam się do Patryka i Patryk w odpowiedzi mi napisał, słuchaj, no miałam też takie marzenie, żeby napisać do dwóch artystów do ciebie i lore. I fajnie, że piszesz, bo akurat się udało. I to było mega miłe i po prostu wzięłam się, że tak powiem brzydko i pojechałam do Krakowa i tam byłam kilka dni. I dawno też nie miałam tak, że rzeczywiście pracowało się dość błyskawicznie. To znaczy, że Patryk jest taką osobą bardzo zorganizowaną tu i teraz i nie bujającą gdzieś w obłokach, a przy okazji posiadającą bardzo podobny gust do mnie. Mhm.
2: Jak jest płyta, to zazwyczaj jest trasa koncertowa.
1: Tak.
2: 19 maja w Stodole Warszawskiej.
1: Tu odpalamy.
2: Pierwsze halo.
1: Tak, tu jest pierwsze, o ładne, tu jest pierwsze halo i kolejne będą dopiero na jesień, jeśli chodzi o taką trasę promocyjną stricte tej płyty. Natomiast oczywiście te numery już będziemy grać. Zresztą w części gramy już na letnich koncertach i festiwalach. Czyli Męskie Graj na przykład, czy Poland Rock Festival, co dla mnie też jest bardzo dużym zdziwieniem.
2: Ja wrócę do
0: zdziwieniem?
2: Tego...
0: Zdziwieniem?
1: Tak, tak, tak. Nie sądziłam, że zagram kiedyś na tym festiwalu.
2: A dlaczego?
0: A w tym
1: nie
0: sensie.
1: Wiem, nie wiem.
0: Bo ja publiczność też... twoja tam jest. Ja zresztą nawet
1: coś
0: jak
1: pięknego,
0: wspomnieliśmy o tym, że będziesz u nas w tym tygodniu, no to słuchacze wrzucali, że na Poland Rocku się pojawisz.
1: No bardzo fajnie, bardzo się cieszę też. Naprawdę.
0: To te zbiory się tutaj łączą na pewno ze sobą.
2: Tak jest. Ja chciałam wrócić na chwilę do pytania Janka, który cię zapytał o to, czy już stoisz tak pewnie na tych swoich nogach, bo
0: tak,
2: to zazwyczaj jest tak.
0: Psychologicznie działamy w tych
1: rozmowach. Tak, widzę, widzę. Dobrze, zauważyłaś się tutaj rozkminiacie. No.
2: Nie, bo zazwyczaj jest tak, że debiut, no to jest stres, ale tak. Ta druga płyta to jest jeszcze większy stres.
1: Bo potwierdzenie,
2: bo trzeba, tak. Bo trzeba, prawda, ten debiut potwierdzić.
0: A jak bardzo zestresowana jest teraz jesteś po prostu.
2: I teraz mogę robić, co chcę.
1: Rzeczywiście w sumie, fajnie, zaczynam zdanie. Ale w zasadzie chyba tak trochę czuję, że nie mam ani jakiegoś wielkiego strachu w tym momencie, teraz, ani super radości. To znaczy, że jakiś rodzaj jest sprawczości, świadomości. To jest na dziś. Natomiast ja się oczywiście stresowałam wcześniej. Martwiłam tworzeniem tej płyty. Czy wyjdzie tak, jak chcę. To jest absolutnie proces. I ja nie mogę powiedzieć, że stoję twardo na nogach i ja już po prostu zjadłam wszystkie rozumy świata. I tak jak powiedziałam wcześniej, chciałabym, żeby nadal się czegoś uczyć i na coś, czymś być ciekawym, żeby mieć o czym pisać, bo to się skończy pewnie i to też jest jakaś taka obawa, że może kiedyś siądę, nawet napisałam w którymś poście, że miałam taką blokadę twórczą przy Halo, co jest grane i ona też mnie napędzała w zasadzie do napisania tych numerów, że mi się może to pisanie skończyło, że ja już tego nie potrafię. I pewnie przyjdzie znowu taki moment, ale już byłam w tych momentach kilka razy i myślę, że w końcu jakoś finalnie z tego wyjdę.
2: Może Daria ze Śląska zacznie pisać wesołe piosenki.
1: Dokładnie.
0: W końcu, wiesz, tak. Wesołego.
1: No, już na razie jestem złośliwa i później będę radosna. To jest taki gradacja tego wszystkiego, nie?
0: No. Zatem na pewno widzimy się we wtorek, a tam będzie też w ogóle gość,
1: tak.
0: Dodajmy. Bardzo,
1: tak.
0: Bardzo szczególny i już zaczęliśmy się martwić o logistykę gościa, ale tam się wszystko uda podobno.
1: Tak, uda się, tak. Ale goście są już ogłoszeni, będzie to Fisz i Waglewski i Wojtek.
0: No właśnie. Wtorek, proszę państwa, wieczór.
2: Godzina 20.
1: Połączcie kropki, tak?
0: Łączcie
2: kropki. Daria ze Śląska. Świat, prawda, była w Radiu.
0: Bardzo ci
2: świat.
0: Dziękujemy za wizytę. I że,
1: za czapeczkę.
0: I że wytrzymałaś.
1: Dałam radę, tak. Wszystko z ekstra, nic się nie martw.
0: Dobra, dzięki.
1: Dzięki.

0: Stereo MCs, Deep Down and Dirty, to jeszcze w sprawie pewnie tych rzek francuskich.
1: Pewnie tak, no bo ja nie wiem, czy ty czytałeś.
0: O Jezu, co się stało?
1: Zobacz, autokar po rajdzie kursantki osiadł na dnie Sekwany. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To takie najnowsze doniesienia w sprawie Sekwany. Żebyś, no właśnie.
0: O kurczę. No to jak takie rzeczy się tam...
1: Takie rzeczy się tam dzieją.
0: O kurczę, tylko odje. Tak. Mondie.
1: O Mondie.
0: 16 minut do godziny 14. Yeah.

Olympic Vince Carter i Action Bronson na 14 minut przed godziną 14. Proszę Państwa, wczoraj wielki dzień na festiwalu w Cannes 79, no bo i premiera filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego, świetne recenzje, ale także pokaz filmu Parallel Lives Asghara Farhadiego. No i to właśnie była pierwsza odsłona tego nowego dekalogu, opartego na słynnym dekalogu Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. No i jakże to symboliczne, że wczoraj właśnie dotarła do nas ta smutna wiadomość. Odszedł Krzysztof Piesiewicz, adwokat, scenarzysta, też parlamentarzysta, współtwórca kina Moralnego Niepokoju razem z Krzysztofem Kieślowskim, ale też, skoro adwokat, warto wspomnieć o tym, że był także oskarżycielem w procesie dotyczącym morderstwa księdza Popiełuszki, bronił także generała Kuklińskiego. Zatem zagrajmy teraz, przypomnijmy sobie, jeden z trzech kolorów, to będzie niebieski, prawda? Song for the Unification of Europe, no bo jeszcze i to nazwisko zawsze należy przypomnieć w kontekście kina Kieślowskiego i Piesiewicza. Wspaniały Zbigniew Preisner i tutaj Song for the Unification of Europe, związana z postacią Julie w tym filmie.

0: środku dnia.
1: Która to godzina? Jeszcze 8 minut do 14, proszę państwa.
2: Piątek,
1: do zakończenia audycji. Piątek, 15 maja. Piotrek, 15 maja, można
2: Piątek.
1: Też powiedzieć. Jeśli jest jakiś
2: maja.
1: Piotrek, to oczywiście pozdrawiamy. A to Portico Quartet, chociaż można by to też inaczej przeczytać. Proszę, Agnieszko.
2: Nie. Endless.

0: Endless, taki tytuł. A co to był za artysta?
1: Portico Quartet. Żeby państwo słyszeli, co tu się działo w trakcie tego, zanim jeszcze to zagrało, to była bitwa na akcenty właściwie, można
0: bitwa
1: by powiedzieć.
0: Bitwa na akcenty, proszę tak. państwa, i to jest jedyna bitwa, jaka się toczy
1: w której się ani nie wygrywa, ani się nie przegrywa.
0: No, zależy. Zależy. Mm-hmm. Jakie plany na weekend? Szybko proszę mówić.
1: Nie wiem, a ty?
0: Ja wiem, na pewno
1: audycja.
0: Głaskanie pieska będzie.
1: No ja głaszczę pieska codziennie.
0: Tak, ale ja u znajomych i Hamlet w Teatrze Powszechnym, urodziny będą różne tam, wiesz.
1: O, ja
0: i audycja
1: przecież,
0: też oczywiście. Audycja jutro o 18 to Kasia, a ja o 19.
1: Tak jest. No i to tyle, Państwem. Drodzy państwo, na dzisiaj od nas.
0: A kim jesteśmy my jeszcze? Przypomnijmy sami sobie i państwu.
1: Jan Niebudek, Rafał
0: Agnieszka
1: Lewandowski.
0: Agnieszka Rybka-Barnett.
1: Tak, Rybka.

0: Już jutro po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
1: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
2: Od nas dla Was. Dzień dobry.
0: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Pieniądze z sejf trafią do Straży Granicznej. Premier Donald Tusk tak mówił po odprawie w Otwocku.
4: Pan minister Kierwiński razem z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem ogłoszą decyzje, które pozwolą wykorzystać dodatkowe środki w takiej skali, mniej więcej w takiej skali, w jakiej panowaliśmy, także na rzecz Straży Granicznej i ochrony granicy. Wszystkie środki, jakie będą niezbędne na utrzymanie tej bezpiecznej polskiej granicy, otrzymacie, bo zasłużyliście na to jak nikt w Polsce, dzięki właśnie waszej ofiarnej służbie i coraz większym kompetencjom.
3: W pierwszym kwartale tego roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z Białorusią.
5: Granica wschodnia jest najlepiej strzeżoną granicą Unii Europejskiej. To wielki wysiłek funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym także nisko się kłaniam, ale to także gigantyczny wysiłek całego państwa na to, aby inwestować w ochronę tej granicy. To prawie 3 miliardy inwestycji, jeżeli chodzi o kwestię uszczelnienia naszej granicy. To największy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA.
3: Mówił w Otwocku szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Nowe przepisy wprowadzają m.in. nadzór KNF i ostrzejsze kary za oszustwa. Za ustawą głosowało 241 posłów, przeciw było 200. Teraz projekt trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który dwie poprzednie ustawy zawetował. Policjanci zatrzymali 5 osób w związku z brutalnym pobiciem 3 nastolatków obywateli Ukrainy w Warszawie. Do napaści doszło 7 maja. Zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 15 do 18 lat. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności procesowe, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia i roli poszczególnych osób w napaści. Niebezpieczne substancje w biżuterii, odzieży i produktach skórzanych wykryła Inspekcja Handlowa podczas ogólnopolskiej kontroli zleconej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawdzono ponad 300 partii produktów dostępnych w sprzedaży. Zakwestionowano 7% z nich, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
6: Takie największe przekroczenia, które znaleźliśmy w kontroli, to biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu, obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów i skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
3: UOKiK wskazuje, że chodzi o produkty różnych producentów i importerów dostępne na polskim rynku. Wykryte substancje mogą wywoływać podrażnienia i reakcje alergiczne, dlatego próbki trafiły do badań laboratoryjnych. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Fani gitar zadowoleni, można powiedzieć, że w okopach, i to w szwedzkich okopach, spotykamy się dziś w audycji pomiędzy Trenches, czyli właśnie okopy, i pochodzący z Göteborga zespół Matt Grief otwiera ciężkim graniem nasze dzisiejsze spotkanie. Jak co tydzień do godziny 15 na żywo z Ostrej 14 melduje się główny konsolowy Rafał Lewandowski i młodszy mikrofonowy Ferlin Jakub, czyli ja. No i to właśnie gitarami będę dziś Państwa raczył na początku naszego spotkania, potem nieco delikatniejszych brzmień premiery, trochę klasycznej amerykańskiej piosenki, jak zwykle playlista złożona, a teraz jeszcze trochę gitar, kierunek Wielka Brytania. Zaczęliśmy w Skandynawii, a teraz, no właśnie, zespół pewnego Gallaghera, ale to nie Noel, nie Liam, a Gene Gallagher. I proszę się zastanowić przez te kilka minut, co Państwu to przypomina.

Dwóch synów dorobił się Liam Gallagher. Syn pierwszy, czyli Lennon Gallagher, jest modelem, a tego drugiego, Gina Gallaghera, usłyszeli Państwo przed momentem. Gene Gallagher i jego zespół Villanelle ma być według niektórych szansą na wskrzeszenie nowej fali grunge'u. Inni mówią, że to jednak zbyt miałkie, ale ja mam takie poczucie, że chociaż faktycznie panowie muszą jeszcze popracować nieco nad tym pazurem, nad pazurem i pokazać trochę więcej szorstkości i kolokwialnie mówiąc jaj, to ta pierwsza epka Measly Means jest niezłym początkiem drogi i na pewno zwiastunem ciekawej przyszłości. 6 maja ukazał się ten mini krążek Measly Means, jak sami mówią, inspirowany między innymi Nirvaną, Smashing Pumpkins i Dinosaur Jr., ale tak między nami to mi Villanelle brzmi bardziej tym zespołem.

Fontaines DC i Nabokov, czyli utwór, który w 2022 roku zamknął ich rewelacyjny album Skinty Fear. I to muszę powiedzieć, że jest dla mnie niesamowite, że to już 4 lata od wydania tej płyty minęło zdecydowanie dużo szybciej niż mogłoby się wydawać i bardzo szybko ta płyta stała się jednym z takich albumów, które no już są kultowe i pewnie za kilka lat wymieniane będą jako te najważniejsze albumy trwającej dekady. No i pozostajemy jeszcze na moment w tych gitarowych brzmieniach, tak jak zapowiadałem, ale przeniesiemy się daleko, daleko za Ocean Atlantycki, wcale nie do Stanów Zjednoczonych, kierunek Ameryka Południowa, a konkretnie Argentyna.

Pochodzący z argentyńskiego miasta Mar del Plata, broń Boże nie mylić z Mar-a-Lago, zespół Buenos Vampiros i nieco mrocznie brzmiąca piosenka La Calma del Cementerio, czyli cmentarny spokój, to w połączeniu z tym motywem wampirów, który pojawia się w nazwie tego zespołu, daje nam takie nieco mroczne, halloweenowe połączenie. Wpadło mi to w ręce jakiś czas temu i tak spodobała mi się stylistyka Buenos Vampiros, że stwierdziłem, no, że mimo tej aury i mimo wiosny podzielę się z Państwem tym zespołem i jego muzyką. Ale teraz dla kontrastu, co prawda pozostaniemy w roku 2024, tak jak ten poprzedni utwór, ale uśmiechniemy się i powrócimy do zwiewnej i wiosennej płyty Letitii Sadie.

Mało jest piosenek, które w moją duszę i w moje serce wlewają tyle ciepła, co właśnie Red Eyes. Ale najpierw wokalistka Stereolab i Leticia Sadie, to jej wewnętrzny uśmiech, The Inner Smile z płyty Rooting for Love. To wciąż rok 2024, jedna z najpiękniejszych premier sprzed 2 lat. Premiera lutowa, ale najpiękniej wybrzmiewająca właśnie wiosną. No a zaraz potem to, co usłyszeliście Państwo przed chwilą, jeden z moich ukochanych utworów wszechczasów, The War on Drugs i Red Eyes z płyty Lost in the Dream. Nie bez przyczyny te dwa utwory i te dwa albumy zestawiłem razem, bo to są dwa takie krążki, do których wiosną wracam niezmiennie i właśnie ten sezon nastał. A skoro już przenieśliśmy się wraz z The War on Drugs do Stanów Zjednoczonych, to pozostaniemy tam jeszcze na chwilę, bo dwie duże postaci współczesnej amerykańskiej piosenki podzieliły się niedawno nową muzyką.

0: Kevin Morby, niegdyś w składach Woods albo The Babies, a teraz solowo. No i jego nowa płyta, dzisiejsza premiera, Little Wide Open, a z niej utwór, trzeci utwór z tego krążka, Javelin. Podobno to jest najbardziej osobisty i wrażliwy album Kevina Morby'ego, album o ojcostwie, o zbliżaniu się do czterdziestki i wszelkich wątpliwościach, które pojawiły się w tym czasie w głowie Morby'ego. I tak się ciekawie składa, że drugi artysta, drugi bard w zasadzie, którego dziś ze sobą wziąłem, którego muzykę dziś ze sobą wziąłem, również na ostatniej płycie tegorocznej śpiewa o życiu w pewnym wieku. Nazywa się ten artysta Bill Callahan. Być może go Państwo znają z naszej anteny, a ten album to My Days of 58.
1: Must be the longitude or the latitude of West Texas. It really lifts a mood, shifts a attitude, a true nexus. I return from the desert with a souvenir. A head that was oh so clean. And the road back was straight and flat.

rzeczy w lapidarnej formie i muzycznej, i lirycznej. Niewiele, w niewielu słowach bardzo wiele zawiera Amerykanin. No i myślę, że to jest taki jego najlepszy album. Mimo tego, że dysponuje bardzo równą i bardzo dobrą dyskografią, to taki jego najlepszy album od roku 2009 i przepięknej płyty Sometimes I Wish We Were an Eagle, którą już kilkukrotnie Państwu prezentowałem. I pewnie jeszcze będziemy wracać i do płyty z 2009 i do tegorocznej premiery, bo to artysta dla mnie szczególnie ważny. No i znów będę się odwoływał do pór roku, szczególnie pięknie wybrzmiewający jesienią, do której na szczęście jeszcze kilka miesięcy mamy, jeszcze całe lato przed nami. No i do takich letnich, wiosennych, energetycznych brzmień wrócimy, żeby te melancholie nieco przełamać. Wracamy do gitar, ale tym razem wcale nie Brytyjczycy, a Francuzi w playliście.

Francuski zespół TV Sundays po raz drugi w audycji Pomiędzy, tym razem z utworem Bugs, Bugs, Bugs, to z zeszłorocznej płyty Plastic Bugs i Packing Tape. No i to taki pokaz tego, że Francuzi potrafią szorstko garażowo zagrać. To nie są tylko piękne piosenki o tym, jaki barwny i romantyczny jest Paryż, ale też no, gitarowo potrafią pokazać pazur. A zaraz po TV Sundays nasza cotygodniowa wyprawa na poszukiwania azjatyckich pereł i tym razem koreański. Indie folkowo alternatywno elektroniczny zespół Ya Yang Yang, znany również jako Electron Sheep. Utwór nazywa się Myeongsang, co oznacza tyle co medytacja. No i może te znaczki Państwu i nawet mi jeszcze jakiś czas temu niewiele mówiły, ale to są naprawdę bardzo ważne postaci na koreańskiej scenie alternatywnej. A my z Korei poruszymy się gdzieś w muzyczną przestrzeń pomiędzy Japonią, Brazylią a Nowym Jorkiem, bo oto autorka jednej z moich ulubionych zeszłorocznych płyt, Mei Semones, Amerykanka japońskiego pochodzenia, podzieliła się z nami nową epką.

Tak dziś kontrastami gramy trochę francuskiego gitarowego grania, trochę amerykańskiej piosenki no, oscylującej wokół country i folku, a na koniec połączenie wpływów jazzowych, brazylijskiej, bossanowy, japońskiego popu, a to wszystko wyprodukowane i nagrane w Nowym Jorku. No, za takie połączenia czasem można podziękować temu, że żyjemy w tej współczesnej, globalnej wiosce, która w Nowym Jorku szczególnie na pewno jest widoczna i pewnie dlatego tak często tam wracamy. May Semones i nowa epka Courage. To materiał dzisiejszy, premierowy i bardzo w stylu tej młodej, niezwykle utalentowanej gitarzystki i kompozytorki. No i w tym Nowym Jorku zostaniemy już do końca, bo zakończymy dzisiejsze spotkanie z duetem John McLean i Nancy Wang. Duet ściśle związany z zespołem LCD Sound System, legendą nowojorskiej sceny. John McLean pomagał przy produkcji płyt LCD Sound System. Nancy Wang jest członkinią tego zespołu od samego początku. No a razem stworzyli również The Juan McLean i to właśnie ten duet, ten zespół na pożegnanie dziś do końca, do godziny 15. Rafał Lewandowski i Kuba Ferlin. Do usłyszenia, do przyszłego tygodnia.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Posłowie wybrali nowy skład KRS. Na liście kandydatów przygotowanej przez Komisję Sprawiedliwości znalazły się osoby wskazane przez środowisko sędziowskie, a także przedstawiciele opozycji, m.in. wskazany przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry. A tak po dzisiejszym głosowaniu w Sejmie mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy. Ta ustawa dawała 2 miejsca klubom opozycyjnym. Zostały tam zgłoszone osoby, które są powszechnie znane. Jedna osoba jest podejrzewana o udział w aferze hejterskiej. No ja bym wolał, żeby to był naprawdę inny kandydat, ale musimy w jakiś sposób odbudować ten organ konstytucyjny po to, żeby na końcu skrócić czas oczekiwania obywatela na rozprawy w sądzie.
0: Posłowie PiSu nie wzięli udziału w głosowaniu. Szef MON ponownie zabrał głos w sprawie informacji o redukcji sił amerykańskich w Europie. Decyzja prezydenta Trumpa o zmniejszeniu kontyngentu żołnierzy USA dotyczy Niemiec, a nie Polski, mówił dzisiaj minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jesteśmy w stałym kontakcie i z Pentagonem, i z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie, generałem Grynkiewiczem i ja, i generał Kukuła. Decyzja prezydenta Trumpa była następująca. Zmniejsza się kontyngent amerykański w Niemczech o 5000. I teraz następuje implementacja tej decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Ale relacja polsko-amerykańska nie jest rotacyjna, tylko jest trwała. Jest i obecność, i sojusz.
0: Polska jest żelaznym sojusznikiem USA, powtórzył wicepremier. Przed nami Noc Muzeów. Jedną z najbardziej klimatycznych propozycji przygotowała warszawska stacja Muzeum. Tegoroczna edycja przeniesie zwiedzających do świata starego kina i parowozów. W muzeum powstanie stylizowana sala kinowa z filmami z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Nie zabraknie też animatorów przebranych za gwiazdy kina niemego, koncertów piosenki filmowej czy przejazdów z symulatorem lokomotywy. Na odwiedzających czekają również nocne spacery po skansenie lokomotyw, rozmowy o kolei w kinie oraz bezpłatne przejazdy specjalnym pociągiem Kolei Mazowieckich.
3: Myślę, że chyba największą atrakcją podczas Nocy Muzeów będzie możliwość przejazdu wagonem piętrowym, który będzie prowadzony przez lokomotywę PESAP, znaczy będzie to w ogóle cały pociąg piętrowy i planujemy 4 takie wycieczki na odcinku Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna.
0: Mówiła rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Mamy piątek 15, w związku z tym pora otworzyć po raz kolejny podwoje naszej Akademii Rocka. W dzisiejszym spotkaniu, oprócz tego, że będziemy zgłębiać przede wszystkim tajemnice i nie tylko tajemnice świata rock'n'rolla i metalu, być może pochylimy się nad sekretami takich wykonawców jak na przykład Talking Heads czy Prince czy Ramones. Być może pojawi się także Tommy Dorsey i Velvet Revolver. Na pewno rozpoczniemy w sposób jazzowy, humorystyczny i serowy.

Zaszalałem trochę z tym serowym utworem, ale nie przypadkowo, drodzy Państwo, ponieważ za nami Richard Cheese, sceniczna postać stworzona przez amerykańskiego wokalistę Marka Jonathana Davisa, i właśnie ten komediowy performer specjalizuje się w przerabianiu metalu, rapu, rocka i po prostu bardzo agresywnych piosenek. Tym razem padło na Welcome to the Jungle, ale też można usłyszeć takie piosenki, gdzie bierze na warsztat między innymi Slipknota. To również jest bardzo ciekawe i trafiło do mnie dzięki jednemu ze słuchaczy Akademii Rocka. W związku z tym bardzo serdecznie za to dziękuję i zbliżamy się do pierwszej części naszego rockowego kalendarium. Czas na urodziny albumu Minutes to Midnight, Linkin Park.

Nie wyobrażają sobie Państwo, ile dałbym, żeby usłyszeć tę piosenkę po raz pierwszy w życiu, po raz drugi tak naprawdę, ale jednak po raz pierwszy, po raz drugi. To znaczy to wrażenie, które pojawiło się w mojej głowie za tym pierwszym razem, kiedy usłyszałem ten charakterystyczny motyw na fortepianie z utworu What I've Done, to było coś naprawdę niesamowitego i uważam, że ta piosenka paradoksalnie być może niezbyt rockowego zespołu, bardziej alternatywno-metalowego, ta piosenka mogła się stać hymnem mojego pokolenia tylko z tego powodu, że utwór What I've Done znalazł się w ścieżce dźwiękowej do filmu Transformers. I oczywiście tutaj również na uwagę zasługuje wokal nieodżałowanego Chestera Benningtona, który po prostu genialnie śpiewa i nie tylko w tym utworze, ale tak naprawdę w każdym. Do albumu Minutes to Midnight, który obchodził swoje urodziny wczoraj, wrócimy jeszcze na koniec naszego spotkania. Tymczasem przenieśmy się trochę głębiej w przeszłość, żeby posłuchać The Rolling Stones.

Let It Loose, The Rolling Stones z albumu Exile on Main Street. Można powiedzieć, że hymn ludzi zagubionych, trochę samotnych, ludzi, którzy potrzebują się w jakiś sposób oczyścić, przeżyć swoiste katarzis. Trochę różni się to od brzmień, które zaserwowali nam Stonesi ostatnio, no ale czemu tu się dziwić? Te płyty, to znaczy te, która się ukaże teraz i Exile on Main Street będzie dzieliło ponad 50 lat, no i ludzie się chyba zmieniają w ciągu ponad pół wieku. A kto powinien o tym wiedzieć więcej niż muzycy The Rolling Stones? Zagrzejemy teraz trochę bardziej nasze silniki i zaprezentuję coś alternatywno-metalowego.

Alter Bridge, Fortress i Cry of Achilles. Trochę dlatego, że kocham po prostu ten album i tę piosenkę, a trochę na kanwie filmu Odyseja, który już niedługo na podstawie wielkiego dzieła Homera ukaże się z, można powiedzieć, spod oka, spod wizji Christophera Nolana, a także na kanwie wielu kontrowersji, które dzieją się dookoła tego filmu. Ja tam jestem spokojny o tę produkcję, bo wiem, że Nolan jest po prostu genialnym reżyserem, ale być może państwo się boją, jak wielu widzów zwiastunu do tej produkcji. Proszę pisać do mnie na adres adam.stasiak@nowyświat.online, kiedy my tymczasem przeniesiemy się znowu w przeszłość, żeby posłuchać Talking Heads.

Once in a Lifetime, Remain in Light, Talking Heads. Jedna z najbardziej nietypowych kompozycji tego wspaniałego zespołu, która dzisiaj musiała się znaleźć w naszym zestawieniu. To prawie taka propozycja, można by powiedzieć, z gatunku tych elektronicznych, a to nieczęsto zdarza się w naszej Akademii Rocka, chociaż Akademia Rocka tak naprawdę nie zamyka się na żadne gatunki, ponieważ wychodzę z założenia, że rock to przede wszystkim wolność i takich artystów, którzy wolnościowo podchodzą do swojej twórczości, najbardziej szanuję. Dlatego właśnie posłuchamy teraz już po raz kolejny nagrania z albumu Contraband Velvet Revolver, tym razem pod tytułem Superhuman.

0: Mam nadzieję, że Scott Weiland, wokalista Velvet Revolver, a także Stone Temple Pilots pisał o sobie, kiedy pisał ten genialny tekst pod tytułem Superhuman, bo ewidentnie był naprawdę super frontmanem. Ucieknijmy do komedii Rock Ass.
1: Comédie Rock Ass.

Bebe Brun w utworze Dis-moi. To taki francuski zespół rockowy, który był bardzo popularny pod koniec lat 2000 we Francji ze względu na styl, który po prostu łączył w sobie indie rocka, britpop i trochę klimatu młodego paryskiego rock'n'rolla, cokolwiek to znaczy. Wydaje mi się, że czerpali garściami z wczesnej twórczości Arctic Monkeys i to się chyba po prostu wyczerpało, ponieważ już od roku 2019 i swojego ostatniego albumu Visage niestety siedzą już cicho, ale może to się zmieni. Zapraszam Państwa do sięgnięcia po dyskografię tego zespołu. Zmienimy teraz zupełnie nasz

With This Tear i oczywiście książę do wyboru tej piosenki zainspirował mnie film Michael, który teraz można zobaczyć w kinach i także Święta Wojna, która łączyła niby Michaela Jacksona i Prince'a. Oczywiście dla mnie ta wojna jest dosyć absurdalna i na pewno wykreowana w jakimś stopniu przez wytwórnię, a także reżysera w tym przypadku tego filmu, bo moim zdaniem ci artyści, to znaczy Prince i Michael Jackson, są zupełnie nieporównywalni. A co Państwo o tym myślą? Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyświat.online, a my rozgrzejemy znowu nasze silniki.

Jared James Nichols ze swojej najnowszej epki pod tytułem Louder Than Fate. Naprawdę niezwykły hardrockowy gitarzysta, o tyle niezwykły, że nie używa kostki do gry na gitarze, ponieważ uważa, że kiedy gra palcami, to ma dużo lepsze połączenie ze swoim instrumentem. Ciekawe, czy chłopcy z Ramones mieli tak samo.

aż się włos jeży na głowie, kiedy słyszę utwór pod tytułem Pet Sematary, ponieważ to utwór, który towarzyszył oczywiście genialnemu horrorowi na podstawie książki Stephena Kinga Cmentarz dla zwierzaków. Więc uspokójmy się nieco i posłuchajmy Tomiego Dorseya w towarzystwie Franka Sinatry.

No i niestety to by było na tyle. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. To była Akademia Rocka. Mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień i żegnamy się obiecanym albumem Minutes to Midnight. Piosenka Given Up. Naprawdę dynamiczne pożegnanie. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka w reżyserii Krystyny Jandy.
1: Już jutro po godzinie 10 w Koncercie Życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
2: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z Koncertu Życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
3: Od nas dla Was. Dzień dobry.
1: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na Giewoncie dwie osoby zostały ranne w wyniku porażenia piorunem. Jak podały służby, jedna z nich na chwilę straciła przytomność i musiała zostać przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują dzisiaj ostrzeżenia przed burzami. Wyładowaniom towarzyszy ulewny deszcz, grad i bardzo silny wiatr sięgający do 85 km na godzinę.
5: Największym zagrożeniem pod koniec weekendu mogą być nie tylko same burze, ale przede wszystkim wielogodzinne opady, lokalne podtopienia, gwałtowne wezbrania na mniejszych rzekach oraz zalania dróg i miast tam, gdzie intensywne opady będą utrzymywać się przez wiele godzin lub gdzie burze będą przechodziły wielokrotnie nad tym samym obszarem.
4: Mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Według prognoz najbardziej intensywne opady rozpoczną się w niedzielę. Meteorolodzy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Pieniądze z Safe trafią także do Straży Granicznej, Policji czy SOP-u. O szczegółach poinformował dziś na konferencji szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, który będzie służył temu, żeby sfinansować działania związane z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Ministerstwa Infrastruktury. Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
4: A tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Mówiliśmy, że żadne polityczne decyzje nie okradną naszych funkcjonariuszy, ludzi, którzy codziennie bronią naszego bezpieczeństwa, z tego, aby ich służba była lepsza, bardziej efektywna, aby służyła bardziej bezpieczeństwu Polaków. I dotrzymaliśmy słowa. Ten wielki program modernizacji służb podległych MSWiA ma kolejny etap, kolejny ważny rozdział. Bardzo się z tego cieszę.
4: Rozszerzenie katalogu możliwości programu przygotowań obronnych pozamilitarnych zostanie wykonane poprzez zmianę rozporządzenia. Za tydzień w piątek powinno być ono gotowe, przekazał szef MON-u. Polski rynek pracy coraz mocniej odczuwa skutki kryzysu demograficznego. Jak alarmują eksperci, każdego roku ubywa około 200 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. Wskazują na konieczność większej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj ponad 2 miliony z nich pozostają bierne zawodowo. Pracodawcy przyznają, że nadal często decydują stereotypy i skomplikowane przepisy, mówi Tomasz Szklarski z Business Center Club.
8: Przede wszystkim cały czas pokutuje lęk pracodawców przed tym, czy oni umieją to zrobić, czy mają dostosowane miejsca pracy. Ten lęk jest często nieuzasadniony, bo nawet sami nie zdają sobie sprawy z tego, że tą wiedzę mają i mogą to zrobić dobrze. Więc stereotypy i jeszcze raz stereotypy.
4: Eksperci wskazują, że potrzebne są także szkolenia, uproszczenie procedur i rozwój programów wsparcia, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
9: Uwaga, uwaga, popołudniówka się zapowiada. Zapowiada się sama w sobie, ale z Państwa udziałem oczywiście do 19:00. Kłaniamy się pięknie.
0: Nowy Świat po południu.
9: Nikt nas tak nie zapowie jak my sami siebie. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska i Kuba Ferlin. A realizuje Rafał Lewandowski, a przed mikrofonem Michał Porycki. Także wszystko już Państwo wiedzą. Jeśli czegoś Państwo jeszcze nie wiedzą, to proszę pytać. Nasz telefon redakcyjny, taka trochę infolinia. 224 280 280.

0: Dave Matthews Band, ale łączy nas nie tylko nasz telefon, nasza infolinia, łączy nas przecież także ciekawość świata, zamiłowanie do słuchania muzyki, gdy odkrywamy tajemnice świata tego związanego z polityką i nie tylko, ale oczywiście zaczniemy od polityki, to już za chwilę. Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
2: Panie marszałku, ponawiam pytanie do pana. Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
0: Na liście nazwisk sędziów, nowych sędziów w KRS-ie, 15 osób. Klaudiusz Slezak opowie państwu o nich już za chwilę. A w drugiej godzinie alkohol w odwrocie.
3: Alkohole mocne w zeszłym roku spadły 1,9%, piwa około 5% w dół, a nawet wina, które do tej pory rosły mniej więcej o 5% rocznie, spadły o 3%.
4: Z perspektywy takiej gabinetowej, że mniejsze spożycie alkoholu to nie zawsze oznacza całkowicie wolne życie od substancji psychoaktywnych.
0: Dlaczego polscy konsumenci odwracają się od alkoholu? Coraz chętniej za to sięgamy po bezalkoholowe zamienniki. Kacper Badura próbuje ustalić, czy to stała zmiana, czy jedynie chwilowe zachwianie wynikające na przykład z rosnących cen. A po 17.30 porozmawiamy o tym, czy to prawda, że produkty bezalkoholowe mogą być groźniejsze niż nam się wydaje. Ksenia Maćczak zaprosiła do rozmowy Krzysztofa Brzuskę, byłego szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A w trzeciej godzinie, dla kogo jest las?
5: Trzeba zmienić sposób zarządzania tymi lasami i przejść z zarządzania nastawionego na pozyskiwanie drewna na takie zarządzanie, które powoduje, że te lasy staną się prawdziwymi lasami społecznymi.
6: W tej sytuacji jednak decyzję powinniśmy pozostawić fachowcom.
0: Anna Rokicińska opowie o tym, dlaczego gospodarowanie tak zwanymi zasobami leśnymi często wzbudza kontrowersje i prowadzi do protestów. Czy chodzi o brak komunikacji, a może o brak wiedzy dotyczącej tego, jak działa las? Tymczasem w całym kraju trwają konsultacje społeczne założeń do nowego planu urządzania lasów dla nadleśnictw. O czym porozmawiamy po 18.30 z Martą Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele. Dlaczego leśnicy ignorują głos obywateli i nikomu chyba nie zależy na wycince lasów, przynajmniej wokół stolicy. Ale o szczegółach po 18 zapraszamy państwa do tej rozmowy. Zapraszamy do rozmowy na każdy temat poruszany dziś w popołudniowym programie. Popołudnie, małpa, nowyświat.online i jest jeszcze grupa facebookowa.

0: 12 minut po 16. Nie mam wątpliwości, że piątek w kalendarzu zachęca Państwa do słuchania w nieco inny sposób popołudniowego programu niż na przykład jeszcze wczoraj, na pewno w nieco inny niż w poniedziałek, ale przyłączają się kolejni. To właśnie z grupy osób patronujących facebookowej grupy dowiaduje się, że są z nami pan Jacek w towarzystwie czworonożnym, że jest pani Małgorzata z Warmii w towarzystwie kwiatów i winogron, jest także Mario Kolejny. I mam nadzieję już niebawem. Zapraszam, zachęcam. Jesteśmy tu z Państwem do godziny 19. A tymczasem mamy nowy skład sędziowski w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, oczywiście nie obyło się bez małej awantury. Posłowie PiS opuścili salę plenarną, powołując się na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny, który nakazał wstrzymanie działań dotyczących wyboru sędziów. Lista jednak została przez Sejm przegłosowana. Znaleźli się na niej m.in. kandydaci rekomendowani przez Justycję, ale też na przykład Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości. Czy to koniec chaosu w sądownictwie? Być może zastanawia się wielu, być może wszyscy związani z sądownictwem, a Klaudiusz Slezak, jak to ma w zwyczaju, przynosi odpowiedź. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Och, jakie to wszystko jest skomplikowane i trudne. Ale postaramy się to rozwiązać, Michale.
0: Bo niczego innego się po tobie nie spodziewałem. Muszę przyznać, w tej sprawie, właściwie tylko w tej sprawie się połączyliśmy dzisiaj.
1: No bo teoretycznie, wspomnę o jeszcze jednej, ale to na koniec. A właściwie o dwóch wspomnę.
0: Bardzo proszę.
1: No bo teoretycznie sprawa wydawałaby się prosta. I w tak zwanym, tutaj duży cudzysłów, normalnym kraju rzecz odbyłaby się tak, kończy się kadencja, Sejm wybiera, są oklaski, kwiaty i wszyscy się cieszą i jest. A tu nie jest tak prosto niestety, bo to trzeba się trochę nakombinować i jeszcze na to wszystko jest, nakłada się właśnie ten... Niektórzy nazywają to dualizmem, konfliktem, jeszcze inni bezprawiem, neo, paleo. Oj, to się tutaj podzieło w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. No bo przypomnijmy, że Krajowa Rada Sądownictwa, sięgnijmy do tych dawnych czasów, przed 2015 rokiem, to jest ta instytucja, która wyłoniona spośród sędziów, tak zresztą ojcowie konstytucji tak to zapisali, że tych członków, 15 członków właśnie, mieli wybierać między sobą sędziowie. Potem Prawo i Sprawiedliwość właśnie, jak doszło do władzy, twórczo ten przepis rozwinęło, że co prawda spośród sędziów, ale i tak głos tutaj będzie miał największy Sejm. Pamiętasz na pewno, jak to się odbywało, bo trzeba było zebrać listy poparcia.
0: Tak.
1: Okazywało się, że niektórzy sędziowie zupełnym przypadkiem delegowani do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry, podobno po korytarzach ministerstwa biegali, zbierając podpisy innych sędziów, też zupełnym przypadkiem delegowanych do pracy właśnie w tymże gmachu. Byli też tacy, którzy nawet sami sobie podpisywali listy poparcia, bo brakowało im tego poparcia. No ale twierdzili, najpierw, nie wiem czy pamiętasz, były utajnione te listy.
0: Nie znaliśmy tych nazwisk, tak bardzo długo.
1: Kto tam się podpisał.
0: Domagaliśmy się, dziennikarze, nie tylko zresztą, domagaliśmy się bezskutecznie tych list.
1: Tak, a potem się okazało, że właśnie niektórzy sami sobie podpisali, twierdząc, że no, co w tym złego, skoro podpisać się mają sędziowie, a że on akurat jest sędzią, no to zupełnym przypadkiem się pod listą podpisał. No i tak właśnie wyglądał ten wybór. Też przypomnę, że te próby zmian właściwie od początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, one były w samym KRS-ie. No bo to wpisywało się w całą dużą falę i próbę zmian, którą miało przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość w sądownictwie. Oni to zapowiadali, że to trzeba uzdrowić, bo to jest towarzystwo, które się nie zweryfikowało po 89 roku. No więc trzeba tę Krajową Radę Sądownictwa także zupełnie inaczej ustawić, żeby dzięki temu można było całe sądownictwo właśnie zupełnie inaczej zbudować. No, przypomnę tym, którzy być może gdzieś byli w dalekiej podróży, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest ta instytucja, która właśnie mając kilkudziesięciu w sumie członków, bo tam są przedstawiciele prezydenta, są posłowie, którzy są przedstawicielami parlamentu, no i właśnie tych 15 sędziów, to jest ta instytucja, która opiniuje, czy dany kandydat nadaje się na sędziego, ale także czy może awansować do sądu wyższej instancji. No więc dlatego ta instytucja była dla nich ważna, no bo od opinii tej Krajowej Rady Sądownictwa zależy często, jacy sędziowie są awansowani, a jacy sędziowie nie są awansowani. Ich zmiany na początku w ich kadencji pierwszej, czyli rok 2017, no już po 2 latach powiedzmy ich rządzenia, mówię o Prawie i Sprawiedliwości ciągle, były tak daleko idące, że nie wiem, czy pamiętasz, były takie bardzo duże protesty w tej sprawie, jak w którą stronę prowadzi to Prawo i Sprawiedliwość. I nawet Andrzej Duda nie zdecydował się wtedy na podpisanie tych ustaw, właśnie zmieniających także przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Potem przyszła nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest grudzień 2017 roku. No i właśnie ta ustawa z grudnia 2017 roku przekazała kompetencje do wyboru tychże tej piętnastki, tych piętnaściorga. Tak, dobrze odmieniłem?
0: Chyba, tak, bardzo dobrze.
1: Sędziów przekazuje te kompetencje wyboru do Sejmu. Wcześniej oczywiście Sejm też tu miał swoją rolę, no ale tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że to oni po prostu będą tychże sędziów wybierać. Takim listkiem figowym do tego wszystkiego, żeby tu udobruchać prezydenta jeszcze wtedy Andrzeja Dudę, był wybór 3/5. Ten wybór został do dzisiaj. No i właśnie te listy poparcia, no i podpisy. 2000 osób musiało się podpisać. Potem oczywiście od 2018 roku była nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Rok 19 to też przypomnę, żeby to kalendarium sobie przypomnieć, to jeszcze ustawa Kagańcowa. Ona też tutaj, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie, wprowadzała nowe przepisy dotyczące przewinien. Także no, było tego trochę. Dlaczego ja to przypominam? Bo to ma znaczenie przy tym, na co Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj się powoływało, czyli przy decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo jeszcze nie wyroku. Ale obiecuję, że jeszcze do tego nawiążę. Dlatego przypominam to całe kalendarium, bo ono jest w tej sprawie dość ważne. No właśnie były jeszcze weta pana prezydenta i też jeszcze jedną rzecz muszę przypomnieć. Obecna koalicja rządząca, kiedy doszła do władzy, zapowiadała, że będą zmiany ustawowe. I były dwukrotnie próby tychże zmian. To jest 24 rok. Jeszcze prezydent Duda i on wysyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co nas oczywiście nie dziwi. Trybunał Konstytucyjny uznaje tę ustawę potem pod koniec 25 roku za niekonstytucyjną. No i jest kolejna próba zreformowania Krajowej Rady Sądownictwa. To początek tego roku. No i weto prezydenta Karola Nawrockiego. Więc w tym wszystkim, i to dlaczego o tym mówię, koalicja rządząca nie ma innej nowej ustawy niż ta, którą uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość. Kadencja w KRS-ie się skończyła, a oni musieli uzupełnić skład. No więc musieli robić to na podstawie przepisów, które wielokrotnie też kwestionowali. Obiecuję, że jeszcze do tego wrócę. Na razie o tym, jak ta ustawa też wyglądała, dlatego i wygląda ta ustawa, na podstawie której trzeba było wybrać tych sędziów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty czytał listę, która została Sejmowi przedstawiona przez komisję, no bo to wiadomo, że komisja najpierw musi listę kandydatów do zatwierdzenia przez parlament przedstawić. I zwróć uwagę, i państwa też zachęcam do zwrócenia uwagi na pauzę, którą robi marszałek Czarzasty przy jednym konkretnym nazwisku.
2: Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Bochajczuk, Monika Sonia Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz, Jarosław Adam Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Łukasz Piebiak, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Łukasz Zawadzki, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Anna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec.
1: Tak, właśnie przy Łukaszu Piebiaku zatrzymał się Włodzimierz Czarzasty, nie bez przyczyny, bo te przepisy, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwości, którymi chciało udobruchać Andrzeja Dudę wtedy, to też jest przepis, który mówi o tym, że opozycja ma możliwość zgłoszenia swojej dwójki kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając Łukasza Piebiaka, należy założyć, że taki był właśnie pomysł, bo doskonale wiedzieli, jaki będzie to miało oddźwięk, czy właściwie
0: sali wydźwięk plenarnej,
1: i w ogóle,
0: który było słychać i w ogóle.
1: W ogóle. Ponieważ przypomnę, że sędzia Łukasz Piebiak to jest ten człowiek zaangażowany w tak zwaną aferę hejterską. On był jej jednym z głównych rozgrywających. Jeżeli państwo przypominają sobie małą Emi i całą jej potem spowiedź i cały hejt, który się wylał na sędziów, to jeden z nich właśnie, sędzia Łukasz Piebiak, był tam osobą rozgrywającą. Wiele na to wskazuje. Ma mieć też, tego się dowiadujemy od Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości dzisiejszego, udział w jakiejś sprawie karnej. Na razie nie wiemy, o co chodzi, no ale zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój. No więc Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszając Łukasza Piebiaka, prawdopodobnie próbowało storpedować ten wybór. To znaczy założyli, że koalicja rządząca, widząc, że Łukasz Piebiak ma być w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie zdecyduje się na jego wybór. No, nic takiego się nie stało. Ostatecznie wybór został dokonany. Natomiast przypominałem to całe kalendarium i przypominałem, jaka była historia zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i że to Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło razem z prezydentem Andrzejem Dudą obowiązujące do dzisiaj przepisy i to samo Prawo i Sprawiedliwość te przepisy zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Na podstawie których do tej pory oni, jak rządzili, wybierali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, teraz stwierdzają, że te przepisy są niekonstytucyjne. No i Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Bogdana Święczkowskiego, zresztą ziobrysty, tu nie ma żadnych wątpliwości, wydał zabezpieczenie. No zabezpieczenie, już to wielokrotnie przecież mówiliśmy, instytucja znana z sądów powszechnych, chociażby w sprawie frankowiczów, kiedy sąd mówi, no już... Drogi kliencie, banku na razie nie płać, czy nie musisz płacić do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Albo, że coś właśnie, jakaś instytucja ma się powstrzymać od danych działań do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia orzeczenia. No więc tutaj Trybunał Konstytucyjny nad tą sprawą ma jeszcze obradować, czy te przepisy są konstytucyjne, czy nie, ale do tego czasu wezwał Sejm, żeby powstrzymał się od wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, no bo sprawa nie jest rozstrzygnięta. Michał Wójcik, czyli poseł PiSu, ziobrysta zresztą też, tak apelował z sejmowej mównicy dzisiaj.
3: Panie marszałku, ponawiam pytanie do pana. Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, wiele lat. Jeździliście do Brukseli, donosiliście, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów. To jest bezprawne, panie marszałku. Proszę o pana reakcję.
2: Reaguję. Jestem socjaldemokratą.
1: Tak, odpowiedział Włodzimierz Czarzasty. Natomiast jeżeli chodzi o taką próbę obecnej koalicji rządzącej, żeby na mocy obowiązujących przepisów, przypominam, uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość, całość jednak miała zgodność z konstytucją, to wcześniej opowiadaliśmy o tej procedurze. Ministerstwo Sprawiedliwości i Sejm także ogłosiły, że to sędziowie mają wybrać tych kandydatów, których, przepraszam za to stwierdzenie, Sejm tylko przyklepie. Co to przyklepanie odbyło się dzisiaj. I w ten sposób właśnie dzisiejsza koalicja rządząca stwierdziła, że to będzie zgodne z duchem konstytucji, ale także orzeczeniami i wskazaniami europejskich trybunałów i różnych innych instytucji. Więc taki pomysł na to mieli i tak właśnie, jeżeli chodzi o te zgromadzenia sędziów, o czym wykrzykiwał Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, tak tę sprawę odeszli. Wrócę jeszcze do Łukasza Piebiaka, bo jak mówię, on, czy jego kandydatura prawdopodobnie w zamyśle Prawa i Sprawiedliwości miała storpedować wybór. Nie udało się, no bo jak słyszysz, sędziowie zostali wybrani. Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, tak komentował też z mównicy sejmowej tę sprawę.
4: słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej.
1: No, oczywiście pytanie, czy ten ruch uzdrowi Krajową Radę Sądownictwa i czy uzdrowi jakkolwiek, chociaż będzie jednym małym krokiem w stronę uzdrowienia sytuacji w sądownictwie w ogóle. No i tu można mieć trochę jednak wątpliwości, Michale. Po pierwsze, o czym wspomnieliśmy, to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. I nie mówię w tym sensie, że koalicja rządząca się tym przejęła, bo się nie przejęła, no bo wybrała sędziów. Tyle, że prawdopodobnie prezydent może w związku z tym stwierdzić, że nie uznaje tak wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Oczywiście jego roli tu nie ma, jeżeli chodzi o samo powoływanie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale jest jego rola w powoływaniu sędziów potem, jak Krajowa Rada Sądownictwa ich wskaże.
0: Tak.
1: No więc prezydent teoretycznie, mówię, ale trochę już przewidując przyszłość, może powiedzieć, skoro Krajowa Rada Sądownictwa została źle ukształtowana, albo ten wybór był nieważny, no bo było to zabezpieczenie Trybunału, to ja nie będę uznawał kandydatur, które ta Krajowa Rada Sądownictwa do mnie wysyła. Paraliż będzie w związku z tym w sądownictwie trwał. I jest jeszcze druga rzecz. Może to drobnostka proceduralna, ale o tym też trzeba powiedzieć. Faktycznie w tych przepisach, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, jest taki zapis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, że no tam komisja opiniuje kandydatów i tak dalej, i jest zapis, że wyboru dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Tyle, że komisja była na tym posiedzeniu Sejmu i na tym samym posiedzeniu Sejmu dokonano wyboru. Pytanie oczywiście, jak rozumieć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zazwyczaj w ustawach pisze się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zostawiło taką, no niechlujny zapis. Ale jednak jest ten zapis. Jak go rozumieć? Niektórzy twierdzą, że najbliższe to może kolejne, być też to samo.
0: Albo to samo, tak.
1: A niektórzy twierdzą, że... Ja przyznaję zupełnie szczerze, że jeżeli mamy kierować się jakimś duchem i tym, co ustawodawca chciał zapisać...
0: Tradycją, no być to, może jakimś zwyczajem.
1: No to wpisując, że wyboru dokonuje się na najbliższym, gdyby w ogóle ustawodawca nie zwrócił uwagi na to, że to ma być jakieś inne niż to trwające posiedzenie, to by tego tam nie było, tego wtrącenia. Więc prawdopodobnie ustawodawcy wtedy pisowskiemu. Chodziło o to, żeby jednak była jakaś przerwa pomiędzy komisją a kolejnym posiedzeniem Sejmu. Zresztą na to zwracają uwagę też tacy członkowie KRS-u, jak Tomasz Zimoch, no, poseł jednak koalicji rządzącej. Więc tak ta sprawa wygląda. Sam minister Żurek oczywiście ma nadzieję, że to jest krok w dobrym kierunku uzdrowienia sytuacji w sądownictwie i tak tę sprawę komentuje.
5: Ja chciałem, żebyśmy uszanowali ustawę, nie dając prezydentowi żadnego pretekstu. Więc dla nas wszystkich jest to pewna gorzka lekcja polityki. Widzimy fatalne prawo, że osoba, która jest podejrzewana o takie czyny i wiem, że toczy się też śledztwo kryminalne wobec tej osoby, nie chcę o tym teraz mówić, taką osobę Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jako swojego kandydata, licząc na to, że upadnie cały projekt odbudowy KRS-u. Ale jest takie polskie przysłowie, nie szkoda róż, gdy płonie las. Więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. To jest zgodne z naszą konstytucją. Więc nie będzie miał pretekstu pan prezydent, żeby nie uznawać tej Krajowej Rady Sądownictwa. I o to nam chodziło.
1: No i mnie pozostaje się jednak nie zgodzić z ministrem Żurkiem, bo uważam, że te preteksty, jak to nazwał pan minister, są co najmniej dwa. Czyli kwestia tego zabezpieczenia Trybunału i kwestia brzmienia artykułu, to jest tam 4a, o Krajowej Radzie Sądownictwa, więc no tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Jeszcze o jednej sprawie, jeżeli Michale pozwolisz.
0: Tak.
1: Widzę, która jest godzina,
0: więc tak, bardzo proszę.
1: Czy zmieścimy? Zmieścimy.
0: Och, do 17 jeszcze 28 minut.
1: Dobrze, to ja postaram się jak najbardziej sprężyć, bo ja chciałbym, żebyśmy to jednak odnotowali. To jest sprawa, której no, odnotowujemy. Ja pozostawiam to chyba bez żadnego komentarza. Państwo sobie sami mogą wyciągnąć wnioski. Tomasz Sakiewicz, prezes, redaktor naczelny Telewizji Republika, balansujący gdzieś między mediami a polityką człowiek, którego pewnie przedstawiać nie trzeba, poinformował i są czerwone paski w Telewizji Republika, że jest wtargnięcie i było wtargnięcie policji do jego domu. No, nagrał funkcjonariuszy, którzy weszli do jego domu. Faktycznie widzimy, o czym informuje Tomasz Sakiewicz, panią, która jest skuta w kajdanki. Ta pani ma być jego asystentką. Mhm. No i sam Tomasz Sakiewicz, zanim wpadła tam Telewizja Republika i Michał Rachoń z kamerą, to nagrał taki filmik. Zostawiam go bez żadnych udoskonaleń, poprawek, oraz bez edycji.
0: Surowy materiał.
1: Właśnie. Bez udoskonalenia. O. I więc on trochę jest surowy, ale oddaje te emocje, które są na tym filmiku. Bardzo proszę.
6: To jest kolejny fałszywy alarm. Nazwisko, imię. Proszę się przedstawić.
7: Przedstawiasz się na posłuchu interwencji?
6: Nie, pan mi się
8: interwencja jest nagrywana.
6: Nie, pan się nie wylegitymował. Proszę się przedstawić.
7: Dokumenty państwa poproszę.
6: Proszę się wylegitymować. Nie wiem, z kim mam do czynienia.
7: Legitymowałem się na początku interwencji.
6: Nie, proszę pana, pan mi się nie wylegitymował.
7: W tym momencie utrudnia pan czynności.
9: Legitymowanie się.
7: W tym lokalu niestety nie ma tego dziecka.
6: Proszę się wylegitymować. I to natychmiast.
9: I proszę mnie rozpuść.
7: Niestety.
6: Proszę się natychmiast wylegitymować. Domagam się natychmiast wylegitymowania.
7: Dobrze, niech pan poczeka chwilę.
6: Nie będę czekał. Proszę rozkuć moją asystentkę i wylegitymować.
7: Stoimy.
6: Dobrze, wzywam posłów, wzywam kamery.
7: No.
1: Policjanci wyszli wkrótce razem z panią, której Tomasz Sakiewicz mówił, że jest jego asystentką. Została oswobodzona, a policja tłumaczy na oficjalnym koncie, że to już kolejne zgłoszenie. Tym razem zgłoszenie miało dotyczyć, że komuś w tym mieszkaniu dzieje się krzywda i że zagraża to jego życiu. Prawdopodobnie miało chodzić o jakieś dziecko w tym zgłoszeniu, bo tak wynika z rozmowy policjantów też nagranej tam przez Tomasza Sakiewicza. Sam Tomasz Sakiewicz twierdzi, że to jest kolejna fala represji wobec jego stacji, a wszystko wpisuje się w pewien kontekst, czyli manifestacji zapowiadanej w obronie właśnie Tomasza Sakiewicza, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Także tak, ta sprawa no, dość intrygująco wygląda, o co tutaj właściwie chodzi i kto wysyła te anonimy dotyczące Tomasza Sakiewicza i jego prywatnego mieszkania i asystentki w tymże mieszkaniu. Także tak odnotowujemy, bo widzę też mnóstwo wpisów, że na pewno te inne media i dlaczego nie podają. Podajemy, przedstawiamy. Tak, to właśnie wygląda.
0: Chociaż bardzo chcielibyśmy wiedzieć rzeczywiście, skąd płyną te wiadomości, te informacje, gdzie jest źródło tych, jak rozumiem, niepotwierdzonych wiadomości, które zaniepokoiły funkcjonariuszy.
1: Tak, policja przyznaje, że niczego niepokojącego w domu Tomasza Sakiewicza nie znaleźli.
0: Klaudiusz Slezak opowiadał państwu o przyszłym składzie Krajowej Rady Sądownictwa i o tym...
1: Czyli to ja jeszcze tylko na koniec, bo mówiłem, że dwie informacje.
0: Tak, bardzo proszę.
1: Obiecałeś, że będę mógł.
0: Ależ proszę bardzo.
1: To przypominam, że pan redaktor Porycki występuje jutro.
0: W przyrodzie radiowej, tak, występuję.
1: W przyrodzie radiowej, wieczorową porą.
0: Tak, zdecydowanie. Co by się nie działo wcześniej, gdzie bym nie wystąpił, gdzie by mnie państwo nie spotkali, to wieczorem będę tu, na pewno, w studiu.
1: No i państwo wiedzą, że on to robi tip-top, więc proszę też głosować. A że do spółki z Piotrkiem Bukartykiem można naprawdę zrobić rzeczy cudne, to też przypomnę, że może udałoby się czwarty raz.
0: dźwiękowy reportaż o rowerowej wycieczce pewnych rowerowych miłośników kręcenia umieścić na pierwszym miejscu tego zestawienia, pierwszej dwudziestki Tip Top Listy. To wszystko jest możliwe na stronie i w aplikacji. Klaudiusz Slezak lobbuje na rzecz
1: patroni
0: swojego...
1: Patroni więcej głosów, nie patroni troszkę mniej. Ale też przypomnijmy, Michale, że patronem zostać warto nie tylko dlatego, że można oddać więcej głosów.
0: Oczywiście.
1: Ale to jeden z powodów.
0: To jest jeden z bardzo istotnych powodów. Pozostałe, to właściwie długa lista powodów. Większy wpływ na to wszystko, co dzieje się na antenie, ale także możliwość słuchania Klaudiusza Slezaka w dowolnych momentach z podcastowni, czyli z magazynu z audycjami przeszłymi, archiwalnymi oraz wśród podcastów Ekstra Poszukiwacze Politycznego Złota. Ja to wielokrotnie powtarzałem i mogę to powtórzyć po raz kolejny. Lubię wracać do audycji na przykład sprzed pół roku albo sprzed roku, do tego, czym wtedy się emocjonowaliśmy w kontekście politycznych wydarzeń w naszym kraju i nie tylko zresztą, bo czasami o świecie też przecież z dr Katarzyną Kasią opowiadacie. Ach, jakież to jest cudowne, takie spojrzenie w przeszłość.
1: Czyli ty po prostu lubisz te piosenki, które już znasz.
0: Bardzo
1: bo wiesz,
0: lubię.
1: Co będzie dalej.
0: To po pierwsze, a po drugie, gdy słucham tych aktualnych wydań, notowań, odcinków poszukiwaczy, to się czasami troszeczkę emocjonuje, denerwuje może nawet. A gdy słucham tych sprzed miesięcy albo sprzed roku, czy no starszych jeszcze, to z kolei się uśmiecham i zastanawiam się, jak ja mogłem się tamtymi wydarzeniami emocjonować, skoro później wydarzyło się tyle innych rzeczy, że sam się do siebie uśmiecham. O! I to Państwu polecam i tego Państwu życzę. Dużo uśmiechu na co dzień. Klaudiusz Slezak, swojego redakcyjnego kolegę, z którym spotyka się w studiu w piątkowy poranek, bardzo wspiera z tą piosenką. Dzisiaj zresztą też panowie się spotkali. Gdyby ktoś chciał posłuchać piosenki z dreszczykiem Piotra Bukartyka, to już na naszym YouTubie, zdaje się, jest w wersji wideo. Mhm. A głosowanie na opowieść o Tour de Slezak trwa do piątku.
1: To jest, przypominam, cały czas jedyna stacja radiowa na świecie, gdzie ta piosenka ma szansę
0: tak,
1: wygrać.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: To jest jedyne takie miejsce, absolutnie.
0: Jesteśmy wyjątkowi, tworzymy dzięki Państwa wsparciu to jedyne...
1: Historia.
0: W swoim rodzaju miejsce radiowe.
1: Też być może za rok posłuchasz tego też z nutką nostalgii.
0: Na pewno tak właśnie będzie. Tak będzie. Dziś już dziękujemy. Redaktor
1: dziękuję.
0: Slezak.
1: Ja już zamykam kramik. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę pozdrowić wszystkich tych, którzy tło robili w tle, a my...
1: A to chyba ostatnia wycieczka.
0: 20 minut przed godziną 17. Za chwilę zabierzemy Państwa do świata pogody dynamicznej i zmiennej.

0: Pogoda.
1: Przelotny deszcz pojawił się dziś od Śląska aż po Pomorze Gdańskie. I nie tylko tam, ale w rejonie Radomia, Kielc, Rzeszowa pojawiły się burze z intensywnymi opadami deszczu do 15, a momentami nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km na godzinę, a do tego z gradem o średnicy do 2 cm. Sprawdzam temperatury, sprawdzam, gdzie jest najchłodniej. To nad morzem, Łeba i Ustka, 9 stopni. Białystok tam najcieplej, 21 stopni Celsjusza. Nocą deszczu będzie coraz mniej, jedynie nad Polską Wschodnią pojawią się przelotne opady, które zostaną z nami do jutra. Nocą deszcz zapowiadany jest także na południowym wschodzie. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają z kolei pogodę zmienną, chwilami niebezpieczną. Do niedzieli nad Polską będą się przemieszczać aktywne strefy opadów i burz związane z niżem, a także z frontami atmosferycznymi. Największym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, grad, liczne wyładowania atmosferyczne oraz silniejsze porywy wiatru. Tam, gdzie opadów będzie najwięcej, możliwe są lokalne podtopienia. 224 280 280, czyli można do nas zadzwonić, można mówiąc przemówić do wszystkich. Franek Wójcicki dyżuruje przy telefonie, ja czytam listy. Popołudnie małpa nowyświat.online.

Małym palcem o próg, Kuba folwarczny także z zestawu do głosowania. Prawie 100 piosenek, a wśród nich singiel promujący pierwszy album artysty. Wielu debiutantów

Państwo znaleźć w zestawie do głosowania, ale także, jak już wspominaliśmy, artystów wyjadaczy, artystów często wyśpiewywaczy, koncertujących, znanych z naszej anteny, znanych z anten różnych innych rozgłośni, ale jest ta jedna piosenka, którą można znaleźć na liście przebojów tylko jednego radia, Radia Nowy Świat. Polecamy Piotra Bukartyka oczywiście z opowieścią o tym, jak to się czasem jeździ. Jeździ, kręci, roweruje, a w przerwach kiełbasą z grilla częstuje i nie tylko, zresztą tym się częstujemy podczas radiowych wypadów tu i ówdzie. Wiem, że Państwo przygotowują się także do swoich prywatnych weekendowych wypadów, bo podpytują mnie Państwo, gdzie będzie padało mniej. To w kontekście oczywiście nie tylko rowerowej jazdy, ale także spacerów. W miarę możliwości odpowiadam, jeśli wiem, jeśli znam odpowiedź. Proszę pisać, proszę komentować.

You Got That Right. Za 8 minut 17 popołudniowego programu Radia Nowy Świat słuchają Państwo. Zerkając przez okno na niepokojące widoki deszczowe i burzowe, dziękuję za podpowiedzi także fotograficzne. Dostałem przed momentem taki fotograficzny załącznik w grupie osób patronujących. Dziękuję Państwu za przypominanie o głosowaniu. Tak, mam takie wrażenie, że w natłoku codziennych zadań, działań, misji, problemów, ale także radości może gdzieś umknąć to, co nazywamy przyjemnym obowiązkiem wynikającym z klikania w ulubione piosenki. Zatem jeszcze raz przypominam, strona nowyświat.online i nasza aplikacja Zagłosowane. To jeszcze jedna wiadomość. A, jest informacja z Rzeszowa, tam też ciemne chmury. Fotografie wykonał pan Leszek. Właściwie te chmury są tak sfotografowane, że mogłyby być to chmury wiszące nad każdym dowolnym miastem świata i uwierzyłbym, że to Rzeszów. To znaczy nie widzę związku między tym konkretnym układem chmur a Rzeszowem, ale wierzę, że tak właśnie jest. W popołudniówce teraz zupełnie inne nagranie, to Paralyzed.

Paralyzed, Hani Al-Khatib ze Stanów Zjednoczonych, wokalista ze zupełnie innej, muszą Państwo przyznać, muzycznej beczki. Mam takie wrażenie, ale być może się mylę, gdyż sam lubię patrzeć na burzę z bezpiecznej odległości, oczywiście najlepiej na zdjęciach albo na filmach, ale mam takie wrażenie, że Państwo chętniej fotografują burzową pogodę, z daleka obserwowane opady, porywy wiatru, o błyskawicach nawet nie wspominam, bo jeśli uda się uwiecznić ten krótki moment, który sprawia, że mamy wrażenie, że całe niebo płonie, to częściej Państwo robią zdjęcia takich właśnie niepokojących zjawisk atmosferycznych niż ładnej pogody, takiej słonecznej, można powiedzieć nudnej, przewidywalnej, wiosennej i letniej. Tak też jest i dziś w załącznikach wysyłanych do Radia Nowy Świat, popołudnie@nowyświat.online, także grupa osób patronujących, to już na Facebooku. 224, 280, 280, tu akurat nie można niczego wysyłać, ale można opowiadać o tym, co u Państwa słychać za oknem albo przed oknem też. Druga godzina popołudniowego programu rozpocznie się oficjalnie za 3 minuty serwisem informacyjnym, a potem przejdziemy do kolejnych tematów. Oczywiście także będę Państwa zachęcał do wzięcia udziału w dyskusji, więc będę przypominał i numer telefonu, i adres, i o wielu rzeczach innych będę także Państwu przypominał, ale na razie Triki i pani Marta.

0: Już jutro po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
1: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
2: Od nas dla Was dzień dobry.
0: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 17. Tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od słów Donalda Trumpa. Nie zobowiązałem się do niczego w sprawie Tajwanu. Nie chcę o tym rozmawiać. Tak prezydent USA mówi po rozmowie z przywódcą Chin. Donald Trump dodał, że nie zdecydował, co zrobi w sprawie sprzedaży broni Tajwanowi. Rozmawialiśmy o Tajwanie, sporo było o Iranie. W kwestii Tajwanu Xi Jinping nie chce, by doszło do walki o niepodległość Tajwanu. Oznaczałoby to bardzo ostrą konfrontację. Władze w Tajpej uważnie obserwowały spotkanie przywódców USA i Chin, oświadczył szef MSZ-u Tajwanu i jak dodał, to Chiny podwyższają napięcie w regionie. Prezydent Ukrainy ostrzega, Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że Kijów poznał szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem. Rafał Trzaskowski powraca z projektem Campus Polska Przyszłości. Prezydent stolicy i wiceszef Koalicji Obywatelskiej ogłosił cykl spotkań pod koniec sierpnia w Olsztynie.
4: Trzy najważniejsze tematy, trzy kierunki, świat, Europa i ja, definiujemy rolę silnej Polski w strukturach europejskich i globalnych. Polska możliwości, przede wszystkim oczywiście dla młodego pokolenia. Budujemy państwo innowacyjne, oparte na synergii nauki, biznesu i aktywizmu i odporność jutra. Skupiamy się na walce z dezinformacją i wzmacnianiu fundamentów demokracji.
3: Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich rok temu nie było Kampusu Polska Przyszłości, lecz mniejsze wydarzenie Kampus Akademii w Międzyzdrojach. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Za pół godziny Zagłębie Lubin zmierzy się z Pogonią, mówi trener drużyny ze Szczecina Tomasz Tomasberg. Tak jak w każdym meczu będziemy musieli dobrze wypaść ofensywnie i defensywnie. Wiemy, że Zagłębie to drużyna, która jest bardzo silna, jeśli chodzi o linię defensywną. Grają dosyć nisko, wykorzystują momenty. Naszym zadaniem będzie tę niską obronę sforsować i szukać dróg do bramki. O 20.30 Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź. Piłkarze pierwszego w tabeli Lecha Poznań jutro zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Inny wynik sprawi, że będą musieli poczekać na niedzielny mecz GKS Katowice - Jagiellonia Białystok. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A tymczasem Ksenia Matczak, Franek Wójcicki, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Nigdzie sobie nie poszliśmy. Jesteśmy tu cały czas razem z Państwem, Państwo razem z nami. Ten program nazywa się...
6: Nowy Świat po południu.
5: Tak się nazywa oficjalnie, ale Państwo różnie mówią albo popołudniówka, albo poporadio i za wszystkie te nazwy jesteśmy wdzięczni, o ile pamiętają Państwo o tym, żeby nas włączać codziennie od poniedziałku do piątku, od 16 do 19. Na zegarze już 3 minuty po 17. Pani Hania informuje, że jechała autem w Katowicach, zauważyła, że tu i ówdzie kapało z nieba. Ciemne chmury tam też się pojawiły. No i może coś więcej z tego będzie, pisze w liście. Przy okazji przesyła zdjęcie niezapominajek z ogrodu i pisze tak. Zaczęły kwitnąć jeszcze przed deszczami. Nie wiem, jak one to robiły bez wody, ale podziwiam hart ducha. Jest pani pewna, że nikt potajemnie ich nie podlewał, gdy pani nie patrzyła? Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. A tymczasem o tej porze mniej więcej, tyle że 25 lat temu...

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Być może też słuchali Państwo jakiegoś radia i być może robili Państwo też coś ważnego, mniej albo bardziej ważnego. I w tle pojawiło się nagranie, którego emisja po 25 latach przywoła tamte wspomnienia. Proszę się nie krępować, proszę pisać. Dziś Something Stupid.

0: Jeden ze słuchaczy pisze rzewne smęty, ale uśmiecha się. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej. Ja wiem, to jest jeden z tych momentów, w których słyszymy piosenkę po 25 latach. Piosenkę, której historia zaczęła się o wiele wcześniej, ale w tym wykonaniu Robbie Williams, Nicole Kidman. Dostaliśmy ją właśnie wtedy. Wtedy, kiedy państwo robili te rzeczy, o których być może państwo pamiętają, ale nie wiem, czy przywołaliśmy właściwe wspomnienia, którymi warto się dzielić. Jeśli tak, proszę pisać jeszcze raz, przypominam, popołudnie@nowyswiat.online. A u nas w drugiej godzinie porozmawiamy o alkoholu. Alkoholu w odwrocie.
1: Alkohole mocne w zeszłym roku spadły 1,9%, piwa około 5% w dół, a nawet wina, które do tej pory rosły mniej więcej o 5% rocznie, spadły o 3%.
2: Z perspektywy takiej gabinetowej, że mniejsze spożycie alkoholu to nie zawsze oznacza całkowicie wolne życie od substancji psychoaktywnych.
0: Co zatem oznacza mniejsze spożycie alkoholu w Polsce, przynajmniej w tych wszystkich tabelkach i zestawieniach, do których zajrzy Kacper Badura, a po 17.30 Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozmowie z Ksenią Maćczak. Też spróbuję to wyjaśnić. Przy okazji wrócimy do tematu napojów bezalkoholowych i ich wpływu na nasze zdrowie. 9 minut po 17.00 to Billy Idol.

0: Bitter Taste. Tak, o smakach też będziemy rozmawiać w drugiej godzinie piątkowej popołudniówki, 13 minut po 17. Od kilku już lat sprzedaż alkoholu w Polsce spada, a producenci oczywiście widzą to i reagują. Na półkach możemy znaleźć już nie tylko piwo zero, ale także wino zero, gin zero, szampan zero, a nawet wódkę zero. Z picia najczęściej wypisują się ci najmłodsi konsumenci, wielu z nich z powodu pogoni za zdrowym stylem życia z imprez wychodzą trzeźwi, żeby nie przeleżeć następnego dnia w łóżku. Chyba też rośnie świadomość związanych z zagrożeniami płynącymi ze spożywania alkoholu dla naszego zdrowia, także psychicznego, bo alkohol to depresant, który tylko z pozoru i na krótko poprawia nasz nastrój, w rzeczywistości obniżając samopoczucie. Poza tym, to chyba z powodu pandemii i z uwagi na wyższe ceny, więcej czasu spędzamy w domach, rzadziej wychodzimy. Wychodzimy, aby podróżować po mieście w poszukiwaniu miejsc, w których można konsumować alkohol. Jak dużo miejsca na sklepowych półkach zajmują już dziś napoje, które kiedyś były alkoholowe, a dziś są o wiele mniej alkoholowe. Na przykład piwa zero. O tym będzie mówił, między innymi o tym będzie mówił Kacper Badura.
1: Jeżeli wychodzimy ze sklepu z butelką, coraz rzadziej jest to butelka z alkoholem, mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dla handlu.pl.
2: Spada sprzedaż alkoholu, nadal oczywiście to są liczby niesamowite, czyli 11,6 miliarda złotych przeznaczamy na alkohol, ale alkohole mocne w zeszłym roku spadły 1,9, piwa około 5% w dół, a nawet wina, które do tej pory rosły mniej więcej o 5% rocznie, spadły o 3%. A zatem ewidentnie jest trend w dół. I to tak nie jest tak, że tylko Polska. To jest tak, że takie kraje piwne jak Czechy czy Niemcy.
1: W sklepach znajdziemy już całe lodówki wyłącznie z piwem bezalkoholowym, a obok wina, giny czy szampan również 0%, wylicza dr Michalina Szczepańska z handlu Ekstra.
3: Mamy rozwój alkoholi 0,0% w tej mocnej części rynku, ale to na razie są absolutne promile, choć ciekawe promile. I tak jak wszyscy obserwujemy, to w restauracjach też coraz częściej można kupić koktajle właśnie na bazie alkoholi 0,0%. Czy będzie z tego taka duża skala jak przy piwie? Raczej nie. Choć też barierą ciągle jest cena. To alkohole 0,0% typu gin 0,0% czy whisky 0,0% wcale nie są tańsze, ani rzadko są wręcz droższe niż te alkoholowe odpowiedniki. I tu producenci tłumaczą to z jednej strony drogą technologią, z drugiej strony tym, że ten rynek jest jeszcze na tyle mały, że nie ma efektu skali, który pozwala te koszty obniżać, a więc i zaproponować lepszą cenę. Jeśli ten rynek urośnie, to na pewno z tymi spadkami cen możemy się liczyć.
1: Kupujemy mniej alkoholu, bo chcemy żyć zdrowo. Liczymy kalorie, uprawiamy sport i nie chcemy mieć kaca. Wiadomo, że pijaństwo wprawia nas w euforię, ale to stan krótki i ulotny, na dłuższą metę raczej depresyjny. Od czasów pandemii i z uwagi na wyższe ceny rzadziej wychodzimy ze znajomymi. Z picia alkoholu najczęściej rezygnują najmłodsi konsumenci, ale to wcale nie oznacza, że młodzi dzisiaj żyją na trzeźwo, dodaje psycholog i psychoterapeuta uzależnień Katarzyna Andrusikiewicz.
4: Natomiast ja też bym chciała podkreślić z perspektywy takiej gabinetowej, że mniejsze spożycie alkoholu to nie zawsze oznacza całkowicie wolne życie od substancji psychoaktywnych, bo w gabinetach coraz częściej spotykamy młodych dorosłych, którzy eksperymentują albo regularnie sięgają po właśnie inne środki psychoaktywne, takie jak marihuana, leki uspokajające, leki nasenne, opioidy, środki stymulujące. I są to często też substancje używane w taki sposób na imprezach. No, widzimy właśnie rosnący problem, szczególnie nadużywania leków dostępnych na receptę, szczególnie wśród osób, które żyją pod takim dużym stresem i presją.
1: W najgorszych przypadkach zabawa kończy się na szpitalnym oddziale, podsumowuje toksykolog kliniczny dr Erik Matuszkiewicz. Kurkiewicz.
5: Najczęściej są to substancje o typie stymulującym. Cały czas jest używany mefedron. To jest metamfetamina, to z tych stymulantów, to tutaj one najbardziej, rzadziej używane są zdecydowanie depresanty, czyli takie leki typu opioidowe, rzadziej się odurzamy, zdecydowanie bardziej pobudzamy, bo to już od lat widać. Także ten trend tutaj się utrzymuje, a alkohol no, na pewnym stałym po prostu tutaj poziomie jest, także może to jest i oby to była taka jaskółka, która uczyni wiosnę.
1: Sprzedaż piw bezalkoholowych rośnie bardzo wyraźnie, ale jeszcze nie na tyle, by zrekompensować producentom spadki sprzedaży alkoholu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czy bezalkoholowe napoje, niegdyś alkoholowe, uczynią nasze życie bezalkoholowym, wolnym od używek, wszelkich używek? To pytanie, które zostanie zadane po 17.30. Jedno z wielu, które Ksenia Maćczak zada Krzysztofowi Brzustce, byłemu szefowi Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Agencji już nie ma, ale pan dyrektor jest wciąż bardzo aktywny wśród osób, które zajmują się tematami związanymi z naszym zdrowiem. No i oczywiście wśród tematów dotyczących alkoholu, spożycia alkoholu. Też jest bardzo aktywny i ma wiele do powiedzenia. Sporo różnych ciekawych obserwacji zawsze przynosi do naszego studia. Tak pewnie będzie i tym razem na tę rozmowę zapraszam niebawem. Nobody wanted, but everybody needed a

nasi słuchacze, nasze słuchaczki dostrzegają oczywiście bogactwo bezalkoholowych napojów typu piwo, typu wino na sklepowych półkach i jak się okazuje mają Państwo z nimi kontakt i ten trend potwierdzają w korespondencji z nami. Pan Mariusz między innymi przed momentem napisał, wracamy z zakupów, jest pakiet napojów 0%, a była jeszcze ostatnio herbata musująca, trochę jak prosecco. No i zwracają Państwo uwagę na ceny, ale jeśli chodzi o nasze zachowania w sklepach, te dotyczące bezalkoholowych napojów, które kiedyś były kojarzone z alkoholem, to jak one mogą wpływać na nasze postrzeganie samego spożywania, jak mogą wpływać na nasze przyzwyczajenia? To między innymi o tym właśnie z byłym szefem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będziemy rozmawiać. Ksenia Maćczak będzie rozmawiała po 17.30. Włączyć się mogą Państwo do tej rozmowy cały czas, telefonując, podpowiadając, o co warto jeszcze zapytać, na jakie wątki warto jeszcze zwrócić uwagę. Popołudnie Małpanowy Świat, tak, tak. I grupa osób patronujących, rzecz jasna, też tam jesteśmy.

rozmawiamy o wpływie bezalkoholowych napojów kojarzonych wcześniej z alkoholem na odstawianie alkoholu w ogóle, na rezygnowanie z niezdrowej diety też. I państwo piszą, mówią, państwo wyrażają swoją opinię. To trzeźwi alkoholicy zaczęli o tym głośno mówić. Aktorzy, celebryci także w kilku przypadkach opowiedzieli o swoim problemie. I to właśnie dlatego rezygnujemy z kupowania tego, co alkoholowe. O czym wspominał Kacper Badura przed kilkoma minutami, do czego jeszcze będziemy wracać w drugiej godzinie, a właściwie w drugiej połowie drugiej godziny za kilka minut.

0: Pogoda.
1: Po wielu dniach bez deszczu nareszcie zmieniła się sytuacja nad Europą. Jesteśmy w zasięgu ośrodków niżowych, ściągających z nad północno-wschodnich akwenów Atlantyku chłodne, ale wilgotne powietrze. Dzięki temu pojawiły się nad Polską opady deszczu. Przedwczoraj padało na zachodzie, wczoraj na wschodzie, dziś w centrum kraju. Nie są to opady intensywne, no chyba że pojawią się burze, bo przecież wtedy sytuacja się zmienia i będzie się jeszcze zmieniała, o czym za chwilę Państwu opowiem. Ta przyszłość najbliższa, kolejne 2-3 dni, to będzie bardzo dynamiczna pogoda, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze najchłodniejsze miejsca w kraju w tym momencie. Łeba i Ustka niecałe 9 stopni. Najcieplej w Białymstoku prawie 21 stopni. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają burze, także z gradem, z opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy i z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Na południu i południowym zachodzie opady ciągłe, a w górach silny wiatr w porywach do 70-80 km na godzinę. Mogą mi Państwo wierzyć lub nie, ale cały czas przygotowuję najbardziej aktualne informacje związane z pogodą na sobotę, na niedzielę i na poniedziałek. Za godzinę więcej na ten temat. A to Nora Jones.

0: A jeśli chodzi o spożywanie i niespożywanie, piszą Państwo, niektórzy przynajmniej, przyznając się, że nie wydali na alkohol nawet złotówki, a co dopiero setek, czy też milionów, czy też miliardów złotych. Między innymi wpis takiej treści zamieściła w grupie osób patronujących na Facebooku pani Mariola. Ksenia Maćczak już razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Nasz gość już też razem z nami. Za chwilę zatem rozmowa bezalkoholowa, z alkoholem w tle oczywiście. Bo to o tym dzisiaj chcemy pomówić. Spożycie spada, jednocześnie zainteresowanie bezalkoholowymi napojami rośnie. Dobrze to czy niedobrze?
1: Tak, i pytanie, czy rzeczywiście spada, bo to, co mówią badania, to jest jedna kwestia, ale w tych badaniach, jak znam życie, to niektórzy się nie przyznają do tego, że ten alkohol na przykład tak często spożywają albo jeszcze częściej kupują. Więc jak wygląda rzeczywistość, ale oczywiście o produktach 0% też porozmawiamy.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w studiu Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, bo chyba tak powinnam nawet powiedzieć, dane rynkowe z początku tego roku pokazują wyraźne tąpnięcie. Wydatki na alkohol spadło niemal 3% wartościowo, 4% wolumenowo. Sklepy kurczą działy monopolowe, a wina i piwa ustępują miejsca wersją 0%. Sukces czy za wcześnie na świętowanie?
2: Mam nadzieję, że dzięki temu może coraz mniej będzie nas umierać z powodu alkoholu. Czy to jest sukces? To jest dość skomplikowane zjawisko, dlatego że po pierwsze demografia. Warto pamiętać, że nasze społeczeństwo się starzeje. Poza wszystkim rocznie tych, którzy nadużywają alkoholu, umiera w Polsce ponad 30 tysięcy. Więc ten rynek się kurczy. Z drugiej strony młodzi rzeczywiście piją mniej, ale znowu, ja przepraszam, może ja wszystko komplikuję, ale znowu niespecjalnie jest się z czego cieszyć, dlatego że badania ESPAD, które są prowadzone od 30 lat, pokazują pewną bardzo złą tendencję, zresztą jej skutków się spodziewaliśmy, mianowicie panie w wieku lat 17-18 dogoniły panów w ilości wypijanego alkoholu, w częstości picia, w upijaniu się. Wobec tego można byłoby powiedzieć, że pokolenia te młodsze globalnie piją mniej alkoholu, ale wewnątrz tego zjawiska jest jedno bardzo złe. Coraz więcej piją panie. To jest bezsprzecznie sukces przemysłu alkoholowego, zapoczątkowany wódkami smakowymi, czy taką kampanią wyjątkowo obrzydliwą. Twoja najlepsza przyjaciółka. Pod takim hasłem sprzedawano wódkę w pięknym opakowaniu. Także, i to jest jedna strona medalu. Rzeczywiście w masie sprzedawanego alkoholu coś dobrego się dzieje, sprzedaje się go mniej. Natomiast od czasu pandemii, od czasu tej ogromnej liczby zgonów, w tym znacznej części z powodu nadużywania alkoholu, objawiła się taka grupa, która wcześniej sobie małpkowała, jak małpki zaczynały być modne. Potem przeszła na większe gabaryty, czy na większe formaty, jak to elegancko nazywa przemysł alkoholowy. I w tej grupie osób starszych spora część niestety pije ogromne ilości alkoholu. Czyli jest pewnego rodzaju rozwarstwienie. Z jednej strony młodzi mniej piją i to jest bardzo dobry prognostyk i bardzo dobra informacja. Z drugiej strony jest potężna grupa rodaków, którzy piją bardzo dużo, bardzo ciężko i ta śmiertelność, o której wspominałem, pokazuje właśnie, że ta grupa niestety jest ciągle bardzo liczna.
1: A dlaczego młodzi piją mniej? Znaczy generalnie nas to bardzo cieszy, ale co, znaleźli sobie inne, cichsze jakieś ucieczki od rzeczywistości? Czy co doprowadziło do tej sytuacji? Bo faktycznie w badaniach wszędzie pokolenie Z jest tym pokoleniem, które może nie to, że nie pije w ogóle, ale pije zdecydowanie mniej niż inne pokolenia.
2: Jest wielu lobbystów, którzy twierdzą, że jeśli się nie pije alkoholu, to wtedy w grę wchodzą inne używki. To nie jest prawda. To są takie strachy na lachy, chętnie rozpowszechniane przez przemysł alkoholowy. Zresztą słyszę to wielokrotnie w czasie posiedzeń takiej specjalnej podkomisji, która w Sejmie się utworzyła, podkomisji do spraw zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ale to są strachy na lachy. To, co w Stanach na przykład zabija rocznie 100 tysięcy osób, czyli fentanyl, w Polsce zabił 5 osób. Także
1: może to młodsze pokolenie jest bardziej świadome zagrożenia, jakie niesie ze sobą alkohol?
2: Ależ oczywiście, o tym chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi generalnie jako społeczeństwo, mamy większą wiedzę na temat szkodliwości alkoholu niż przeciętna wiedza w Unii Europejskiej. To pokazały badania. Natomiast jeśli chodzi o tych młodych, to poza tym, co dzieje się w przestrzeni publicznej, to wydaje mi się, że te kilkanaście, czy w tej chwili już prawie 30 lat prowadzenia profilaktyki w szkołach, uświadamiania młodych ludzi, kształcenia liderów dla młodych grup w szkołach, czy nawet funkcja psychologów, czy dobrze wykształconych pedagogów robi swoje. Więc trudno z dużymi trudnościami, ale krok po kroku jakoś z tą wiedzą się dajemy radę przedzierać, ale to jest mało, to od razu powiem. Sama profilaktyka nie wystarczy. Wiedza i profilaktyka to za mało.
1: To zaraz przejdziemy też do tego i o tej wersji etycznej sobie porozmawiamy w kwestii tej najlepszej przyjaciółki, produktów bio, wegańskich, niskokalorycznych i tak dalej. Zaraz o to też zapytam. Ale przyzna pan, że producenci ruszyli z potężnymi inwestycjami w segmenty bezalkoholowe i to widać w sklepach. Wolą wystawiać piwo czy wino 0% zamiast procentów, to co tu się zadziało na przestrzeni ostatnich miesięcy?
2: To dla nich jest żadna inwestycja. To jest po prostu nieco inny proces technologiczny i to wszystko. Czyli te same linie, w zasadzie te same linie służą do produkcji albo tych produktów, które są odalkoholizowane, czyli ten alkohol z nich wyparuje. Natomiast zasadzka tkwi w tym, że ta sama butelka, w 90% podobna etykieta, brak zakazu sprzedaży młodym, do tego funkcja pełniona przez te opakowania, przez te erzace, czyli przez te wszystkie 0%, to jest tak naprawdę wyzwalacz dla tych, którzy rzeczywiście

0: się ze mną nie dzieje, więc sięgam po to nieco inne.
1: Dajcie w końcu procentowe, napiję się takiego.
0: Niestety tak.
1: Pamiętam z dawnych czas. No to może państwo powinno całkowicie zakazać sprzedaży bezalkoholowego piwa czy wina pod markami znanych z wersji procentowych. Gdzie postawić te granice, żeby nie zniszczyć też tego legalnego rynku napojów orzeźwiających?
0: A dlaczego napój, który nie zawiera alkoholu, napój, który jest w zasadzie rzeczywiście produktem orzeźwiającym, ma się nazywać piwo? Przecież zgodnie z definicją z czystości piwa, niemiecką definicją, która powinna obowiązywać w Polsce, taki napój już nie jest piwem. Więc skąd ta nazwa piwo? Więc to jest kształtowanie.
1: Bo my się bez alkoholu kulturowo trochę nie potrafimy obejść. No wie pan, wesela, chrzciny, spotkania grillowe, czy nasze społeczeństwo potrafi budować głębokie relacje bez tego biforka i rozluźniającego toastu? Ja wiem, to pytanie bardziej do terapeuty, ale to też pytanie do pana.
0: To jest...
1: I może z tego powodu musi się nazywać piwo.
0: Ono musi się nazywać piwo przede wszystkim dlatego, że koncernom na tym zależy. Produkują to, chcą nazywać piwem czy winem bezalkoholowym. Natomiast czy potrafimy się? Tak, potrafimy się rzeczywiście obyć bez tego. I tutaj znowu odwołam się do czasów pandemii. Mianowicie młodzi w tamtym czasie zobaczyli, że można bez spotkań w pubie, upicia się piwem, można żyć, można rozmawiać. Niekoniecznie to piwo musi, piwo czy w ogóle alkohol musi stanowić jakiś czynnik tworzący więzy międzyludzkie.
1: Mm-hmm. No dobrze, to rozmawiamy o tym, co 0%, a dodatkowo producenci alkoholu zaczynają masowo promować swoje produkty właśnie jako bio. Najlepsza przyjaciółka wspomniana przez pana na początku naszej rozmowy, wegańskie, niskokaloryczne. Czy z punktu widzenia właśnie terapeutycznego takie etyczne pozycjonowanie alkoholu nie jest groźniejsze niż tradycyjna czysta wódka?
0: Może groźniejsze nie, bo narkotyk, jakim jest alkohol, jest groźny w każdej postaci. Natomiast to jest o etyce w przypadku przemysłu alkoholowego nie rozmawiajmy, jeśli mogę o to prosić. Natomiast to jest oczywiście kwestia taktyk marketingowych, bardzo dobrze opracowanych, przebadanych na wszystkie możliwe sposoby, za grube pieniądze. I to jest tylko skutek, ta promocja piwa 0%, to jest taki skutek, czy pewna metoda, pewien sposób na wybielenie się przemysłu alkoholowego z tych wszystkich zarzutów, które im stawiamy.
1: No właśnie. Dlatego tutaj o tą etykę pytam, tak? Bo oni wtedy wychodzą i mówią, że są bardzo w porządku.
0: Nie są w porządku, nawet w przypadku reklamowania piwa, którego to reklama jest dozwolona, bo pijany Mikołaj, który żongluje butelkami po piwie, to jest naprawdę sprawa wyjątkowo skandaliczna, chociaż według polskiego wymiaru sprawiedliwości zgodna z prawnie łamiąca prawa. Ale nie mówmy o etyce. Każde tknięcie tego przedmiotu, o tym zresztą jest dyskusja w Sejmie, o zakazie promowania również czy reklamowania artykułów piwopodobnych 0% w tej samej formie, w tym samym opakowaniu i z tymi samymi nazwami szykuje się zakaz. W moim przekonaniu naprawdę to trzeba zrobić. Zresztą podobne stanowisko ma Światowa Organizacja Zdrowia, bo nie my jedni, nie Polska jesteśmy jakimś wyjątkiem zjawiska związane z działalnością marketingową przemysłu alkoholowego. Są znane, przebadane i nawet opisane.
1: To skoro pan wspomina o tym, co się teraz dzieje z ustawą, Ministerstwo Zdrowia i kolejne samorządy wdrażają nocną prohibicję. Od czerwca ograniczenia ruszają w Warszawie, Gdańsk, Kraków między innymi mają to już za sobą, a branża twierdzi, że uderzy to w legalny biznes i wywoła powrót melin. Chciałby pan odpowiedzieć?
0: Tak, meliny to jest podobny straszak ze strony przemysłu alkoholowego jak własna produkcja. Ja o tym często wspominam, mianowicie czasy melin, które były źródłem informacji dla milicji obywatelskiej. Przypomnę, że taki czas w Polsce był. Te czasy minęły bezpowrotnie, bo policja ma trochę inne zadania niż nadstawiać ucha i zastanawiać

0: kto w Melinie puści farbę i powie, kto ukradł, albo kto pobił, kto zabił. Wtedy Meliny były źródłem informacji. Wbrew pozorom, poza źródłem rzeczywiście alkoholu, były źródłem informacji. Teraz tak nie jest, a poza tym nie wyobrażam sobie, że jeżeli, nie wiem, gdzieś w mieszkaniu, w bloku uruchomiona zostanie Melina i zaczną obcy ludzie po tej klatce schodowej chodzić, nie wyobrażam sobie, że najbliższy komisariat policji nie będzie wiedział o tym w ciągu 5 minut, co nie będzie sprzeczne z etyką obywatelską. Tak? Ja byłem zszokowany kiedyś w Niemczech, widząc napis na budce telefonicznej: jeśli widzisz kogoś, kto niszczy tę budkę, to dzwoń natychmiast na policję. Myślę sobie, że w dobie wychowania takiego naprawdę odpowiedzialnego społeczeństwa od czegoś trzeba zacząć, chociażby od tego telefonu do komisariatu.
1: Mhm. A gdzie pana zdaniem, gdzie w pańskiej wizji, może tak, kończy się uzasadniona troska o zdrowie publiczne, a zaczyna się taki systemowy paternalizm? No bo jeśli dorosły, świadomy obywatel chce wypić piwo, nie wiem, o godzinie 23:00 mówi, że miał ciężki dzień po ciężkim dniu, to dlaczego państwo ma zakładać, że jest potencjalnym alkoholikiem, przestępcą drogowym? Dlaczego ma mu się to uniemożliwiać? No czytam takie wpisy, czytam takie komentarze.
0: Tak, te komentarze są bardzo częste, ale warto się zastanowić, kto rzeczywiście po godzinie 22 szuka alkoholu. W moim przekonaniu, zamiast o tej porze szukać alkoholu, albo ktoś, kto chciałby szukać, poszukiwać takiej zaprawki, to raczej powinien poszukać dobrego psychoterapeuty i zastanowić się, dlaczego o 22 czy o 6 rano musi sięgnąć po alkohol. Dla mnie, wracając do Sejmu, takim bulwersującym zjawiskiem jest to, że przedstawiciele pracodawców protestują przeciwko zmianom w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, teoretycznie w jakimś strachu przed ograniczeniami tej legalności, tego legalnego biznesu, a zapominają ci sami pracodawcy, zapominają, że codziennie 500 000 małpek, do tego 3 000 000 puszek piwa kupuje się przed godziną 10 rano. Tak. Więc jeśli tylko połowa tych kupujących idzie do pracy, to na miły Bóg, no, szanowni pracodawcy, macie w pracy sporą część ludzi pod wpływem alkoholu. Nie mówię nietrzeźwych, ale pod wpływem alkoholu. Z biegiem czasu będą przychodzili nietrzeźwi.
1: Mm-hmm. No tak, i bardzo często pracodawcy o tym nie wiedzą i też jakiś czas temu rozmawialiśmy na naszej antenie o tym problemie. No to spójrzmy jeszcze na tą politykę, bo państwo głośno mówi o walce z alkoholizmem, ale jednocześnie wpływy z akcyzy są jakoś tak dziwnie sztywno wkalkulowane w wydatki budżetowe, czy na wojsko, czy na programy socjalne. Gdyby Polska z dnia na dzień przestała pić, Polacy, to budżet straciłby kilkanaście miliardów złotych. Czy wierzy pan, że jakikolwiek minister finansów naprawdę, już się pan śmieje, chce takiego całkowitego, nie chcę powiedzieć, że wyleczenia narodu, ale wie pan, co mam na myśli, tak? Czy raczej zależy mu na takim idealnym balansowaniu, żebyśmy pili w sam raz, generując podatki, ale jeszcze nie umierając masowo w szpitalach?
0: Jeżeli znalazł się taki minister, który chciałby przeczytać, zapoznać się z badaniami ekonomistów, to decydując się na rezygnację z 14,5 miliarda złotych, bo tyle mniej więcej z podatku akcyzowego wpływa do budżetu państwa, wiedziałby, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyda mniej o około 20 miliardów złotych, bo tyle nas mniej więcej kosztują straty w systemie opieki zdrowotnej spowodowane alkoholem.
1: Tak, i one już przekraczają wpływy z tej...
0: Już te. Ja pomijam kwestie produktywności, pomijam kwestie kosztów wypadków, śmiertelność, która nas kosztuje. Główna nasza strata to produktywność, bo jeśli ktoś przychodzi mało trzeźwy do pracy, no to nie oszukujmy się, jego wydajność to nie jest 100%, więc wystarczy różnić się tutaj od byłego premiera, który chwalił się tym, że obniżył cenę alkoholu i w związku z tym wzrosły mu dochody z podatku akcyzowego, bo to była głupota. Natomiast zastanowiłby się nad tym, dlaczego te 14 miliardów wchodzących do budżetu kosztuje nas, różnie to można ocenić, od 90 do 190 miliardów złotych rocznie. Bo takie są koszty obecności alkoholu na rynku. 90 do 190 miliardów. W zależności od tego, który ekonomista nawet na tej samej uczelni to wyliczy. Ale nie mniej niż 90 miliardów. To cóż te 14 miliardów znaczy?
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tych spadków i tych najnowszych badań, które pokazują spadki sprzedażowe i to, ile spożywamy tego alkoholu. Ale pan Aleksander napisał, czy oby zmiana w dół nie mieści się przypadkiem w błędzie statystycznym pomiaru. Zajmuje się od kilkunastu lat dziećmi w szeroko pojętej pieczy zastępczej. Wspólny mianownik dla wszystkich nieszczęść dla tych dzieci to alkohol właśnie. Ponad 95% matek dzieci zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego piło w ciąży alkohol. Mnóstwo dzieci rodzi się z FAS. Tak więc badania nijak, zdaniem pana Aleksandra, mają się do rzeczywistości.
0: Pan piszący te słowa ma absolutnie rację. Ja wspominałem o tym. Młode panie piją coraz więcej. Badania Instytutu Matki i Dziecka pokazały, że w Polsce lekko ponad 50% pań pije alkohol w okresie ciąży, z czego 11% pije naprawdę bardzo, ale to bardzo szkodliwie. Także ta obserwacja jest...
1: Co to jest picie szkodliwe?
0: Picie szkodliwe to jest przekraczanie pewnej granicy, poza którą, bo każda ilość alkoholu zostawia ślad w organizmie. Ale organizm potrafi się w pewnym sensie regenerować. Natomiast picie szkodliwe to jest takie, gdzie te zmiany zaczynają być nieodwracalne, bo to mogą być uszkodzenia wątroby, która się nie da zregenerować, to mogą być uszkodzenia mózgu, które są nieodwracalne. Około 60 chorób, powiedzmy chociażby o tym, że jeśli idziemy do lekarza, bo coś nas boli, dostajemy leki, które mają nam pomóc, a tu nagle się okazuje, że wypity alkohol absolutnie niweluje działanie tych leków, więc wiele działań jest zupełnie bezsensownych. Natomiast jeśli chodzi o ten spadek, o którym jest mowa, to tak jak powiedziałem, po pierwsze demografia, czyli zmienia się struktura społeczeństwa, a po drugie dane dotyczące spożycia są z GUS-u, bo rzeczywiście osoba pijąca nie przyzna się w przypadku pana to... mężczyzny, to częściej może być chwalenie się, że ja to jestem bohater, bo wypiłem dużo więcej. Natomiast panie bardzo starannie ukrywają ilość wypijanego alkoholu i to jest szczególnie groźne, bo zanim znam taką rodzinę, nie zorientowano się, pani zmarła na alkoholową marskość wątroby, a najbliższa rodzina była przekonana w ogóle, że przecież ona nie pije alkoholu.
1: A skąd to się bierze? Dlaczego kobiety na przestrzeni lat zaczęły pić takie ilości, że w badaniach wychodzi, że nawet więcej niż mężczyźni?
0: Przemysł alkoholowy wie, co robi. Przecież te produkty, które pojawiają się na rynku, już pomijam te kampanie, o której wspomniałam, te produkty typu małpka czy alkohole smakowe nie są skierowane do mężczyzn, powiedzmy sobie, takich zawodowych, silnych facetów. Mówię to z przekąsem. Natomiast one oswoiły ten rynek. Będąc szefem agencji na początku swojej kariery, nie wiem, to było 15 lat temu, dostrzegaliśmy ten problem. Mówiliśmy o tym, że przemysł alkoholowy kieruje się w stronę młodych i w stronę pań. To były dwa niezagospodarowane segmenty rynku. Przemysł alkoholowy dał radę. No, te miliardy wydawane na promocję zrobiły swoje.
1: Musimy postawić kropkę i bardzo żałuję, ale jeszcze komentarz pani Izabeli, skąd założenie, że pracodawcy sami tego nie praktykują? Może dlatego przymykają oko, może dlatego, że pracowników ktoś sprawdził, jeżeli chodzi o pracodawców. Ja przynajmniej nie widziałam takich badań, ale może pan...
0: Jeden z szefów związków pracodawców wsławił się ostatnio tym, że kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. Mamy problem.
1: Postawmy kropkę. Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, razem z nami w popołudniowym programie dziś. Bardzo dziękuję za tę ważną rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękujemy, Kseni Maćczak. Też bardzo dziękujemy, a Państwa zapraszamy na wiadomości o 18:00, bo to już za niecałe 3 minuty.

0: Minęła 18:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Sejm po raz trzeci uchwalił rządową ustawę o rynku kryptoaktywów. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawowała nadzór nad tym rynkiem. Mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Przeciwko projektowi głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Demokracji Bezpośredniej, Konfederacji Korony Polskiej oraz Marek Jakubiak i Janusz Kowalski spośród posłów niezrzeszonych. Przypomnę, prezydent zawetował poprzednie dwie ustawy w tej sprawie. Dwie osoby w szpitalu po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Trzem pozostałym osobom w tej grupie nic się nie stało. Na miejsce udało się dotrzeć ratownikom, ale nie zawsze pogoda pozwala na przeprowadzenie szybkiej akcji ratunkowej, podkreślał w TVP Info Jerzy Siodłak, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Piloci doskonale wyszkoleni, oni podejmą działania nawet w warunkach takich na granicy możliwości, wiedzą i są w stanie ocenić ten margines bezpieczeństwa, ale no są takie sytuacje pogodowe i takie warunki atmosferyczne, zwłaszcza w centrum wyładowań i burzy, gdzie śmigłowiec nie będzie miał możliwości lotu. Wówczas ratownicy ruszają ze sprzętem, no i musimy czekać na udzielenie pomocy.
0: Jutro w górach nadal pochmurno i deszczowo, a ostrzeżenia dotyczące pogody synoptycy opublikowali dla niemal całej środkowej i wschodniej części kraju. Na koniec jeszcze sprawy międzynarodowe i słowa kanclerza Niemiec. Podczas spotkania z młodzieżą w ramach Zjazdu Katolików Niemieckich Friedrich Merz odniósł się do kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Jestem wielkim wielbicielem Ameryki. W tej chwili mój podziw nie rośnie. Nie poleciłbym dziś moim dzieciom wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, aby tam zdobywały wykształcenie i pracowały. Dodam, że dziś doszło do pierwszej od ogłoszenia na początku maja decyzji o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec rozmowy telefonicznej kanclerza Niemiec i prezydenta USA. Friedrich Merz stwierdził, że udało się omówić pokojowe rozwiązanie dla Ukrainy, skoordynować stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze. Politycy zgodzili się, że Iran musi otworzyć cieśninę Ormus. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: To może nie cieśnina, ale otwiera się trzecia godzina.
4: Nowy Świat po południu.
3: I obiecuję, już więcej nie będę. Do 19:00 razem z Państwem zostajemy.

0: Bonnie Hill i Jungle, 6,5 minuty po godzinie 18. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Anna Rokicińska, Kuba Ferlin, Kuba Strączyński i Michał Porycki. W tym składzie realizujemy popołudniowy program. To znaczy Kuba Strączyński realizuje, a my tu podlegamy realizacji. Do godziny 19 zabierać będziemy Państwa do lasu, a konkretnie porozmawiamy sobie o tym, skąd biorą się kontrowersje dotyczące planów lasów państwowych związanych z wykorzystaniem tego, co w lesie można znaleźć. Być może trzeba to byłoby jakoś pozmieniać.
1: Trzeba zmienić sposób zarządzania tymi lasami i przejść z zarządzania nastawionego na pozyskiwanie drewna na takie zarządzanie, które powoduje, że te lasy staną się prawdziwymi lasami społecznymi.
2: W tej sytuacji jednak decyzję powinniśmy pozostawić fachowcom.
0: Do czego powinien nam służyć las i czy słowo służyć jest tu właściwym określeniem? Anna Rokicińska i jej relacja już za chwilę, a po 18.30 Marta Jagusztyn z Fundacji Las i obywatele. Czy leśnicy czasem ignorują głos tych, którzy w lesie pojawiają się jako spacerowicze albo mieszkają w pobliżu lasu? Komu zależy na wycince drzew? W całym kraju, dodam, jeszcze trwają konsultacje społeczne, konsultacje założeń do nowego planu, a właściwie planów urządzania lasów dla różnych nadleśnictw. Być może w Państwa najbliższej okolicy też trwają takie konsultacje. Ciekawe, czy Państwo o tym wiedzą. 224 280 280 można do nas telefonować.

0: Taka to właśnie sialalanka Stillness in Time i JK, 12,5 minuty po 18. No to jak to jest z nami i z tym drewnem? Wolimy drewno w lesie, nie zawiezione do lasu, tylko rosnące w postaci drzew. A może wolimy meble i książki, to znaczy papier? Jak gospodarować zasobami leśnymi, by to nie budziło sprzeciwu mieszkańców, sprzeciwu obywateli. Rozpoczęły się konsultacje społeczne założeń do nowego planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Chojnów. To plan, który określa m.in. jak będzie wyglądał las przez kolejną dekadę. Organizacje pozarządowe mówią o utrudnionym dialogu z lasami państwowymi, a te odpowiadają, że ostateczne słowo powinno należeć do ekspertów. No i kto ma rację? O tym dziś Anna Rokicińska.
1: Każdy ma tu swoje argumenty i warto wysłuchać wszystkich. Prawdą jest, że lasy wokół dużych miast spełniają inną funkcję niż te, które otaczają mniejsze miejscowości czy też wsie. Mieszkańcy aglomeracji chcą mieć gdzie wypoczywać po pracy, oddychać świeżym powietrzem i tak dalej. Stąd zainteresowanie tym, jak polski las ma się zmienić w ciągu 10 najbliższych lat. Mówi Anna Kolińska z Fundacji Alarm dla Klimatu.
2: My się domagamy takich zasadniczych zmian w podejściu do tych lasów. W szczególności lasów właśnie tu działamy aglomeracyjne, gdzie jest ogromna antropopresja społeczna, ogromnie potrzeba rekreacji, ale też przyrody, filtra powietrza i tych całych szeregu usług ekosystemowych, bo las to właśnie tutaj w okolicy Warszawy to ludzie raczej nie myślą, żeby ten las spożytkować do kominka, tylko żeby pójść do niego na spacer, żeby oddychać świeżym powietrzem, żeby uniknąć hałasu. No a to się nie dzieje, bo zamiast tego jeżdżą po lasach harwestery i wszędzie tną, jest dużo hałasu, dużo spalin i nie możemy tak w tym lesie często odpocząć, bo wycinki trwają często po prostu i w wielu miejscach.
1: Mieszkańców słuchają też samorządowcy, bo w końcu oni są przez mieszkańców wybierani. Dlatego lokalni włodarze zachęcają do składania uwag do planu urządzania lasów nadleśnictwa Chojnów. Można to robić na stronie organizacji Lasy i Obywatele. A dlaczego lasy są dla okolicznych mieszkańców ważne, tłumaczy Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
3: To są lasy, które w zasadzie graniczą z dzielnicami Warszawy, są najbliżej położone miasta. I tutaj warto powiedzieć, że w województwie mazowieckim, w tym obszarze metropolitalnym, lasów na jednego mieszkańca jest bardzo mało, bo to jest 0,13 hektara, w odróżnieniu od średniej w Polsce, która wynosi 0,23 hektara na osobę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są lasy, w których my odpoczywamy. Jak spojrzymy z gminy Michałowice w stronę Warszawy, my nie mamy między naszymi lasami a Warszawą żadnego innego kompleksu leśnego. Dlatego wszyscy, nie tylko samorząd, ale również mieszkańcy, zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba zmienić sposób zarządzania tymi lasami i przejść z zarządzania nastawionego na pozyskiwanie drewna na takie zarządzanie, które powoduje, że te lasy staną się prawdziwymi lasami społecznymi.
1: No i teraz pytanie, czy lasy państwowe uwzględnią uwagi mieszkańców i samorządowców, czy też nie? Prawdą jest, że nie wszyscy mieszkańcy znają się na urządzaniu lasu. Nie każdy wie, co zrobić, by las przetrwał. Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
4: Cieszy nas to, że społeczeństwo jest zainteresowane tym, co dzieje się wokół niego, że interesuje się przyrodą, że interesuje się lasami otaczającymi miejsce ich zamieszkania i powinno mieć możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Natomiast z drugiej strony zasmuca nas to, że w swoich wypowiedziach kieruje się przede wszystkim emocjami. Wiedza fachowa, merytoryka schodzą na drugi plan, a najistotniejsze są tutaj emocje. A w tej sytuacji no jednak decyzje powinniśmy pozostawić fachowcom, którzy na tym się znają i wiedzą, jak zaplanować to, co w tym lesie będzie się działo. Bo trzeba podkreślić, że naszym najważniejszym celem jest to, żeby zachować ciągłość i trwałość istnienia lasu.
1: W podwarszawskich lasach lasy państwowe mierzą się z wymieraniem sosen, bo mniej więcej pół wieku temu zostały one posadzone na niewłaściwej glebie i w dodatku drzewa usychają, bo zaatakował je pasożyt. Według lasów państwowych w niektórych miejscach potrzebny jest las liściasty. To jeden z argumentów. Kolejny to las w liczbach, czyli fakt, że lasów nam przybywa, a nie ubywa. A powszechny pogląd jest taki, że drzewa się u nas wycina na potęgę.
4: To jest stwierdzenie mocno nacechowane emocjonalnie. My jako leśnicy również bardzo często spotykamy się z takim zarzutem. Chciałbym Państwa uspokoić, że pozyskanie drewna na terenie Polski utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. To jest mniej więcej 40 milionów metrów sześciennych drewna wynika to przede wszystkim z potrzeb drzewostanu. Ta wielkość pozyskania nie jest podyktowana potrzebami rynku, potrzebami przemysłu czy indywidualnych odbiorców, tylko potrzebami lasu.
1: Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku w stosunku do roku 2023 odnotowano spadek pozyskania drewna mniej więcej o 1%. Lasy zajmowały wtedy 1/3 powierzchni naszego kraju, no i ich przybywało. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. Zatem ja oddalam się na zielone, co i Państwu polecam.
0: Bardzo dziękujemy za tę polecajkę. Anna Rokicińska, a my do tematu wracamy po 18.30 w rozmowie z Martą Jagusztyn z zarządu Fundacji Lasy i Obywatele. Dlaczego czasem obywatele mają wrażenie, że ich głos jest ignorowany w rozmowach dotyczących lasów? Właśnie nie mówię tu tylko o urzędnikach lasów państwowych, ale także o samorządowcach, rolnikach i tak dalej, i tak dalej. Czy obywatele muszą głośno pokrzykiwać się, stojąc na skraju lasu, broniąc swoich ulubionych drzew? A może są zupełnie inne sposoby? Przypomnę, wrócimy do konsultacji społecznych dotyczących nadleśnictwa Chojnów, ale to jest sytuacja, to jest opowieść, która trochę jak w soczewce ogniskuje i pokazuje w mikroskali, jak czasem wygląda dialog albo brak dialogu, gdy miasto i jego mieszkańcy chcą rozmawiać o swoim ulubionym lesie. Niekoniecznie takie duże miasto jak Warszawa, na pewno znają Państwo to ze swojej najbliższej okolicy. 224 280 280. Do telefonowania zachęcam, do opowiadania, rozmawiania, podpowiadania być może tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak chronić drzewa, które służą tak pięknie, służą nie tylko podczas weekendowych spacerów. White Corridor to Elder Island, czyli jeszcze raz zaglądamy do naszej, czy też na naszą płytę tygodnia.

Oczywiście nowy tydzień to będzie nowa płyta tygodnia, ale jeśli muzyka, którą prezentowaliśmy z tego albumu, między innymi White Corridor, przypadła Państwu do gustu, to ja zachęcam do głosowania. Utwór Bang czeka w zestawie na stronie i w aplikacji. To jest nowość, jedna z 14 nowych piosenek. A w tym tygodniu mamy jeszcze rzecz ze szczytu, zapożyczoną, importowaną, a właściwie podarowaną nam przez głosujących. Tym bardziej zapraszam, polecam. Strona nowyświat.online, aplikacja, no to już Państwo wiedzą, gdzie tej aplikacji szukać. Wystarczy rozejrzeć się za swoim urządzeniem przenośnym. Pan Aleksander napisał, że eksperci czy fachowcy z Lasów Państwowych często zajmują się opieką nad lasami w kontekście wycinania tego, co się da. Pisze o dewastacji dróg leśnych. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się na wielu trasach, także tych rowerowych. Wystarczy wjechać do pierwszego z brzegu lasu. Napisał. Popołudnie małpanowyświat.online. Jak zatem rozmawiać z obywatelami, czy obywatele czują się słuchani w kontekście rozmów o lasach? There's panic on the streets, man is obsolete. The wires got crossed.

Nothing to do to tytuł tego nagrania, 27 minut po godzinie 18. Jedna z naszych słuchaczek napisała, że na temat gospodarki lasów, leśnej gospodarki nie zna się, dlatego nie będzie się wypowiadać, ale za każdym razem na grudniowe święta kupuje małą choinkę w doniczce, która potem zostaje, jak napisała, skutecznie zasadzona w gruncie. Tym sposobem w ostatnich latach jestem odpowiedzialna za posadzenie co najmniej 20 drzew i dobrze mi z tym, pisze w liście do redakcji. Ale to pierwsze zdanie jest bardzo ciekawe, droga słuchaczko. Na temat gospodarki lasów itp. nie będę się wypowiadać, bo się na tym nie znam. Zastanawiam się zatem, co powinno się wydarzyć, albo kto powinien nam wytłumaczyć, jak ta gospodarka działa, jak działa las, abyśmy się znali, abyśmy potrafili nawiązać dialog na właściwym poziomie z tymi, którzy twierdzą, że się znają, albo znają się, tylko my nie rozumiemy tego, co do nas mówią. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, ale po raz kolejny zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu, bo głosowanie jeszcze tylko przez 32 minuty. Obłok BRK to też jedna z nowości. A za chwilę pogoda.

0: Pogoda.
1: Wszystkie najnowsze informacje zebrane, przygotowane. Najpierw termometry. Ustka w tej chwili jest najchłodniejszym punktem na mapie. Wciąż nad morzem najzimniej. Niecałe 9 stopni Celsjusza, a na wschodzie, północnym wschodzie cały czas najcieplej. Białystok, Terespol prawie 20 stopni. Pokazują termometry. W nocy nad Polską chmury z przejaśnieniami, ale na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite oraz przelotne opady deszczu, a także burze. Spadnie od 12 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od zera, a przy gruncie minus 1 stopnia to w Sudetach, przez 2 do 4 stopni na zachodzie, mniej więcej 5 w centrum do 11 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, silniejszy na wybrzeżu i w górach wysoko w Tatrach do 55 km na godzinę może wiać. Jutro chmury, opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze i tam spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem i śnieg. Podczas burz wiatr może wiać do 65 km na godzinę. Na krańcach zachodnich nocą pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 9 do 11 stopni w górach, 13 stopni nad morzem, 16 w centrum, 21 na południowym wschodzie. A w niedzielę sporo deszczu, na południowym wschodzie także burze, na południu opady mogą być intensywne. Temperatura od 9-11 w górach, przez 15 w centrum do 21 stopni na południowym wschodzie. I jeszcze krótko o tym, co w poniedziałek. Znowu deszcz i burze. Na termometrach od 12-13 stopni nad morzem, na zachodzie i w górach do 20 na południowym wschodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie, porywisty. O lasach, o ich wykorzystaniu, o postrzeganiu tego, w jaki sposób są wykorzystane oraz o dialogu między tymi, którzy decydują o tym, jak będą wykorzystywane i jak będą wyglądały, a obywatelami już za chwilę w popołudniowym programie. Marta Jagusztyn, Fundacja Lasy i Obywatele.

0: Przepytanie.
1: W popołudniowym programie Marta Jagusztyn, Fundacja Lasy i Obywatele. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Trwają konsultacje społeczne założeń do nowego, tak zwanego planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Chojnów, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję dziś w popołudniowym programie. Chodzi o lasy otaczające Piaseczno, Podkowę Leśną, Górę Kalwarię, Nadarzyn, Pruszków. To miejscowości wokół Warszawy, miejsca bardzo dobrze znane wszystkim mieszkańcom stolicy, którzy podróżują na południe, nie tylko rowerzystom, ale pewnie rowerzyści też wiedzą, o czym mówię. W ostatnich latach lokalna społeczność skupiona wokół różnych organizacji, a także przedstawiciele niektórych samorządów krytykowali gospodarkę leśną prowadzoną w tym rejonie, domagali się większego wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące lasów. Pani Marto, zacznijmy od tego, co wzbudza największe emocje mieszkańców. Czy angażują się chętniej, czy chcą rozmawiać na temat przyszłości swojego lasu, tego lasu, który mają za oknem, za płotem, podczas konsultacji, ale nie tylko, tylko wtedy, gdy chodzi o jakieś wycinki?
2: Tak, najprostsza odpowiedź to jest wycinki, czyli mówiąc językiem leśniczym, rębnie i trzebierze. Ale ta odpowiedź może być znacznie bardziej skomplikowana i wtedy będzie bardziej prawdziwa. My żyjemy w czasach apokaliptycznych. Tak, preapokaliptycznych. I ludzie to po prostu czują i widzą. Mamy suszę, wiemy, że są pożary. Wiemy, że potrzebujemy czystego powietrza, wiemy, że potrzebujemy wody. W niektórych miejscach, na przykład w Bielsku-Białej, która jest w górach, wiemy, że potrzebujemy ochrony przed powodziami bardzo intensywnymi, czy w Kotlinie Kłodzkiej. I ludzie po prostu widzą i też rozumieją to, że środowisko, ekosystem leśny nam po prostu zapewnia ochronę. Jest nawet takie hasło osób działających dla lasów: chronimy lasy, bo one mogą chronić nas. I tacy ludzie idą do lasów i widzą rzeczone wycinki, a później zderzają się z taką opowieścią o tym, że wszystko jest dobrze.
1: Z tą oficjalną wersją.
2: Tak, tak, że lesistość rośnie.
1: No bo rośnie.
2: Tak, troszeczkę rośnie, ale lasem, ale ostatnio rośnie już bardzo mało. Lasem nazywamy również zręby, a zasobność w drewno już nie wygląda tak różowo. I tak naprawdę mamy z tym również problem w statystykach. Więc zderzając się z taką opowieścią, to dowiadują się, tak jak dowiedzieliśmy się przed chwilą od pana rzecznika RDLP w Warszawie, że są po prostu emocjonalni. I dlatego widzą jakiś zgrzyt pomiędzy tą opowieścią a rzeczywistością. Tylko że to są te osoby, o których mówimy, to są bardzo różne osoby i wśród nich są również takie osoby jak prawnicy, hydrolodzy, botanicy, również leśnicy, tylko zwykle nie praktykujący, a czasem, czyli nie pracujący w lasach państwowych, a czasem nawet pracujący w lasach państwowych, tylko mający trochę inne niż ta instytucja opinie. I ci ludzie również czytają opracowania naukowe, ci ludzie czytają statystyki i jak zaczną czytać statystyki takie nieprostsze, to na przykład właśnie dowiedzą się, że z tą lesistością i zasobnością w drewno to jest problem. Dowiedzą się ku swojemu przerażeniu, że rzeczywiście mamy olbrzymi problem ze zmianami klimatycznymi i lasy, jakie znamy, to możemy się z nimi już pożegnać, one będą wyglądały inaczej. Ale dowiedzą się również, że tak zwane pozyskanie drewna, czyli to, ile tego drewna z lasów wyjmujemy, ono tutaj w Państwa materiale była perspektywa jednego roku pokazana, ale trzeba pamiętać o tym, że na lasy trzeba patrzeć długoterminowo. Las rośnie długo, trochę dłużej, mógłby rosnąć bardzo długo, a ten wiek rębności jest zwykle trochę dłuższym wiekiem niż wiek życia człowieka. I w roku 1985 pozyskano 20 milionów metrów sześciennych drewna w Polsce. Obecnie pozyskuje się przez te ostatnie lata 40 milionów metrów sześciennych, czyli to po prostu jest razy dwa wzrost. W 2005 to było 25 milionów metrów sześciennych, więc my od dłuższego czasu pozyskujemy o wiele więcej niż pozyskawaliśmy wcześniej.
1: Pani Marto,
2: więc jeszcze zakończę, tak, że tak. Widzimy ten rozdźwięk i to powoduje głównie, że ludzie, którzy widzą, że to jest ich środowisko życia i że ta polityka powinna wyglądać inaczej, że ustawa o lasach tak naprawdę trochę mówi co innego niż jest praktykowane, to i pcha do tego, żeby się angażować.
1: Dajemy oczywiście w rozmowie głos także naszym słuchaczom. Jeden z nich zatelefonował przed momentem.
3: To coś
0: się u nas dzieje, na przykład wycinka tego lasu, który jest blisko naszych domów. On wygląda teraz tak trochę paskudnie i dla naszego życia nie będzie ładniej. I tu uważam, że jest błąd leśników, że mogliby trochę poświęcić się usuwaniem tych połamanych drzew, usuwaniem drzew chorych może, czy jakichś tam usychających, ale zostawić jednak ten las w takim wyglądzie doleśnym, a nie takich łąk powycinanych i posadzonych nowym drzewostanem.
1: Jak rozumiem, słuchacz chciałby, żeby las wyglądał jak naturalny las, chociaż jest zarządzany przez człowieka. Czy to jest możliwe w ogóle?
2: Jest. Są różne sposoby zarządzania lasem. Można las wyłączyć z wycinek, pozostawić go do naturalnych procesów. A można też praktykować różne sposoby zarządzania lasem w zależności od tego, jakie wartości największe ten las ze sobą niesie. Jest taki sposób zarządzania lasem, który się nazywa leśnictwem bliskim naturze, który właśnie o tym mówi, żeby nie pozyskiwać takich lasów bardzo dużo drewna, żeby robić to łagodnie. Tylko oczywiście to, trzeba mówić wprost, to również ma skutki ekonomiczne, bo to pozyskanie jest po prostu trochę droższe i można pozyskiwać trochę mniej, mniej wygodnie i trochę bardziej się zależy od natury wtedy. Zresztą w zależności od natury to się nie ucieknie.
1: No tak, ale zastanawiam się, w jakich sytuacjach, albo co najskuteczniej zachęca urzędników, od których zależy to, jak będzie wyglądał ten las, do wsłuchiwania się w głosy mieszkańców, takie jak ten przed chwilą, ale także inne, i uwzględnianie, prawdziwe uwzględnianie argumentów strony społecznej.
2: No, z tym mamy na razie problem, bo zaczęliśmy od tego, że w leśnictwie Chojnów pod Warszawą toczą się konsultacje założeń do planu urządzenia lasu.
1: Tak.
2: I według naszej wiedzy i przy pewnej naszej pomocy już tam złożono

0: I na razie mamy taką sytuację, że Lasy Państwowe, mówiąc bardzo kolokwialnie, jeszcze nie ogarnęły tematu. I trochę są trochę przestraszone skalą tego zainteresowania. W niektórych wypadkach, tak jak powinny według ustawy, odpowiadają na te wnioski, ale odpowiadają w ten sposób, że de facto te wnioski często nie są uwzględniane.
1: Aha.
0: Natomiast jeżeli jest ich bardzo dużo i jeżeli też mamy właśnie wsparcie samorządowców, którzy też widzą bardzo dużo wartości w tych lasach i widzą też, że te lasy po prostu są ważne dla jakości życia ich mieszkańców. Jeżeli również będziemy współpracować, a my na przykład w Fundacji Lasy i Obywatele współpracujemy z naukowcami, którzy też, i to są naukowcy, którzy też zwykle nie współpracują z lasami państwowymi i nie biorą od nich grantów. I w związku z tym mam wrażenie, że są trochę bardziej obiektywni. No to wtedy też, jeżeli przy całym, wszyscy będziemy współpracować nad tym, żeby te wnioski były rzeczywiście merytoryczne i żeby było ich dużo i żeby widać było, że ludzie są zainteresowani tymi lasami, no to możemy, wydaje mi się, powoli możemy zacząć liczyć na to, że te wnioski zaczną
1: Czyli
0: być
1: skala i
0: uwzględniane.
1: sposób, w jaki są pisane. Profesor Kazimierz Rykowski, leśnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i ekologią lasu, ochroną dzikiej przyrody także i zmianami klimatycznymi, w opinii na temat wpływu klimatu na las, napisanej na zlecenie społeczników walczących o ochronę lasów właśnie w Nadleśnictwie Chojnów, napisał między innymi tak. Jeśli uznamy, że większą wartość dla przyszłości lasu ma ciągłość strukturalna, różnorodność biologiczne i procesy naturalne, to lepszym rozwiązaniem jest podejście adaptacyjne, to znaczy akceptacja zaburzeń jako elementu systemu. Koniec cytatu. Tylko czy my jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żebyśmy jako obywatele patrzyli na las, który zmienia się na naszych oczach, ten najbliższy nam las być może umiera, ale właściwie przeobraża się tak naprawdę w coś nowego, bo mieszkańcy tych okolic to są także wyborcy, a nie ma nic gorszego jak wyborca stojący na wiecu polityka i mówiący, dlaczego nic nie robicie z tym lasem, zobaczcie, on umiera. Kto ma nam wytłumaczyć i pomóc zrozumieć to, jak działa las w obliczu tych zmian klimatycznych?
0: Parę kwestii. Ta opinia nie jest napisana na zlecenie. Profesor Rykowski jest takim intelektualistą, emerytowanym leśnikiem, który interesuje się leśnictwem i napisał tę opinię, podejrzewam, dlatego, że Lasy Państwowe obecnie promują tak zwaną przebudowę drzewostanów. Było też o tym mowa w Państwa materiale. I ja jestem skłonna się zgodzić po rozmowach z różnymi naukowcami, że ta przebudowa czasem bywa potrzebna. My naprawdę jesteśmy, nasze lasy się zmienią, kropka. Tutaj w ogóle nie ma dwóch zdań. Rzeczywiście wiele gatunków obecnie bardzo cierpi ze względu na suszę. Ale to rozwiązanie, które proponują Lasy Państwowe, biorąc też pod uwagę historię tego dialogu społecznego i rozmów o lesie, my często mamy wrażenie, że ono jest po prostu następnym takim wytrychem, żeby utrzymać pozyskanie na tym poziomie, na jakim ono obecnie jest i nie poddawać swoich metod pracy przez Lasy Państwowe jakimś wielkim adaptacjom i zmianom, które są niezbędnie potrzebne. Bo ta przebudowa, o której mowa, i rzeczywiście ona miałaby objąć w przypadku Chojnowa na przykład Sosny, ona może częściowo jest potrzebna, ale częściowo na pewno odsłoni te niższe piętra lasu i one z kolei będą narażone na znacznie silniejszy wpływ bardzo negatywnych czynników meteorologicznych. Więc wcale nie jest powiedziane, nie wiemy tak naprawdę, co się z tym lasem stanie. To też przebrzmiewa w opinii profesora Rykowskiego, że mamy badania o tym, że pewne rodzaje lasów zamierają i będą zamierać, ale my tak naprawdę nie wiemy, co działa, tak? Więc lepszym sposobem jest pewnego rodzaju eksperymentacja i obserwowanie tych naturalnych procesów. To jest trochę taka historia jak z kornikiem w Białowieży, tak? I ta wiara w to, że

0: że my wiemy i że wyjdziemy i rozwiążemy sprawę, no jest
1: Rozumiem.
0: zasadniczo przesadzona. Więc tak, myślę, że powinniśmy do tego podchodzić w sposób znacznie bardziej skromny, jeżeli chodzi o
1: Rozumiem.
0: to, co rzeczywiście wiemy. Ale trzeba również właśnie powiedzieć, że te lasy, one się będą zmieniały i tylko, że jeżeli mamy do wyboru, to jest trochę wybór pomiędzy tym, czy będziemy mieli zrąb, czy będziemy mieli las, który no, nieco ucierpi od zmian klimatu i na przykład będzie się w jakiś sposób adaptował
1: Rozumiem.
0: i przetrwają pewne drzewa, typy drzew, które są najbardziej odporne. Więc to jest taki wybór.
1: To na koniec jeszcze głos pani Renaty, która pisze z Bielska-Białej. Lasy społeczne wokół miast są niezwykle istotne. Widzimy to szczególnie w takich miejscach jak okolice Bielska-Białej. Nasze miasto zostało dosłownie zalane podczas powodzi błyskawicznej. Z obawą czekamy na kolejne miesiące. Lasy są suche jak pumeks, odwodnione kilometrami dróg do zrywki drewna. Jak przychodzi nagły deszcz, to woda po prostu zalewa miasto. Ale na koniec mam do pani Marto, jeszcze jedno pytanie, bo z ubiegłorocznego badania CBOS-u wynika, że prawie połowa respondentów dobrze ocenia funkcjonowanie lasów państwowych. I to jest wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z wynikami z poprzednich badań. Spadł też odsetek krytycznych opinii. Z badania wynika, że młodzi respondenci, a także rolnicy, robotnicy oraz osoby z wykształceniem zawodowym, zasadniczym częściej pozytywnie wypowiadają się o działalności lasów państwowych. Z czego to może wynikać? Co się zmieniło w ostatnich miesiącach?
0: Myślę, że to jest efekt zmiany w roku 2023. Natomiast to znaczy tego, że lasy przestały być aż tak straszliwie upolitycznione i używane przez jedną partię. Natomiast no, warto powiedzieć, że lasy państwowe mierzą się z olbrzymim kryzysem zaufania. Oczywiście jest spora grupa osób, która no, mnie się interesuje i no, ocenia działania lasów państwowych dobrze, ale jeżeli się prześledzi te badania od roku 2017 i po kryzysie w Białowieży, to te parę lat temu, czy już prawie 10 lat temu było tak, że większość osób w ogóle nie miała zdania. Tak? Natomiast od tamtego czasu bardzo urosła grupa osób, które są aktywnie krytyczne w stosunku do lasów
1: A czy
0: państwowych. I
1: urzędnikom
0: to są
1: z lasów
0: osoby...
1: zależy na dobrej opinii? Zależy w ogóle na tym, co my mamy na ten temat do powiedzenia?
0: Jeszcze dokończę, że to są zwykle osoby z wykształceniem wyższym. To tak a
1: Tak,
0: propos tych
1: tak.
0: emocji... Więc to trochę tak wygląda. Ja myślę, że lasom państwowym zależy na tym i że kierownictwo lasów państwowych, szczególnie obecne, wie o tym, że do sprawowania swojego mandatu potrzebuje legitymacji i miejmy nadzieję, że ten dialog będzie prowadzić bardziej umiejętnie i że nie będzie jakby próbować zachować status quo. My naprawdę musimy jak najszybciej zacząć myśleć o lasach i w ogóle o środowisku, o wodzie, o rzekach w zupełnie inny sposób i właśnie przestać podkreślać jej wyłącznie tą eksploatacyjną stronę tych zasobów, czy też przed lasów pozyskania drewna. I dlatego, jeszcze na koniec, tylko bardzo zaapeluję do wszystkich, jeżeli Państwo macie ochotę się wypowiedzieć w sprawie lasów hojnowskich, jeżeli one jakoś są Wam bliskie, to tak jak było wspomniane, my na stronie naszej stronie internetowej, jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową i wejdziecie do zakładki Działaj dla lasu, to tam będą konsultacje społeczne planów urządzenia lasu i tam znajdziecie link do takiego systemu, który trochę Wam opowie o tych konsultacjach i jeżeli będziecie chcieli, pomoże Wam stworzyć wniosek, możecie tam też zobaczyć, co piszą eksperci, co piszą aktywiści, możecie dopisać swoje własne opinie. I już w tym systemie wysłać ten wniosek do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Także bardzo zachęcamy do takiej aktywności i w ogóle do włączania się w ochronę lasów i również dochodzenia do lasów.
1: Tak jest, a konsultacje do 20 maja. Pani Marto,
0: tak
1: bardzo
0: jest.
1: dziękuję. Marta Jagusztyn, Fundacja Lasy i Obywatele. Dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję.

0: Courtney Barnett i Waxahachie, pani Mariola napisała, miała być zmiana, bo zmiana w polityce nastąpiła i miała być zmiana w lesie, jeśli chodzi o rabunkową gospodarkę i co i nic, pisze z wykrzyknikiem w grupie osób patronujących to na Facebooku. Zostawiam Państwa z tymi dyskusjami. Jutro po 20 spotkamy się podczas kolejnej 21. 20 Tip Top Listy, a dziś już dziękujemy. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Kasper Badura, Klaudiusz Sleza, Kanna Rokicińska, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a to Diana Giurow.
1: Dobry wieczór.
0: A właściwie jej głos. Dianę Giurow mogą Państwo zobaczyć na naszym Facebooku. Kto pani redaktor takie ładne zdjęcie zrobił i dlaczego Rafał Lewandowski?
1: A cóż, podobno nie ma przypadków. Tak miało być.
0: A już za moment spotkają się Państwo w naszym cyklu Czułe Dźwięki z koleżanką Dianą i będzie...
1: Będzie premiera płyty pana Leszka Komosy. Będę rozdawała te płyty, jak również bilety na koncert 11 września w Toruniu. Także mam dzisiaj dużo niespodzianek i fantów dla Państwa.
0: To jest zaproszenie, to jest sygnał, że nie mają Państwo już teraz innego wyjścia. Nawet jeśli stoją Państwo w wyjściu, to proszę nas zabrać na wycieczkę. Jose Gonzalez, tak się żegnamy. Perfect Storm. Do usłyszenia.

0: Czemu w Ludę spłonął ksiądz na stosie? Oraz dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Maja Kleczewska. Jestem reżyserką teatralną i dyrektorką Teatru Powszechnego w Warszawie. I zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Amerykański dowódca tłumaczy się z decyzji, by nie wysyłać do Polski brygady pancernej. Chodzi o 4000 żołnierzy. Dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Laniv, odpowiadał na pytania w Izbie Reprezentantów. Przyznał, że decyzja zapadła w ostatnich dniach. My, szef dowództwa bojowego, generał Aleksus Grynkiewicz, otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nimi, ściśle konsultując, i uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teren działań. Ruch ten skrytykował kongresmen Partii Demokratycznej Joe Courtney. Podkreślił, że Polska jest sojusznikiem USA i przeznacza 4,8% PKB na obronność. Biorąc pod uwagę fakt, że administracja również odwołała lub wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec, przepraszam, uważam, że to okropny sygnał, bo nasi przeciwnicy i sojusznicy zwracają na to uwagę. Minister Obrony Narodowej powtórzył, że nie ma decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. Szef MON-u mówił dziś o wykorzystaniu środków z unijnego programu SAFE. Wszystkie pożyczone pieniądze ma wykorzystać wojsko.
3: Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, który będzie służył temu, żeby sfinansować działania związane z potrzebami Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa czy Ministerstwa Infrastruktury.
2: Pierwotny plan rządzących zakładał, że część pieniędzy z programu SAFE dostaną także służby mundurowe. Ustawę wdrażającą unijny mechanizm zawetował prezydent. Rząd przyjął wtedy uchwałę pozwalającą poszczególnym ministrom na podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską i pozyskanie środków dla armii za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przed nami deszczowy weekend, choć nie w całym kraju. O szczegółach synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Do niedzieli już znajdziemy się w zasięgu niżu z aktywnymi frontami atmosferycznymi, który sprowadzi burze, intensywne opady deszczu, lokalnie grad i porwisty wiatr. Modele numeryczne oraz mapy baryczne wskazują, że ta sytuacja będzie rozwijać się etapami. Od dynamicznych burz ulew w piątek po coraz bardziej rozległe i wielogodzinne opady w weekend, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju.
2: W nocy bez opadów, jedynie w pasie od Dolnego Śląska po Wielkopolskę, ziemię lubuską i Pomorze Zachodnie. Zagrzmi na Podkarpaciu. W nocy od 7 stopni w Gdańsku i Opolu do 11 stopni w Rzeszowie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Czułe dźwięki.
6: Za sterami Kuba Strączyński i Diana Giurow. Dobry wieczór. Niekiedy życie i pogoda sterują naszym nastrojem i lecimy na autopilocie. A z racji na to, że w mojej audycji podchodzimy do sztuki i życia z czułością, tak dzisiejsze spotkanie będzie podróżą wokół dźwięków spokojniejszych, bardziej przestrzennych i niosących oddech. W Państwa głośnikach zagości odrobina melancholii, przetykana srebrnymi wstążkami nostalgii. A dziś premiera najnowszej płyty Leszka Komosy pod tytułem Ogrody Życia. Tu zaznaczam, że jestem w posiadaniu kilku egzemplarzy płyty, jak i zaproszeń na koncert w Toruniu już 11 września. Żeby dostać płytę, wystarczy wejść na moje socjale i sprawdzić, kiedy lub gdzie miał miejsce premierowy odsłuch płyty. Insta to Dianuszka czyta. Piszemy na mail diana.giurow@nowyswiat.online. Aby ponownie zaprezentować twórczość Leszka Komosy, którego serce zresztą tak jak i moje rozkochała Portugalia, wybrałam dziś utwór z płyty Powroty. Urzeczona błogością i lekkością pragnę się tym z Państwem podzielić. Saudade.

przepiękne, prawda? Ostatnie dni i chmurne niebo nastrajają mniej wakacyjnie. To czas wysiewu, świat obudził się do życia, a my wraz z nim. Każdego ranka towarzyszy nam śpiew ptaków, cały świat oddaje się tworzeniu i pewnej niezmiennej czułości. W mitologii greckiej uosobieniem melancholii i żalu jest Achilles. W starożytnych pismach pojawia się m.in. w poemacie Tarcza Heraklesa. To podobno córka nocy Nyx, która wyłoniła się przed stworzeniem świata. Najpiękniejsze w relacji dnia z nocą jest to, że po nocy zawsze przychodzi światło. I o tym traktuje kolejna propozycja Rosie Love i Dave Okumu Birdsong.

Jestem naprawdę zauroczona hashtagiem, który Państwo stworzyli, Team Czuli. Także pozdrawiam Arwi, Diana Rudi i pani Basię, którzy zawsze towarzyszycie mi tutaj w audycji. A teraz lecimy dalej. W nowożytnej kulturze i sztuce melancholia zyskała własną ikonografię, której najsłynniejszym przykładem jest miedzioryt Albrechta Dürera. To głęboka refleksja nad twórczym smutkiem, a szukając znaczeń głębszych i szerszych, zaprezentuję Państwu kobietę boginię, jak mniemam, o głosie pełnym emocji i opadających murów Jericho, które też pojawiają się w jej twórczości. Uczulam na otwarcie serca i przymknięcie oczu. Oto ona, Iniko, a w pieśni Maksyma dobrze znana. Piekło jest tu na ziemi, albowiem to ludzie ludziom zgotowali ten los. Most demons come from home. Iniko.

Chciałabym jednoznacznie zaznaczyć i zauważyć, że ja nie pragnę Państwa zasmucić, albowiem czym byłby wiosenny poranek bez mroku nocy? Czym dotyk ciepła bez szronu mrozu na policzkach? Czym dobro bez istnienia zła? Sprowadza mnie to do prostej refleksji kontrastu pewnych zagadnień w naszym życiu. Jeśli nasz umysł potrzebuje relatywizmu, aby definiować wartości, to pełne doświadczenie życia możliwe, że opiera się na znajomości każdej z jego stron i tych jaśniejszych i ciemniejszych. Czyż to nie uwalniające? Te emocje akceptacji i uwolnienia udało mi się znaleźć w kolejnej propozycji Lapa Lux i Kerry Latham w utworze Without You, czyli Bez Ciebie.

Bardzo się cieszę, że muzyka, którą tu słyszycie dzisiaj, wywołuje przyjemne skojarzenia i jest to też coś, czego potrzebujecie, bo ja również często wyszukuję pozycje, które chciałabym, żeby mnie jakoś otuliły. A wracając do danych w temacie melancholii oraz istnienia dobra i zła, chciałabym wspomnieć o koncepcji platońskiej, która zakłada dobro jako najwyższą wartość, jako źródło wszelkiego bytu i prawdy. Natomiast zło w ujęciu platońskim wynika z niewiedzy i nieświadomości. Czyli nikt nie czyni zła celowo, a jedynie w wyniku błędnego osądu sytuacji. Stąd kolejna propozycja w temacie miłości. Tu granica pomiędzy uczuciem a nienawiścią jest śliska. Ale ileż pięknych utworów powstało na kanwie ślizgania po tej granicy. Chet Faker. You got to know, I'm feeling love.

Przypominam o tym, że mam do przekazania płyty Leszka Komosy. Aby je otrzymać, należy wejść na moje sociale i znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie odbył się odsłuch tej płyty w zeszłym tygodniu. Dianuszka czyta, tak możecie mnie znaleźć. W uczuciu, jak i w serca biciu potrzeba konstantu, stałego rytmicznego uderzania, mechanizmu, który pompuje krew i napędza ciało do ruchu. Tak działa na mnie kolejna propozycja. Massive Attack, Hope Sandoval, Paradise Circus.

Uwaga, uwaga, zostały mi już 2 płyty, także przypominam, że aby je otrzymać, należy wejść na profil na Instagramie Dianuszka Czyta i tam znaleźć informacje na temat tego, gdzie odbyła się premiera, czyli odsłuch na żywo płyty Leszka Komosy. Przypominam również, że mam 6 wejściówek plus 1 na koncert Leszka Komosy 11 września w Toruniu. Tutaj już konkurs nie obowiązuje, można pisać, kto chce, ten dostanie, kto pierwszy, ten lepszy. Także zapraszam, bo naprawdę dużo tego dzisiaj i warto, żeby się to nie zmarnowało. A wracając do tematu, w dualizmie zło i dobro przedstawiane jest jako obiektywna siła. Koncepcja wywodzi się ze starożytnego zaratusztrianizmu oraz filozofii manichejskiej. No i koncepcja przyjmuje, że świat, w którym żyjemy, to arena, na której ścierają się dwie odrębne, przeciwstawne i obiektywne siły, także tak jakby one nie potrafią bez siebie istnieć. A o tym pięknie opowie król chilloutu i new jazzu Bonobo z Rajem w utworze Break Apart.

Angel to jeden z najpiękniejszych i najbardziej osobistych utworów Jimiego Hendrixa. Wspaniała ballada. Utwór powstał z inspiracji snem o zmarłej matce i był rozwijany przez artystę przez kilka lat, zanim ostatecznie znalazł się na pośmiertnie wydanej płycie The Cry of Love w 71 roku. Z utworem wiąże się ciekawa anegdota dotycząca jego brzmienia. Perkusista Mitch Michelle używał oscylatora zmiennoczęstotliściowego, by uzyskać nietypowy efekt. Chyba się przejęzyczyłam, wydaje mi się, a może nie. Jakby nie było. Przed Państwem Jimi Hendrix w utworze Angel. Jest to jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów.

Kolejna propozycja to FKJ i Tom Misch w utworze Losing My Way, czyli gubię się. FKJ, a właściwie Vincent Fenton, to jest bardzo ciekawa osoba. Multiinstrumentalista, wokalista, producent muzyczny, bawiący się loopem i tworzący coś z pogranicza gatunków takich jak New Jazz, Soul, Funk, R&B, a ten utwór on po prostu unosi, otula i pociesza.

Pragnę uprzejmie przypomnieć, że mam do rozdania wejściówki na koncert Leszka Komosy 11 września w Toruniu. 1+1, także piszcie proszę, możecie też pisać na socialach lub też na mego maila radiowego. A teraz polska propozycja, albowiem wspieramy polskich twórców. To będzie Kiwi w utworze Tańcz. Uważam, że jest to jeden z najciekawszych głosów kobiecych ostatnich lat. Tańcz to osobisty singiel Kiwi z czerwca 2021 roku bodajże, który zapowiadał płytę Pętla. Namawia do uwolnienia się od lęków i ograniczeń poprzez bezkompromisowy taniec. Także jeżeli zastanawiają się Państwo nad istotą życia, to czasem może warto po prostu to wytańczyć.

Kiedy spokój zalejemy powieki, może pozbieram z dna me rozsypane cząstki, może wymsknę się, ukryję twarz wśród liści, w strumieniu obmyję kark, w strumieniu obmyję ręce. Jeden z najbardziej poetyckich wersów, jakie udało mi się znaleźć o zranieniu, to te, które dotrą za chwilę do Państwa uszu. Przepiękna i delikatna, to utwór, który rozpościera się wokół człowieka niczym

Szanowni Państwo, nasze czułe spotkanie no niestety dobiega końca. Pragnę przypomnieć, że dysponuję jeszcze dwiema płytami Leszka Komosy. Nie Komasy, bo piszecie Państwo już na maila. Mam również jeszcze nadal 3 wejściówki plus 1 na koncert w Toruniu 11 września. Także proszę pisać, proszę się upominać, dopominać. Chętnie to rozdam i przekażę w Państwa ręce, bo to są naprawdę ciekawe i dobre płyty oraz wyjątkowe i wartościowe bilety. A teraz na koniec żegnam się z Państwem. Ja, Diana Giurow oraz Kuba Strączyński, który nie uwierzycie Państwo, ale dzisiaj stoi za sterami i wygląda jak DJ. Brakuje mu tylko słuchawki na jednym uchu. A na koniec utwór, który jest również bardzo dobrym pocieszycielem i oddechem wśród liści opadających lekko na wietrze. To utwór Dwa ognie duetu Fish i Mate. Dziękuję za odsłuch, za obecność i do usłyszenia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Policja komentuje interwencję w mieszkaniu należącym do szefa telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz przekazał po południu, że jego dom przeszukali policjanci, a jego asystentkę z kuli w kajdanki. Dostaliśmy sygnał, że pod tym adresem mogła być osoba wymagająca natychmiastowej pomocy, powiedział rzecznik stołecznej policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.
1: Mieliśmy zgłoszenie, na miejsce pojechali policjanci, na miejscu pani nie współpracowała i zostały jej założone kajdanki, czy środki przymusu bezpośredniego w związku z tym, że nie pozwoliła, nie chciała się dać wylegitymować i potwierdzić w tym przypadku tożsamości. To mogę potwierdzić.
0: Wiadomość o zagrożeniu życia okazała się nieprawdziwa. Służby szukają teraz osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie sprawy. Prezydent USA może zgodzić się na tymczasowe zawieszenie wzbogacania uranu przez Iran na 20 lat, ale stawia warunek, muszą za tym stać prawdziwe gwarancje. Irańczycy nie mogą być w stanie pozyskać broni jądrowej, stwierdził Donald Trump. Odniósł się przy tym do zapasów wzbogaconego uranu zasypanych po ubiegłorocznych bombardowaniach. Sami Irańczycy mówią, że nie mają odpowiedniej technologii do usunięcia materiału i że tylko Stany Zjednoczone lub Chiny dysponują odpowiednim sprzętem. Tymczasem Francuzi robią krok w stronę przyszłej misji zapewnienia bezpieczeństwa w cieśninie Ormus. W rejon Morza Arabskiego dotarł lotniskowiec Charles de Gaulle, mówi Alice Ruffo z Ministerstwa Obrony Francji. Przepłynął przez kanał Suezki, wpłynął na Morze Arabskie i znajduje się w tym rejonie, ale nie ma go w cieśninie Ormus. Obecność lotniskowca pozwoli oceniać sytuację, dodała Alice Ruffo. Ewentualną misję w cieśninie Ormus Francuzi proponowali razem z Brytyjczykami. Ta misja miałaby się zacząć po zakończeniu wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Obecnie trwa rozejm, ale nadal Irańczycy blokują cieśninę, ważną z punktu widzenia handlu ropą. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Zapraszam. Najpierw rozmowa w pierwszej godzinie z Davidem Ellefsonem, byłym basistą zespołu Megadeth, dzisiaj grającym z Metal Church, którzy przyjadą w sierpniu do Krakowa, a w drugiej godzinie dużo muzyki. Za nami Metallica, Ride the Lightning. Metallica wystąpi 19 maja w Krakowie. Proszę tam być. Miałem zagrać też wersję Megadeth, ale wersja Metallica jest najlepsza. Tak jak najlepszy był bas Davida Ellefsona w Megadeth, co słychać doskonale w utworze Peace Sells.

0: Peace Sells, Megadeth, a ja Państwa zapraszam na rozmowę z Davidem Ellefsonem, byłym basistą zespołu Megadeth, dzisiaj Metal Church. Rozmowa odbyła się w Bochni przed koncertem z cyklu Bochnia Rocks i zachęcam Państwa do sprawdzenia innych imprez z cyklu Bochnia Rocks, bo tam do Bochni właśnie przyjeżdżają legendy rocka, takie jak właśnie David Ellefson, który już trzeci raz wystąpił w Bochni. Zapraszam na rozmowę. Ellefsona chciałem zapytać o nową płytę zespołu Metal Church, bo właśnie w Metal Church dzisiaj gra, no i myślałem, że porozmawiamy więcej na temat krążka Dead to Rights, który miał niedawno premierę, no i gdzie, co słychać. Ellefson bardzo na basie się udziela, bo na nowej płycie Megadeth, pierwszej nagranej od lat bez Ellefsona, basu prawie nie słychać, co według mnie jest jedną z niewielu wad tego krążka. Pogratulowałem mu nowej płyty Metal Church, na co David odpowiedział.
1: As long as they want me, I'll be there.
2: All right. And how many bands you play now?
1: Four.
2: Four.
1: Well, I say that because I have, obviously, Bass Warrior.
2: Yeah.
1: We work, you know, usually in...
0: Tak długo, jak będą mnie chcieli, tak długo z nimi będę, odpowiedział Ellefson na pytanie, czy jest na stałe z Metal Church. Podziękował za to, że mu pogratulowałem płyty Metal Church. No i zapytałem Davida od razu, w ilu obecnie gra w zespołach, na co David odpowiedział, w czterech. Mam Bass Warrior, zwykle pracujemy w marcu każdego roku, mam też Bass Story, których niedawno wskrzesiłem, no i oczywiście King of Trash, który jest moim sposobem, żeby jeszcze raz wejść głęboko w twórczość Megadeth. Pomysł przyszedł mi do głowy w 2021, żeby grać z King of Trash. Zaraz po tym, jak wyleciałem z zespołu, byłem w New Jersey na dużej konwencji horroru i właśnie wtedy Megadeth zagrał beze mnie po raz pierwszy. Setlista była bardzo krótka, fani byli rozczarowani. Wróciłem do domu i zadzwoniłem do Chrisa Polanda, byłego gitarzysty Megadeth, i mówię: stary, musimy zagrać Killing is my business and peace sells. Musimy wrócić i dać fanom to, czego chcą. Potem dołączył Jeff Young, inny muzyk Megadeth, były, i weszliśmy w album So Far, So Good, So What. Rust in Peace and Peace Sells, inny album Megadeth, zawsze cieszyły się wielką popularnością, a są też inne dobre albumy, do których chcieliśmy wrócić, w tym do mojego ulubionego, czyli Candle to Extinction, z którym przyjechałem do Polski ze wspomnianym Bass Warrior. Mam w nim świetnego gitarzystę Andy'ego Martingellego i Andy przysłuchiwał się całej naszej rozmowie, rozgrzewając się przed koncertem. Uwaga, stał oparty przez całą rozmowę o ścianę, wyprostowany jak struna, no i tak się rozciągał. No i mówi bardzo dobrze David o swoim zespole, w którym Andy, gitarzysta, jest szefem muzycznym. On też mówi o tym, że oni są razem ekipą. Jest wokalista Matt Fagiallo, który właśnie skończył Berklee College of Music.
1: So I'm always about, it's the team that wins the game, not just the star quarterback or the star pitcher, right? We need them too, but it takes a team, and that's what you hear on Countdown to Extinction. Not only just the four of us in the band, but our whole organization was really, Rust in Peace was putting it together, and then Countdown was really about bringing it home and delivering it.
0: Zapytałem Davida, dlaczego Countdown to jest ulubiony jego album Megadeth. No i czy nie mieli pecha, ponieważ Metallica w tamtym czasie, chwilkę po Megadeth, po tym krążku Countdown to Extinction, wydała czarny album. No i stała się największym metalowym zespołem świata. No i do dzisiaj nim jest. David odpowiedział:
1: I'm forever grateful for Metallica. First of all, if they didn't kick Dave out, I would have never had Megadeth. So I'm always grateful for that. His misfortune became my success.
0: Wiesz, ja jestem dozgonnie wdzięczny Metalice, bo gdyby nie wyrzucili Dave'a z Metaliki, nie byłoby Megadeth. Porażka Davida Mustaina była moim zwycięstwem. Taką mam perspektywę. Mam szczęście, że mogę mieć taką właśnie perspektywę. Zawsze podnosiłem Dave'a na duchu, nawet gdy się spieraliśmy. Stałem przy nim. To ja zachęciłem go, żeby został wokalistą. Pomagałem wybierać menadżerów, agentów. Zrobiłem dużo dla tej struktury, na której zbudowano sukces Megadeth. I to chyba najbardziej mnie rozczarowuje, że to nie jest przez niego honorowane ani w żaden sposób doceniane. A wcześniej David mówił, że Countdown ma w sobie wszystko, co najlepsze. Jako twórcy wznieśliśmy się wtedy na wyższy poziom. Poza tym zespół był jak drużyna, który wygrywa mecz, a mecze wygrywa nie tylko rozgrywający czy miotacz. O tym, co sprawiło, że ten krążek był takim sukcesem, Ellefson mówi, kiedy zdałem sobie sprawę, że opowiada Mustaine bardzo ciekawe historie, to było dla mnie jasne, że powinien zostać wokalistą. Rust in Peace to było składanie tego, o co nam chodziło w całość, a Countdown było domknięciem sprawy i dowiezieniem wyniku. Mieliśmy wtedy świetny skład, a każdy z muzyków wnosił coś bardzo istotnego. Swój talent, swoją osobowość, bo w rock'n'rollu nie sprzedajesz tylko piosenek, sprzedajesz charyzmę, sprzedajesz historię, niczym właśnie super bohaterowie. Megadeth stał się wtedy czymś większym niż suma części. To samo mogliśmy obserwować u Metalliki. Byli świetną drużyną. Byli też dobrze prowadzeni, jak superbohaterowie. I to właśnie ma w sobie Metallica. Są świetną ekipą, mają świetnych menadżerów. Są oczywiście też świetnymi muzykami. I oni też mają dobry kontakt z publicznością. A ważne jest, żeby mieć dobry kontakt z publicznością. Zapytałem, czy to jest był najlepszy skład z płyty Countdown Megadeth. Dave odpowiedział, że niekoniecznie. I wspomina o tym, jak dobrym muzykiem jest Chris Poland. Jaki dobry odzew jest na Best Warriors. I no i oczywiście David chwali swój zespół, który jest rzeczywiście bardzo sprawny, bardzo dobry na scenie, mimo że, tak jak powiedziałem, są nieco pozbawieni charyzmy.
1: Chris Poland, when I play with him, he plugs his amp in, his guitar in, he'll just hit one note and every head in that, whether it's the merchandiser, the janitor,
2: I see.
1: They all turn their head and they go, who's that?
2: Yeah.
1: What is that? That's beautiful music. One note, because it's from his soul.
2: Exactly.
1: That was one of the main takeaways that I find. I feel we've got a great band out here doing Bass Warrior. We always do. Italian musicians, Andy Martingelli is my musical director. I look to him always.
0: Dave powiedział, że pracował z wieloma utalentowanymi wokalistami. Zapytałem, a Dave Mustaine jest utalentowanym wokalistą? No bo wcześniej Ellefson wspomniał m.in. Maxa Cavalera i wielu innych artystów, z którymi współpracował, m.in. Jeffa Soto czy Ala Jurgensena z Ministry. Tak, tak, jest. Dave Mustaine jest dobrym wokalistą. Rozwinął to, czego nie potrafił wcześniej. Największy rozwój robimy, gdy jesteśmy młodzi. Nasze prawdziwe muzyczne fundamenty powstają, kiedy jesteśmy młodsi. Gdy mamy po 20 kilka lat, to już jest inna trajektoria. Ale to, co widziałem w Dave'ie i dlatego zachęciłem go, żeby został naszym wokalistą, to fakt, że on opowiada historię w tekstach. Ktoś musi tę historię opowiedzieć i nikt nie opowie ich lepiej niż ich autor. On to czuł. Dave Mustaine łączy się z ludźmi, a ja mogłem być tego częścią. Kiedy gram na basie, też łączę się z ludźmi. Mieliśmy kiedyś w Megadeth coś, co nazywam intencjonalną dostawą. Marty Friedman to miał, Nick Menza to miał, czyli gitarzysta i perkusista Megadeth. Wielu muzyków przewijało się przez zespół, ale to tylko garstka była w stanie po Megadeth pójść dalej i robić inne rzeczy.
1: Fortunate enough to have inside of Megadeth was this intentional delivery. Marty Friedman had it, Nick Menza had it, right? And that's why a lot of musicians came in and out of there, but there's only a handful who actually were able to go on and do other stuff after Megadeth.
0: Zapytałem Dave'a, czy ten skład z Marty Friedmanem i Nickiem Menzą, już nieżyjącym niestety, to był ulubiony, najlepszy według niego skład Megadeth.
1: I should say yes, it was. And the reason is because we thought like a band, we looked like a band.
0: Powinienem powiedzieć, że tak, był, no ale myśleliśmy jako zespół, wyglądaliśmy jak zespół, brzmieliśmy jak zespół. Ja i Marty byliśmy od Kiss i Black Sabbath, a Dave i Nick byli od Led Zeppelin i Aerosmith, byli ich fanami. Mieliśmy w środku kolegów, z którymi muzycznie mogliśmy się odnaleźć. Marty i ja jaraliśmy się wszystkimi zespołami amerykańskimi. Końca lat 70. każdy wnosił coś wyjątkowego. Dlatego teraz, w moich latach po Megadeth, po raz drugi, bo z pierwszego razu wyciągnąłem wnioski, ten drugi raz jest częścią drogi. Jakkolwiek długo ona ma trwać. Te kilometry drogi są o honorowaniu i przeżywaniu na nowo tego, skąd pochodzą, a potem o kładzeniu torów, żeby pociąg mógł jechać dalej, na przykład z Metal Church.
1: That I came from, and then also now laying down track for the train to keep going, such as Metal Church.
0: Dave powiedział Metal Church w końcu, to w takim razie posłuchajmy nowego Metal Church z płyty Dead to Rights. Favo, tak? Zatytułowany jest drugi na płycie utwór formacji kultowej Metal Church.

0: Metal Church FAVO, czyli skrót od Fuck Around and Find Out. Metal Church wystąpi wraz z Testamentem już 13 sierpnia w Krakowie. Proszę być wtedy w klubie Studio, ponieważ Testament ma bardzo dobrą płytę ostatnią na koncie. No i Metal Church nagrał również bardzo dobry krążek. Elefson wiem, że jest chętny do spotykania się z fanami, więc proszę zabrać krążki, na których on grał. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby podpisywać i porozmawiać chwilę również o Megadeth. No i wracamy do rozmowy z Davidem Elefsonem właśnie o Megadeth, bo zapytałem Davida, czy też stwierdziłem, że przecież Megadeth to też jest jego dziedzictwo, ale zapytałem go wprost, czy nie ma już w ogóle żadnego kontaktu ze swoim, no, byłym już przyjacielem Davidem Mustainem. Jakiś czas temu recenzowałem i też pisałem taką polecajkę na okładkę książki o Megadeth, o powstaniu płyty Rust in Peace. No i tam jeszcze David Mustaine mówił o Elefsonie jako o swoim przyjacielu na dobre i na złe. No i chyba po publikacji tej książki, chyba z kilka miesięcy, doszło do brutalnego wyrzucenia Elefsona z zespołu, no i całkowitego pożegnania się z tym swoim przyjacielem. No tak to jest w tym biznesie, że często mówi się o przyjaciołach, a to słowo tak naprawdę niewiele znaczy. No ale wracamy do rozmowy z Davidem Elefsonem.
1: I haven't talked to him in 5 years. Who knows when or if I'll ever talk to him. Main Metal Church has a show with Megadeth and Iron Maiden in September in America, Louder Than Life Festival, which is a big festival. Okay. So, but you know, and honestly, I don't have any ill will toward the guy. You know, I really don't.
0: Dave odpowiedział oczywiście, że Megadeth to jest też jego dziedzictwo, a na pytanie, czy nie ma kontaktu z Mustainem, odpowiedział, nie mam. Nie rozmawiałem z nim od 5 lat. Kto wie, kiedy i czy w ogóle jeszcze z nim porozmawiam. Metal Church ma koncert z Megadeth i Iron Maiden we wrześniu w Stanach Zjednoczonych. Louder Than Life Festival, duży festiwal. Szczerze, nie mam wobec niego złej woli, naprawdę. Jego powód, dla którego mnie wypchnął, powód, dla którego to zrobił, to jest dla mnie problem. To było niepotrzebne, ale trudno. On ma nowy zespół, nowych muzyków, robi swoje. To w gruncie rzeczy jego pożegnanie. A my gramy dalej piosenki Megadeth i pewnie będę grał je do końca życia. Ludzie będą do mnie dzwonić, prosić, żebym grał piosenki Megadeth. Te piosenki nas przeżyją. Przeżyją każdego członka zespołu Megadeth, włącznie z Dave'em Mustainem i ze mną. Więc ja patrzę na to tak. To jego emerytura z jego zespołem. Tymczasem tutaj jest Tim Elefson i napierniczamy. Nie odpuszczamy. Stoimy mocno, idziemy i napierniczamy. Prawdopodobnie robimy najlepszą muzykę, jaką kiedykolwiek zrobiłem w życiu. Zapytałem, czy Elefson jest wkurzony na Mustaina, bo przecież podczas jednego z wywiadów powiedział kilka brzydkich słów na temat swojego byłego kolegi, na co Elefson odpowiedział. To było w odniesieniu do wywiadu, w którym mówił o tym, że jakiś członek zrobił coś tak strasznego, że nie mam mowy, żeby przywrócić go do zespołu. Ale prawda jest taka, że jako człowiek, jako przyjaciel, jako istota ludzka nie życzą Mustainowi źle. Nie musimy spychać innych w dół, żeby samemu się podnieść. Ja nigdy mu tego nie zrobiłem. Jest miejsce dla wszystkich. Jeśli talent pochodzi od Boga, to Bóg zrobił wystarczająco dużo miejsca dla nas wszystkich. Tak na to patrzę. Więc jeśli będziesz we mnie strzelał, to bądź przygotowany. Jeśli rzucasz granat za mur, nie możesz negocjować warunków tego, co wróci. Zapytałem, czy słyszał ostatnią płytę Megadeth, zatytułowaną po prostu Megadeth, którą będziemy mogli usłyszeć m.in. na Mystic Festiwalu. David Elefson odpowiedział.
1: I heard it by accident, actually. I was at NAMM, the NAMM show. Metal Allegiance was playing. I was attending NAMM.
0: Słyszałem przez przypadek, gdy byłem na targach Metal Illusions, słyszałem też jakieś wywiady. Mam w samochodzie radio, którego cały czas słucham, i tam usłyszałem fragmenty i jakieś właśnie wywiady, między innymi z Timo, gitarzystą Megadeth obecnym, świetnym gitarzystą, który dostał robotę gitarzysty Megadeth dzięki poprzedniemu gitarzyście Megadeth, Kiko, który jest równie fantastycznym człowiekiem, muzykiem. No i jedno z powiedzeń w naszym biznesie jest takie, w szczególności w świecie jazzu, zawsze miej gotowego zastępcę. Kiko odszedł z Megadeth i miał kogoś tak dobrego jak Timu do zaproponowania Dave'owi. Kiko przedstawił mi też Andy'ego. A co myślę o ostatniej płycie? Myślę, że jest fajna. Dzięki temu gram jednym z najlepszych muzyków na świecie, właśnie z Andy Margeli. Kiko zaproponował świetnego zastępcę i to świadczy też o jego charakterze.
1: So of course Kiko would refer someone like Timu to take his place. He doesn't want someone less than him. You know, as we're taught, leave the place better than you found it. You know, clean your shit up, okay. Right? Leave it better than you found it. That's what Kiko did for Megadeth. All right. And that speaks to his character, okay. Of what a cool guy he is.
0: Powiedziałem Davidowi Elfsonowi, że na nowej płycie Megadeth prawie nie słychać basu. Niestety produkcja jest dosyć sucha. Krążek mi się bardzo podoba. Lubię ostatnią płytę Megadeth, no ale jednak ten bas, który na wcześniejszych krążkach Megadeth był tak wyrazisty, zniknął właściwie. No i mamy do czynienia z czymś może nie na kształt And Justice for All Metallica, gdzie ten bas całkowicie prawie został wycięty, no ale jednak go nie słychać. No i co na to David Ellefson, który przecież za bas w Megadeth odpowiadał.
1: As Chris Poland once told me at a Kings of Thrash rehearsal, he looked at me and he goes, David.
0: Chris Poland powiedział mi kiedyś, Dave, ty jesteś brzmieniem Megadeth. Twój bas to brzmienie Megadeth. I naprawdę to słychać, kiedy go nie ma. To nie znaczy, że Dave Mustaine nie jest brzmieniem zespołu, bo oczywiście jest. Jest wokalistą, ma swój styl gry. Ale my, basiści, jesteśmy z innego gatunku. James Lomenzo to fajny gość. Zrobił bardzo dobrą robotę. On zawsze mówi o mnie dobrze, wykonał kawał dobrej pracy, bo to też jest praca, to jest praca. Nie ma między nami żadnych problemów. Wziął moją pracę, ale nigdy go nie będę za to krytykował. Nie mam do niego żadnych pretensji. Dobrze dla niego. Powiedziałem Dave'owi, że na nowej płycie Metal Church jego album brzmi świetnie. Słychać go bardzo dobrze, w przeciwieństwie właśnie do tego, jak bas został potraktowany na ostatniej płycie Megadeth, na której właśnie Ellefson nie gra. No i dlaczego właśnie tak dobrze słychać Davida na płycie Metal Church? Ellefson odpowiedział.
1: And that's what I did in Megadeth, you know, from the beginning. I mean, that was...
0: Tak, wcześniej właśnie brzmiałem na Megadeth, od samego początku. Od początku Dave Mustaine miał dla mnie zabawne określenie. Nazywał mnie Rumble Fuck. Jak tylko zaczynaliśmy grać, mówił Rumble Fuck jest w pokoju. Moje granie było cholernie mocne, groźne, niskie, żywe. Wypracowałem swoje brzmienie i styl wokół tego, co tworzyliśmy w Megadeth. Zapytałem, a co z innymi zespołami, właściwie z jednym ważnym zespołem Ellefsona, zespołem Diet, który stworzył z muzykami Decapitated i Entombed AD. Na co Ellefson odpowiedział?
2: Diet. Yeah, yeah. You know, that was... Because we was waiting for some concert.
1: Oh,
2: yeah.
1: Me too. You know, we ended up doing one record for Napalm, and unfortunately we didn't get a chance to do a second one, which was really unfortunate.
0: Diet, tak. Skończyło się na jednej płycie dla Napalm Records. Też czekaliśmy na te koncerty. Nie dostaliśmy szansy na drugą. co było niefortunne. Uwielbiam ludzi z Napalm. Robię z nimi różne rzeczy, jak mój podcast. To potęga wśród wytwórni. I tu znowu chodzi o zespół. Tworzenie muzyki jest łatwe, bo nasza trójka, mimo że mieszkamy na trzech różnych kontynentach, potrafi to ogarnąć. Jestem tym gościem, który wsiada w samolot, leci w ciemno, gdziekolwiek mówią, hell yeah, jedziemy, robimy piosenki. Tak robię, stać mnie na to. Trafiliśmy na prawdziwą magię na płycie Diet. Zdecydowaliśmy, że skoro ja jestem teraz zajęty Metal Church i wszystkim innym, daję tym chłopakom błogosławieństwo. Słuchajcie, jeśli chcecie robić coś innego albo nagrać inną muzykę, róbcie to. Przyjdzie czas, że znowu się zejdziemy i zrobimy coś razem. Mamy napisane większość albumu, a część nawet nagraną. Kto by pomyślał, że dołączą do zespołu z Gdańska w Polsce? To mnie zakotwiczyło. Zacząłem rozumieć dużo z historii świata. Jako Amerykanin z historii świata miałem jeden semestr. Historia Ameryki zajęła 2 lata, a historia świata parę miesięcy. Kiedy dorastałem, Stany Zjednoczone były bardzo prosperującym krajem, ale to z basem w rękach nauczyłem się historii świata i geografii oraz człowieczeństwa. Nauczyłem się tylu rzeczy, mając ten bas w rękach i przyjeżdżając do Polski, żeby dołączyć do death metalowego zespołu. Zresztą trudno Dave nagrać, nawet nazwać death metalowym zespołem, bo ten album To Hell and Back jest trochę jak Countdown to Extinction. Ma bardzo szerokie brzmienie, są tam ciężkie rzeczy, są rzeczy rockowe, są fragmenty wolne, jazzowe jamy, bluesowy klimat. To prawie jak Appetite for Destruction death metalu.
1: It's got rock stuff. It's got kind of a free-form jazz jam blues thing. It's got the ballad. It's almost like Appetite for Destruction death metal.
0: To posłuchajmy w takim razie Diet. Utwór tytułowy z płyty To Hell and Back, Diet.

0: że ta ekipa po nagraniu płyty, no i po jakimś jednak szumie medialnym, nie podgrzała tego, nie kontynuowała, nie poszła za ciosem. No szkoda, no ale David Ellefson jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Między innymi wystąpił na koncercie Back to the Beginning, który był pożegnalnym koncertem Black Sabbath i Ozziego Osborna. I właśnie zapytałem Ellefsona, jak wspomina udział w koncercie Back to the Beginning w Birmingham, który był ostatnim występem Black Sabbath w oryginalnym składzie i ostatnim koncertem samego Ozziego Osborna.
1: KK Downing called me, so it would have been a year ago. He messaged me and then we got on the phone and
0: KK Downing, były gitarzysta Judas Priest, zadzwonił do mnie, to było jakoś rok wcześniej, a Ken, czyli KK, jest tak słodkim gościem, on powiedział: David, wystąpią goście z Black Sabbath, Tom Morello, to wszystko spina z Rage Against the Machine i potrzebujemy fantastycznych, ciężko brzmiących, metalowych basistów. Kiedy KK czegoś chce, oczywiście, że w to wchodzę. Myślałem, że zagramy razem. Okazało się, że byliśmy w dwóch oddzielnych składach. Nawet nie zagraliśmy razem. To było wyjątkowe wydarzenie na każdym poziomie. Nie widziałem Ozziego od 2013 roku, kiedy zrobiliśmy z Megadeth trasę Black Sabbath po Ameryce Południowej. Zrobiliśmy wtedy wielką stadionową trasę, a oni nigdy wcześniej nie byli w Ameryce Południowej w całej swojej karierze. Ozzy był tam tylko solo. Robiliśmy z nimi Monsters of Rock, ale Sabbath jako Sabbath nigdy tam nie byli. Wtedy właśnie zaprzyjaźniłem się z Ozzym. Spędzaliśmy czas w każdy dzień koncertowy. Zostaliśmy trzeźwymi kumplami. Naprawdę poznałem go jako Johna Osborna, tak naprawdę nazywał się Ozzy Osbourne. Właściwie mało rozmawialiśmy o muzyce. To były serca męskie rozmowy gości, którzy przeszli drogę ze swoim stylem życia i obaj no już żyli na czysto. Kiedy znowu go zobaczyłem, to było wspaniałe mieć z nim kontakt jeszcze raz, zanim odszedł. Zapytałem Davida Ellefsona, czy spodziewał się, że Ozzy Osbourne odejdzie tak szybko po tym, jak widzieliśmy Ozziego na koncercie Back to the Beginning i mimo, że nie mógł wstawać, chodzić, to jednak w formie był przecież całkiem niezły. David Ellefson odpowiedział na temat Ozziego.
1: Dude, after the show, we're back. Sharon came into catering and gave me and Jakey Lee and...
0: Stary, po koncercie Sharon dała mi i Jakemu Lee, czyli byłemu gitarzyście zespołu Ozziego Osborna, przepustki. Zaprosiła nas osobiście do VIP-owskiego miejsca. Stoimy tam, a oni wwożą Ozziego po koncercie na wózku, kiedy już wszystko się skończyło. Ozzy śmieje się, dobrze się bawi, siedzi na tym wózku, macha, żebym podszedł. Pogadałem z nim z minutę. Stary, to było niesamowite. On miał po koncercie ten blask, jak after sex glow, czyli jak po seksie. Brakowało mi tylko, żeby zapalił papierosa po i zapytał, czy może zrobimy jeszcze jedną płytę. Miał ten high, który wszyscy mamy po zejściu ze sceny. Jesteśmy nakręceni. A potem okazało się, że Sid, były muzyk Slipknota, oświadczył się Kelly Osbourne. Tak po prostu, tam, na miejscu. Boże, czuliśmy się, jakbyśmy byli w salonie Osbornów. To był bardzo specjalny moment dla mnie i czuliśmy się trochę, jakbyśmy byli rodziną Adamsów. Właściwie to oni są taką rodziną. Czułem się tak właśnie, jakbym był w reality show Osbornów. Oni są fajną rodziną, ale trochę jak rodzina Adamsów. Mają różne, bardzo ekscentryczne elementy, ale są cudowni, dobrzy ludzie. A to, że tak szybko potem stracili męża, ojca, byłem w Niemczech, kiedy odbył się pogrzeb Ozziego. Sharon wyglądała, jakby była zmiażdżona ciężarem żałoby, a to drobna kobieta, drobna, ale bardzo silna, bardzo mocna. To stało się tak szybko.
1: Woman, the vitality in that woman. So for that to happen so quickly, you just couldn't help but just pray for her and feel for her.

0: Zapytałem Davida Lefsona o jego ulubione płyty, jakie krążki wywarły na niego największe wrażenie i jakie są jego ulubione albumy.
1: For one that I really like a lot, and I think about it on stage, because sometimes I'll turn into this pose that reminds me exactly of Geddy Lee on All the World's a Stage, the Rush album.
2: Oh, yeah.
1: Which is my very first Rush experience, was that album.
0: Moja ulubiona płyta, odpowiada David Lefson, to ta, o której myślę, kiedy jestem na scenie i czasem przyjmuję pozę, która przypomina Geddy'ego Lee w książeczce All the World's a Stage zespołu Rush. Rush to było moje pierwsze doświadczenie z zespołem Rush. Właśnie ta płyta. Przypomnijmy, zespół Rush wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Długo na to czekaliśmy, 27 marca w Tauron Arenie. Rush pojawi się oczywiście już nie w oryginalnym składzie. Tak o Rush odpowiada David Lefson. Mieli buty na platformach i dywan na scenie. Właśnie czytałem książkę Geddy'ego, która potwierdza, dlaczego jesteśmy zakochani w tym zespole. Jeżeli mowa o swoich płytach, to Lefson mówi o tym, że bardzo lubi płytę Lefson i Soto, Unbreakable, na której są jedne z jego ulubionych partii na basie. Zaczęliśmy pisać te piosenki jakieś 3 lata temu. Jest parę płyt Megadeth, mówi Lefson, które też bardzo lubią. Pamiętam, jak Dave przyjechał do mnie do domu z finalnymi miksami Cryptic Writings. To był pierwszy raz, gdy słuchałem nowego Megadeth i pomyślałem, co się stało? Jaki przełącznik przedstawili, że my zaczęliśmy tak błyszczeć? To była magia. To, czego słuchałem, to było dużo lepsze niż ten zespół, który pamiętam. No i oczywiście Countdown to Extinction, Megadeth.
1: And what they do, there's some fairy dust they sprinkle over records that just, they just turn into magic. So that's for sure one of them. And of course, Countdown to Extinction.
0: Podziękowałem Lefsonowi za rozmowę, która odbyła się w Bochni z cyklu koncertów Bochnia Rocks, które Państwu bardzo polecam. Ostatnio grał tam oryginalny gitarzysta zespołu Saxon. Proszę sprawdzać, co się dzieje na koncertach z cyklu Bochnia Rocks na Facebooku chociażby. No i pożegnałem się z Davidem Lefsonem, pytając, wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy przyjedzie z Metal Church do Polski. David odpowiedział.
1: Yeah, we're coming back in August. I think there's a Krakow show.
0: Oh.
1: I think there's a Krakow show advertised like maybe August 13th.
0: Myślę, że będzie w Krakowie koncert. No i tak, będzie 13 sierpnia koncert. Zapytałem też, jaki miał wpływ Lefson na utwory zespołu Metal Church, na co David Lefson wprost odpowiedział, że to nie on jest w Metal Church szefem, tylko zespół ma konkretnego szefa, którym jest Kurt. Opowiedział David Lefson, jak wyglądało nagrywanie najnowszej płyty Metal Church, a powiedział, że wyglądało to tak, że wsiadł do auta, pojechał do domu Kurta i zrobili płytę. Siedział w jego domu w Kalifornii, który jest pełen plakatów najsławniejszych, najważniejszych zespołów w historii, gdzie czuł się jak w muzeum. Przyjechałem, zagraliśmy 15 utworów w 7,5 godziny. No, czuł się tam świetnie w otoczeniu tych wszystkich plakatów gwiazd, jak w muzeum, od Zeppelinów i wszystkich innych gwiazd rocka. I świetnie mu się właśnie Lefsonowi grało z muzykami Metal Church. I tak naprawdę właśnie nagranie tych 15 utworów zajęło 7,5 godziny. I to było bardzo świetne doświadczenie grać z muzykami Metal Church, którzy są na szczycie.
1: Detailing over the hi-hat sound. I mean, you know, so now with Ken Mary, who's a brilliant engineer and record producer, now we've got two record producers in the band, which, you know, is a very cool thing to have. You know, two guys where their skills and aptitudes are like at the top of the game, you know.
0: I podziękowałem Davidowi Lefsonowi za tę rozmowę. Dziękuję też Państwu za odsłuchanie tej rozmowy. No i na koniec nie może być inaczej. Symphony of Destruction na koniec, a my słyszymy się po serwisie.

0: Czemu w Ludę spłonął ksiądz na stosie? Oraz dlaczego wyciąganie osobistych lęków w teatrze jest nieciekawe? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowie
1: Maja Kleczewska. Jestem reżyserką teatralną i dyrektorką Teatru Powszechnego w Warszawie. I zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam. Adam Stasiak.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Dochodzi 21:00. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Tupuliński, zapraszam. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Na ostatecznej liście znalazł się m.in. zgłoszony przez PiS sędzia Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy. Co tak komentowali przy Wiejskiej obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek i poseł Michał Woś z PiSu.
5: Jest pewien paradoks, że Platforma Obywatelska właśnie wybiera Łukasza Piebiaka głosami Platformy Koalicji do Krajowej Rady Sądownictwa, ale robią nielegalnie ten wybór z uwagi na zabezpieczenie Trybunału i z uwagi na ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która jednoznacznie przesądza, że po ustaleniu listy kandydatów wybór powinien być na najbliższym posiedzeniu, czyli następnym, a nie dzisiaj.
6: Taką osobę Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jako swojego kandydata, licząc na to, że upadnie cały projekt odbudowy KRS-u, ale jest takie polskie przysłowie, nie szkoda róż, gdy płonie las, więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. To jest zgodne z naszą konstytucją.
4: Trybunał Konstytucyjny nakazał posłom powstrzymać się z wyborem sędziów do czasu rozpatrzenia zgłoszonej przez PiS skargi na przepisy regulujące procedurę wyboru ustaloną przed laty przez Prawo i Sprawiedliwość. Izrael i Liban zgadzają się na przedłużenie zawieszenia broni o 45 dni, tak przekazał amerykański Departament Stanu po 2 dniach rozmów przedstawicieli obu krajów w Waszyngtonie. Ukraiński wywiad poznał szczegóły rozmów na temat władz Rosji i Białorusi. Kreml chce wykorzystać reżim Aleksandra Łukaszenki, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chcą wciągnąć Białoruś do wojny w znacznie większym stopniu, rozpocząć dodatkowe agresywne działania z terytorium Białorusi albo przeciwko odcinkowi Czernichów, Kijów, albo przeciwko któremuś z sąsiadujących z Białorusią państw NATO. Ukraińska armia szykuje plan reakcji. Wołodymyr Zełenski dodał, nasi partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego jest skłonna Białoruś. Sąd Najwyższy publikuje oświadczenie majątkowe prezydenta za ubiegły rok. Jak wynika z dokumentu, Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Ma kredyt hipoteczny, a na kontach trzyma niemal 340 tysięcy złotych. Według oświadczenia prezydent nie jest w posiadaniu papierów wartościowych i nie ma oszczędności w obcej walucie. I jeszcze piłkarska ekstraklasa Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Pogonią Szczecin 0-1. Trwa drugi dzisiejszy mecz. Korona Kielce podejmuje Widzew Łódź. Przypomnę, na szczycie tabeli ekstraklasy jest Lech Poznań. Za nim Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze. Na ostatnim miejscu Brugbet Nieciecza, nieco wyżej Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizinkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni. Zapraszam do wspólnej zabawy, bo jak kaliber 44 to oczywiście musi być imprezowo. Chociaż sytuacja, dla której kaliber czy też koncerty związane z kalibrem mają teraz miejsce, nie jest wcale wesoła, bo to oczywiście hołd dla Joki, który zmarł niedawno. No i pożegnalna trasa koncertowa, właśnie hołd dla Joki, obejmuje Kraków, czy też już po Krakowie, Gdańsk. Finał w Warszawie 20 czerwca na letniej scenie Progresji. Hołd dla Joki. Proszę tam być, bo tutaj już się pewnie niektóre sytuacje nie powtórzą. A DJ Felix będzie również na scenie, który przecież z kalibrem nie występuje od dawna, więc tym bardziej warto być na tych koncertach hołd dla Joki. Kaliber 44 za nami, ale pozostajemy na Śląsku. Teraz Furia. Furia gra kino. Kto widział, ten mówi, że to są najlepsze koncerty Furii, na jakich był. Dzisiaj grają w Poznaniu, później 21 maja w Warszawie, a następnie Gdańsk, Łódź, Kraków. Warto tam być. Ja się wybieram. Na koń, Furia.
2: No koń!

Furian na koń z płyty Huta Luna. Czy ten album okaże się takim klasykiem polskiej muzyki jak 3.44 kalibra 44? No, zobaczymy. Na pewno warto zwrócić uwagę na nowy album zespołu Rtęć. Martwimy to jest przekaz troszkę zbliżony do tego muzyczny, co robi Furia, w szczególności na wcześniejszych płytach. Ten sam poziom pewnej muzycznej surowizny, ale tekstowo jest dosłowniej. Warto pochylić się nad nowym krążkiem zespołu Rtęć. Z tego albumu Wszędzie Szum Rtęci.

0: nie dam nawet sobie sobą poniewierać.
1: Rtęć, polecam najnowszy krążek zespołu Rtęć, zatytułowany Martwimy. No i proszę się wsłuchać w teksty zespołu. Wszędzie szum to początek tego, co my będziemy w Radioaktywnych prezentować z najnowszego krążka zespołu Rtęć. Pozostajemy na Śląsku, chociaż Rtęć jest z Wrocławia, to Dolny Śląsk, no ale Kaliber 34 i Furia to Śląsk. No i teraz Daria ze Śląska, która dzisiaj wydała nową płytę Halo, co jest grane. No i to jest kolejny krążek Darii ze Śląska, gdzie można dużo piosenek zagrać, ponieważ one są dobre, a nawet bardzo dobre. Ciężki plecak to jest jeden z najlepszych numerów, jakie słyszałem w ostatnich miesiącach. Ale my teraz zagramy Plastelinę. Plastelina właściwie, bo ciężki plecak już graliśmy. Daria ze Śląska, Plastelina. Czy Daria jest dzisiaj najlepszą polską wokalistką? Halo, co jest grane, pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.
2: W styczniu noworoczne plany, chciałeś na siłownię karnet.

Zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo,

Plastelina, Daria ze Śląska z najnowszej płyty Halo, co jest grane. Chciałbym Darię zaprosić za jakiś czas do studia i porozmawiać i o tekstach, i o muzyce, i o wielu sprawach. Byłem na kilku koncertach innych wykonawców polskich, którzy widać, słychać bardzo, że Darią ze Śląska się inspirują. No ale mam wrażenie, że to nie jest dobry trop, ponieważ Daria ze Śląska jest tylko jedna i naśladowców nie trzeba, nawet jeżeli bierze się przykład z najlepszych. Na pewno najlepszym, jeżeli nie w ogóle, numerem jeden jest, był i będzie Paul McCartney, który za 2 tygodnie opublikuje kolejny album. Paul ma 82 lata, jego kolega z Beatlesów, perkusista Ringo Starr, nieco więcej, ale razem występują niczym młodzieniaszki w utworze Home to Us. Paul McCartney i Ringo Starr, czyli połowa The Beatles.

Jednym z lepszych koncertów, jakie w życiu widziałem, był koncert Paula McCartneya w Polsce na Stadionie Narodowym i nagłośnienie w ogóle nic nie przeszkadzało. Chciałoby się zobaczyć jeszcze McCartneya w akcji, Stonesów w akcji, Ringo Stara również, którego dwukrotnie widziałem. Home to Us. Paul McCartney i Ringo Starr, czyli połowa The Beatles z nowej płyty Paula McCartneya, którą usłyszeć będziemy mogli już za 2 tygodnie. A zobaczyć na żywo będziemy mogli już wkrótce zespół Garbage. Garbage, czyli Shirley Manson i 3 markowych producentów, muzyków, między innymi Butch Vig, który produkował nie tylko płyty Pixies, ale oczywiście też Nirvana, Nevermind. No i Butch Vig gra w zespole na perkusji, ale też ma dużo więcej zasług dla polskiej, dla międzynarodowej muzyki, ale również może i polskiej, bo okazuje się, że Izzy and the Black Trees, o czym tutaj Iza z kolegami mówili w Radioaktywnych jakiś czas temu, nagrali piosenkę zatytułowaną Butch Vig i mówiłem, może Garbage usłyszą, dowiedzą się, że taki kawałek nagraliście i wystąpicie przed nimi już wkrótce w Warszawie, dnia na letniej scenie progresji, bo 30 maja Garbage wystąpią właśnie i okazało się, że Izzy and the Black Trees rzeczywiście będą supportować Garbage, pewnie wykonają utwór Butch Vig, no i Butch Vig, mam nadzieję, doceni to, co Izzy and the Black Trees zrobili. I Think I'm Paranoid to z drugiej płyty zespołu Garbage, która doskonale się broni. Pamiętam, że to był jeden z ulubionych albumów świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Mowa o pomarańczowej płycie Garbage Version 2.0 Garbage.

Garbage już 30 maja na letniej scenie Progresji, a w samej Progresji wtedy wystąpi zespół Laibach. No i co tu wybrać? Garbage czy Laibach? Tym bardziej, że Laibach przygotowali nową, bardzo interesującą płytę. Do Laibacha wrócimy w kolejnych odsłonach radioaktywnych, a teraz mocna premiera, bo zespół Propane, który bardzo lubię, nagrał nową płytę Stone Cold Anger. I z tejże płyty Propane zaproponowało 3 single. My zagramy pierwszy Oceans of Blood i Propane wystąpi, proszę Państwa, w Polsce. Lada właściwie tydzień wystąpią na festiwalu, nowym festiwalu Hell's Bells, który 26 czerwca i 27 czerwca właśnie w Szczecinie. Tam wielu innych wykonawców, m.in. UK Subs, Possessed, Discharge, Vader, Deserter, Furia, Analogs, Słoń, Hamulec, All Souls Graves, The Stabs, Diving Stove, Seks w czasach wojny, Udo wystąpi również z Accept i wielu innych, ale my skupiamy się na Propane, ponieważ dzisiaj Propane publikuje najnowszy krążek.

Oceans of Blood, Propane z najnowszej płyty Stone Cold Anger. Polecam Państwu Propane, no i może się zobaczymy na festiwalu Hell's Bells w Szczecinie. A teraz Mike D, czyli jeden z członków zespołu, który już niestety nie istnieje, oczywiście mowa o Beastie Boys. Mike D wrócił do koncertowania i też przygotował pierwszy od tego czasu, jak Beastie Boys przestało istnieć, utwór Switch Up. Mam wrażenie, że nie odcina kuponów od jednego z najlepszych składów w historii muzyki. Mike D, Switch Up.

Mike D, Switch Up. Czekamy na krążek członka zespołu Beastie Boys, krążek solowy, bo z Beastie Boys pewnie jest i będzie jak z zespołem Kaliber 44, czyli ten skład już nie wróci. No i chyba wracać nie powinien. Coś się skończyło. To nie znaczy, że nie może się zacząć coś nowego. Dla zespołu Black Crowes nic się nie skończyło, chociaż panowie sobie zrobili przerwę długoletnią. Bracia Robinson byli pokłóceni, ale w końcu się odnaleźli, dogadali i ci szczęśliwi dranie, jak jeden z tytułów krążków brzmi, wrócili udanym jednym albumem, teraz nagrali kolejny udany krążek i z tego właśnie krążka zatytułowanego A Pound of Feathers utwór The Black Crowes, Do The Parasite. Wiele numerów można byłoby nowych z tej płyty The Black Crowes zagrać, ponieważ to jest bardzo dobry album. Ja go jakoś przegapiłem, ale ostatnio na jednej z imprez pan Toady mi przypomniał o The Black Crowes, których obaj chcielibyśmy zobaczyć na żywo. I dla pana Toadiego Do The Parasite, The Black Crowes.

The Black Crowes z najnowszej płyty. Mam nadzieję, że ktoś ich w końcu ściągnie do Polski. The Black Crowes w Polsce nie występowali. No w Polsce też takie rock'n'rollowe granie może nie jest aż tak bardzo popularne. No ale z drugiej strony, jeżeli Chrisa i Richiego Robinsonów docenił Jimmy Page z Led Zeppelin i panowie razem grali, do dzisiaj mam tę kasetę, koncertówkę The Black Crowes, to może też ktoś jednak zaryzykuje. Chociaż pamiętam, że kiedyś w progresji Richie Robinson dawał koncert solowy, no i tam było kilkadziesiąt osób. Ja starałem się na tym parkiecie poruszać jak najszybciej, żeby udawać, że tłum jest większy. Tak mi było głupio ze względu na to, na tych, którzy nie przyszli, a przecież Richie Robinson to jeden z najlepszych gitarzystów na świecie, a The Black Crowes, jeden z najlepszych zespołów. Może Stonesi przyjadą i wezmą The Black Crowes na support. Byłoby perfekcyjne. Perfekcyjnie. Albumem bliskim perfekcji jest najnowszy krążek zespołu Pure Bedlam, Jubilance. Zespół troszkę zmienił skład, jest nowa sekcja rytmiczna. Nie wiem, czy to wpłynęło na kształt nowej płyty Pure Bedlam, ale płyta brzmi świetnie. Jeżeli świat zachwyca się Deftones, to również Polska powinna się zachwycić Pure Bedlam, ponieważ to jest bardzo Deftonesowy album, przy okazji będący też czymś samodzielnym. Nie jest to żadna kopia, broń Boże, Deftones, ale są tu pewne patenty znane z płyt Amerykanów. Jednak Pure Bedlam idzie swoją drogą, są zanurzeni w ciężkim graniu, troszkę w emo. Wojtek, znany chociażby z Lasu Trumien, wokalnie świetnie sobie radzi. Bardzo polecam Pure Bedlam, najnowszy krążek, który powinien trafić pod strzechy nie tylko tych, którzy właśnie są fanami Deftones. Pure Bedlam z najnowszej płyty utwór House Burning Party. Pure Bedlam.

House Burning Party, Pure Bedlam z płyty Jubilance i proszę zwrócić uwagę na najnowszy krążek zespołu Pure Bedlam. Będziemy do tego albumu wracać i w ogóle do Pure Bedlam, bo zespół się bardzo rozwinął, no i to jest granie na poziomie światowym. Pure Bedlam za nami, a teraz inni ważni artyści. Hawk wraca. Hawk oczywiście z etapu Generation X, ale my zagramy Hawk z etapu Transmission Into Your Heart, ponieważ trzy płyty zespołu Hawk, m.in. Transmission Into Your Heart, pojawiły się w streamingu, ale proszę przede wszystkim kupować nośniki. Mam nadzieję, że też będą wznowienia na winylach. A Hawk wkrótce przed koncertem w Jarocinie pokaże się w Radioaktywnych. Transmission Into Your Heart na koniec Radioaktywnych. Ja nazywam się Jacek Nizinkiewicz. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień w piątek.

0: Już jutro po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Piotr Bukartyk i Kuba Ferlin.
1: To najfajniejsza patologia, jaką znam. PS. Serdeczności dla fajnych prowadzących z koncertu życzeń. Czyli zobacz, jeszcze nie zaczęliśmy, a już komplementy.
2: Od nas dla Was. Dzień dobry.
0: Co dzieje się w studiu, podejrzeć będzie można w transmisji dostępnej po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Premier mówi o skutecznej ochronie wschodniej granicy Polski. Jak przekazał Donald Tusk, w pierwszym kwartale roku nikomu nie udało się w nielegalny sposób przekroczyć granicy z Białorusią.
4: I nie jest tak dlatego, że zmalała presja na granicę. Warto sobie uświadomić, że w tym 2023 roku, kiedy 12 tysięcy ludzi przeszło nielegalnie granicę, tych prób przejścia było 26 tysięcy. I co druga była wówczas niestety udana.
3: Szef rządu skomentował też doniesienia dotyczące możliwego opóźnienia wysłania 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Zdaniem Donalda Tuska decyzja USA o redukcjach wojsk ma charakter logistyczny, nie wpłynie na nasze bezpieczeństwo. Tymczasem szefowie kilku resortów ogłosili plan B w związku z europejskim programem pożyczkowym SAFE i finansowaniem służb mundurowych, wyjaśnia minister obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne, na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury.
3: W ramach unijnego programu SAFE Polska pożyczy prawie 44 miliardy euro na zakupy dla wojska. Zostajemy w temacie pieniędzy, ale mowa będzie o krajowym budżecie i nauce. Partia Razem poparła w Sejmie postulaty naukowców zbierających podpisy pod petycją o zwiększenie nakładów na naukę do 3% produktu krajowego brutto. W opinii posłanki Marceliny Zawiszy z koła Razem polska nauka jest w dramatycznym stanie.
6: Brakuje na wynagrodzenia, doktorant otrzymuje 3600 brutto, stypendium, młody badacz niewiele ponad minimalną krajową. Nasi naukowcy wyjeżdżają za granicę, budują rozwój Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji. Brakuje na badania, na utrzymanie aparatury badawczej. Nie ma nawet na fundusz stołówkowy, o który walczyli studenci i nadal walczą, a który im obiecaliście.
3: Przedstawiciele środowisk naukowych zapowiadają manifestację przed Sejmem. To 27 maja. W nocy najwięcej deszczu na wschodzie Polski, od 7 stopni w Zatoce Gdańskiej i na Opolszczyźnie do 11 na Podkarpaciu. Prognozę na jutro zna Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
7: Nadal możliwe będą burze, coraz większą rolę zaczną odgrywać wielogodzinne, intensywne opady deszczu. Tutaj najbardziej obciążona pogodowo będzie część południowa, południowo-wschodnia, centralna oraz wschodnia część kraju. I wiele modeli bardzo wyraźnie podkreśla to zwiększone ryzyko tych intensywnych opadów deszczu właśnie na południu i południowym wschodzie oraz częściowo w centrum. Tutaj lokalnie może spaść się do około 30 mm.
3: Jutro najwięcej przejaśnień w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Termometry pokażą od 11 stopni w Katowicach i 13 w Łodzi i Krakowie, do 14 w Warszawie, 15 stopni we Wrocławiu i Gdańsku, 16 w Zielonej Górze i Lublinie, 17 w Białymstoku i nawet 18 stopni w Rzeszowie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Jest tam kto? Bo my już na posterunku, Kuba Strączyński za konsoletą, Kinga Krasuska za mikrofonem. Tradycyjnie, jak co piątek, zabieramy Państwa w muzyczną podróż w noc.

Budzyńska powraca dziś z płytą Przypływ, nagraną wraz z Karolem Miernikiem. Część z tych utworów znamy już z anteny, kiedy Ola śpiewała te piosenki w tej audycji. Czy z koncertów Oli na albumie znajdziemy nowe aranżacje, co sprawia, że odkrywanie tej płyty jest frajdą, ale to też pokazuje, jak bardzo plastyczne są te utwory i jak wiele można z nimi zrobić, bo ja ciągle mam takie poczucie, i to jest największy komplement, że mimo, że Ola robi krok naprzód z każdym albumem, to pokaże nam w przyszłości jeszcze wiele, wiele więcej.

szwedzka wokalistka Sara Parkman na nowej płycie Aster Atlas zabiera nas w tajemnicę ogrodu, bo to on stał się inspiracją do stworzenia tego mrocznie magicznego albumu. Jego różnorodność, jego piękno, jego rytm wzrostu i rozpadu.

Sara Parkman mówiła, że w najgorsze dni pielęgnowanie własnego ogrodu w sercu Szwecji było dla niej niczym darmowa terapia, miejscem, gdzie mogła uklęknąć i płakać, zanurzając ręce w ziemi. Zresztą zostało to udowodnione w wielu badaniach, że prace ogrodowe wpływają kojąco na nasze ciało, na system nerwowy. Sara w jednej z rozmów powiedziała, stało się to zarówno utopią, jak i bardzo praktycznym miejscem, a Aster Atlas zarówno odzwierciedla to, jak i rozwija, przekształcając w sanktuarium dla wszystkich naszych niejednoznaczności i konfliktów. Przestrzeń, w której wszystko, co nie pasuje do siebie w naszym codziennym życiu, może w końcu do siebie pasować.

Sejsmograf wprowadza w świat muzycznej baśni, napisał na mojej facebookowej stronie pan Marek. Dziękuję za komentarze pod dzisiejszym postem. Mam nadzieję, że tak jak w tytule poprzedniego utworu, ta audycja daje choć trochę ukojenia i symetrii właśnie w tej wykolejonej rzeczywistości. I ni stąd, ni zowąd dopłynęliśmy do Australii, skąd pochodzi Darren Lim. Zapragnęłam powrócić do jego płyty Songs of the Nightingale.

Józef Gatman. Urodził się w RPA, gdzie zadłużył się w jazzie. Następnie studiował w Stanach, by przez 10 lat tworzyć muzykę do The Oprah Winfrey Show. Potem porzucił muzykę na rzecz programowania. I nagle poczuł, że muzyka znów domyka się uwagi, że nie można tak po prostu zapomnieć o czymś, co się kochało i co wypełniało każdą komórkę. I jak się okazuje, wypełnia nadal.

przyjemna deszczowa pustka, fajnie otulona półmrokiem, pisze na Facebooku pan Mariusz. Wprawdzie o swojej trasie spacerowej, ale myślę, że tak też można podsumować tę audycję czasem. Na przykład teraz na naszej antenie częsta bywalczyni naszych piątkowych spotkań brytyjska skrzypaczka Anna Phoebe zachwyciła mnie zmianą, mianowicie upodobaniem bardziej rozbudowanych form, czemu dała wyraz 1 maja, dzieląc się takim oto utworem.

Laura Mish. Tę brytyjską saksofonistkę obserwuję już od dawna. Prezentowałam jej muzykę, będąc jeszcze w innej stacji radiowej, ale muszę przyznać, że najnowszymi singlami rozczula i jakoś bardzo wkrada się pod skórę. Wyczekuję z niecierpliwością nadchodzącego albumu, premiera już 5 czerwca.

Jasmine z dziś wydanej eterycznej płyty Where Light Settles. Kilka słów o niej szepnę zapewne jutro, a teraz chciałabym zmienić jazzowy klimat i pokazać go z trochę innej strony.

I znów wróciliśmy do Szwecji. Flash Quartet, czyli kwintet. Kwartet smyczkowy i perkusista dokładnie. Od lat 80. tworzą ciekawe muzyczne obrazy, umieszczając w nich najbardziej intrygujące trendy danego okresu. I tak oto w 96 roku ukazała się płyta zanurzona słodko w klimacie downtempo.

All these nights are fading like a dream. No prawie jak te audycje. Piszą mi dziś Państwo, że słuchają sejsmografów kilkakrotnie. I z jednej strony mnie to trochę przeraża, bo człowiek jest niestety tylko człowiekiem i się myli, więc znają Państwo te momenty pomyłek doskonale. Ale z drugiej strony to bardzo wzruszające, że te audycje mogą wejść do serca aż tak. Jestem wdzięczna Kubie, że stara się połączyć te moje kropki w możliwie najbardziej płynny sposób. Bardzo wdzięczna. Wiedząc, że ślęczę nad tymi playlistami długo i nie są one przypadkowe. Fletch Quartet z albumu Fire Fire za nami. A z otchłani Down Tempo, jak Państwo wiedzą, nie jestem w stanie wydostać się zbyt szybko, dlatego postanowiłam odkurzyć jeszcze taką płytę z 99 roku.

jakie to jest niezmienne, że dobrze znane utwory w nocy potrafią uderzyć z hukiem prosto w duszę. Dziękujemy za tę nocną przeprawę przez rzekę dźwięków. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00. Dobranoc.

Tak na poważnie to miało mnie tu nie być. Nigdy bym nie przypuszczał, że przeżyję swoją śmierć. W sumie, kto by się nad tym zastanawiał. Kiedy dowiadujesz się, że została tobie godzina, może półtorej, wszystko, co do tego momentu wydawało się proste i na wyciągnięcie ręki, staje się tak odległe i nierealne, jak posiadanie skrzydeł, które pozwoliłyby unieść się w powietrze i odlecieć beztrosko w stronę nieba. Są chwile, że w życiu brakuje nam najprostszych rzeczy. Nie brakowało muzyki. Świadomość tego, że mogę już do niej nie wrócić, była jak wyrok. Jedna godzina bez niej jest jak cały dzień, a jeden dzień bez niej jest jak cały tydzień. Czekałem na tę chwilę, byśmy mogli spotkać się ponownie.

0: Chciałbym serdecznie was powitać na koncercie Życie po śmierci autentycznie MTV Unplugged. Zróbcie wielki hałas dla samych siebie.
1: Tu Radio Nowy Świat.
0: Chciałbym państwu opowiedzieć historię, która zmieniła moje życie. Praktycznie stałem się kompletnie innym człowiekiem. Moja żona powiedziała mi, że gdyby mnie poznała takiego, jakim jestem teraz, nigdy nie zakochałaby się w tym gościu, jakim byłem przedtem.

Dowiedziałem się, że czeka mnie operacja. Tego, czego najbardziej się obawiałem, to tego, że stanę uśpiony i nigdy się nie obudzę. Mój przyjaciel, który mnie operował, uspokajał mnie, że środki, którym dostanę poddany, dadzą mi prawdopodobnie najfajniejszy odlot, jaki przeżyłem w swoim życiu. Zupełnie jak wycieczka do Miami z powrotem. Czy mają Państwo ochotę na wycieczkę do Miami? Słońce uderza w twarz, a w uszach słychać.

Kilometry centrum, Florida Bay, cud emigrantów, Gambino Fame, kokainę szlak tych wieżowców, cień. Lepiej to nie pytaj o PKB, szklane budynki, geld, zakazane raj, kluby, go, go, seks. Tu life crew, chwila magii znów, ej, czuję.

Niestety wszystko, co dobre, związane jest też ze swoją złą stroną. Dlatego sam byłem nieświadomy nawet tego, że czeka mnie czarny film. Scenariusz sądnych dni. Wiedziałem tylko tyle, że nie mogę się poddać.

Obiecałem tobie szczęście, że spowolnię tempo świata. Gdybym mógł, zjadłbym twe serce, Melchior Headlock, psychopata. Minuta z tobą jak wieczność, wiesz, to nieśmiertelność zasad. Jakbyś mi wlała przez werwę.

upatrzony bezgranicznie w żywą zieleń twoich oczu. Bez ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój. Serce miało spłonąć żywcem, zamieniając myśli w popiół. Jakbyś odcięła mi wyjście.

0: pierwsza rzecz, o jaką poprosiłem moją żonę po wyjściu ze szpitala, to byłaby zawiozła mnie na hamburgera.
1: Tu Radio Nowy Świat.
0: Jest taka stara prawda, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. Kiedy jesteśmy na górze, mamy milion znajomych, milion osób, co chciałoby z nami zjeść obiad. Jak coś nie wychodzi i lądujemy na dole, zostajemy sami. Ciągle mi mówią, co złe, a co dobre, co robić, gdzie chodzi, co jeść. Na jakie mam w życiu postawić proporcje, co zdrowe, co szkodzi na łeb. Co teraz jest modne, a co modnym nie jest. Brandy, blogi, last trend. Historie jak Tolkien, fantazje o scenie. Kto z kim zarobił na fame. Suszą mi głowy o koksie, Air Force'ach, ich życie białe jak śnieg. Nowe oferty, promocje, euforia, szaleje jak w ruskim burdelu AIDS. Ciągle gadają, że teraz mam problem, że mają receptę i dietę, cud. Jakby znali mój stan, ich nad wyraz emocje chwytają za serce, lecz nie wrócą mi płuc. Mówią zaoszczędź, wyjść przyszłości naprzeciw. Tylko szkoda, że sami przećpali pieniądze na edukację swoich dzieci. Ciągle mi życzą wyjścia na prostą, jakby był krzywy i ślepy. Nie widział, gdzie idę, potykał się non-stop po własne myśli i przepych. Ciągle tłumaczą, co słone, co słodkie, jakby znali mój gust. Że bardzo szanują mnie i moją żonę, choć jak z nią gadają.

Muszę Państwu powiedzieć, że ja też się czuję całkiem dobrze. Zdrowy, silny, brzydki, zły i szczery jak zawsze. To chyba już się nigdy nie zmieni.

Hej, imprezowicze, jeszcze raz chciałbym was wszystkich usłyszeć. Unieśmy wszyscy ręce w powietrze. Proszę państwa, doszliśmy do tego momentu, że muszę państwu zadać bardzo fundamentalne pytanie. Kto z państwa na dzisiejszą imprezę przyszedł ze znajomymi lub przyjaciółmi? A kto z państwa w ostatnim tygodniu chociaż raz słyszał życie po śmierci? Dziękuję. Opowiem państwu historię, jak to jest wyciągać kogoś z domu.

do klubu. Wijam po znajomych, gdyby tak, zamiast oczu, uszu nie można otworzyć. Pytam Boga, czy musiałem dożyć chwili, że hip-hop to polo dance, muzyka dla debili. Spigulone nie tryby, połowa to gimnazjum. Jakby starzy ich to byli, to by wpierdolili walium. Dobra, wybijamy, trzeba stąd uciec.

Proszę Państwa, mam dzisiaj tutaj z sobą specjalnego gościa. Tak się jakoś okazało, że jestem jego ojcem. O mój Boże, synku mój kochany, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No spuścić go na pół godzinki z oczu normalnie i... Jest! Jasiek kochany mój! To jest moja lepsza wersja. Ja byłem wersją demo, a to jest to, co was czeka. Jak tam? Wszystko w porządku? Był grzeczny, kary nie było, więc oczywiście na koncerciwo. Dobrze jest z tatą? Wygląda, jakbym cię zastraszył, żebyś to powiedział. Twarze to mamy chyba takie same, nie?

0: na świecie. Jaśku, dziękuję ci, że przyjechałeś tutaj ze mną. Biedny się stresuje. Ale kiedyś będziemy mieli piękną pamiątkę z wami, z dziećmi, tak jak jesteśmy tutaj, szczęśliwi, młodzi, piękni. Pokażemy to naszym wnukom. Dzięki serdeczne.
1: Tu Radio Nowy Świat.

kolejny dzień. Pogoda dla życia jak świeży tlen. Wyłączam telefon, by nikt już nie dzwonił. Ej, na co ten zwierzy nie? Esencja smaku ze wschodu na zachód. Możesz mi mówić, Terry Black. Spalone słońce, morderca czasu.

Z całego serca chciałbym Państwu podziękować za to, że byliście częścią jednego z najważniejszych koncertów w moim życiu. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście swój czas, swoje emocje i wszystko to, co macie w sobie najlepszego,

Synek, dawaj no, kopnij staremu skrzypce. Słuchajcie, mamy teraz specjalnego gościa, mojego serdecznego przyjaciela. Zróbcie wielki hałas dla Leszka Możdżera.